0: Wcześniej Kancelaria Prezydenta podkreślała, że prezydent nic na temat raportu CIA nie wie. Temat skomentował Michał Wójcik z PiS-u.
1: To jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Zastanawiałem się, czy będzie wojna.
2: Pan uważa, że Tusk blefuje?
1: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego, że prezydent jest zwierzchnikiem armii.
0: We wtorek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przekazał, że odbył bardzo ważną rozmowę z szefem CIA, ale nie zdradził tematu rozmów. Polityczna awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Posłowie PiS nie zgadzają się na odwołanie związanego ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry rektora Michała Sopińskiego. Przed wejściem do siedziby uczelni doszło do kłótni, kiedy członkowie PiSu nie chcieli wpuścić nowego, pełniącego obowiązki rektora powołanego przez ministra sprawiedliwości. O tym zamieszaniu reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: PiS mówi, że to próba zabłonięcia niezależnej uczelni. Przed budynkiem z kontrolą stawili się posłowie. Przyjechał też prezes Kaczyński.
4: Ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
3: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało złożenie zawiadomienia do prokuratury. Minister Żurek twierdzi, że odwołany rektor Michał Sopiński jednoznacznie wypowiadał się politycznie, czym naruszył wymóg apolityczności uczelni.
0: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości kształci m.in. pracowników służby więziennej. Orlen reaguje na zamknięcie rurociągu Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej i uspokaja dostawy ropy do Polski nie są zagrożone. O wstrzymaniu tranzytu surowca poinformowały w piątek władze w Riyadzie tuż po ataku dronów na infrastrukturę przesyłową. Ze szczegółami reporter Radia Z Marcin Friedrich.
5: Rurociąg może transportować nawet 7 milionów baryłek ropy dziennie ze złóż na wschodzie kraju do portu nad Morzem Czerwonym. Dzięki temu surowiec może ominąć cieśninę Ormus, w której żegluga praktycznie ustała. Orlen zapewnił w komunikacie, że dostawy do Polski przebiegają bez zakłóceń, bo korzysta z innych źródeł, ma też własne zapasy. Nie zmienia to jednak faktu, że zamknięcie rurociągu to cios dla globalnego rynku paliw, który na pewno zareaguje wzrostem cen. Cena baryłki ropy sięgnęła wczoraj $104, a eksperci przewidują, że może dojść do 120. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła już 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. A kierowców z nóg ścinają nie tylko ceny paliw na stacjach benzynowych. Kolejny raz idą w górę opłaty na autostradzie A2. Przejazd 50-kilometrowym odcinkiem kosztuje 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wcześniej. Z kierowcami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
6: Wcześniej 40 zł, teraz podwyżka o złotówkę. To boli?
7: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
6: Co jakiś czas ta złotóweczka podnosi i teoretycznie tego nie odczuwamy, ale razy wszystkich ludzi to jednak trochę... Jakbyśmy się podzielili we dwóch, to dobrze by było, nie?
8: Jest drogo. Tym bardziej paliwo o 9 prawie złotych. Katastrofa. Ceny jak we Francji.
0: Pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 123 zł. Podwyżkom sprzeciwia się rząd. Resort infrastruktury analizuje możliwość zerwania umowy z zarządcą autostrady. Umowa ze spółką Autostrada Wielkopolska obowiązuje jeszcze przez 11 lat. Niespodziewany gość na dworcu centralnym w Warszawie. Na torach pojawił się łoś. Nie wiadomo skąd zwierzę wzięło się w samym centrum stolicy, ale jak dowiedział się reporter Radia Z Marcin Friedrich, przez łosia pociągi nie mogły wjeżdżać na dwa perony. Wezwane służby schwytały zwierzę i zabrały z dworca specjalnym samochodem Lasów Miejskich. Nie tylko łosie, ale też sarny, jelenie czy lisy. Dzikie zwierzęta rozpoczęły jesienne wędrówki i kierowców prosi się o szczególną uwagę, bo goście z lasu aktywni są zwłaszcza po zmroku. Na wschodnich, mocno zalesionych terenach jesienią dochodzi do nawet kilku wypadków tygodniowo. Z ostrzeżeniami reporter Radia Z Mateusz Kasia.
9: Zwierzęta najczęściej spotkać możemy między leśnymi szlakami. Coraz częściej jednak swobodnie przechodzą przez tory czy pędzą przez ekspresówki i absolutnie nie boją się człowieka. W takich sytuacjach trzeba być bardzo czujnym, mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki.
10: To są zwierzęta stadne, więc jeden łoś czy jedna sarna na drodze powinny dać nam do myślenia, że za chwilę może wyjść dużo więcej tych zwierząt. Warto wtedy zatrzymać się, porozglądać, przeczekać.
9: Jeśli na drodze znajdziemy martwe zwierzę, nie dotykamy, tylko dzwonimy na numer 112. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do czasu przyjazdu służb należy zabezpieczyć miejsce, włączyć światła awaryjne i wystawić trójkąt ostrzegawczy. Sezon na zbieranie grzybów ledwo ruszył, a już zdarzają się przypadki osób, które zgubiły się w lesie. 76-letnia kobieta zgubiła się w powiecie elbląskim. Z kolei w powiecie wysokomazowieckim w lesie zabłądził 32-latek. Co robić, by grzybobranie było bezpieczne? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
2: Wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę, coś do jedzenia, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
11: Zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd...
0: Bezpieczne. O tym reporter Radia Z Mateusz Szkodlarek.
2: Wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę, coś do jedzenia, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
11: Zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
2: Warto założyć kamizelkę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Pod Wawelem Iga złapała dziesiątkę. Przejechała tylko jeden przystanek, ale chciała jak najszybciej dostać się na Kazimierz. Mijała kawiarnie, które zdawały się wyrastać w tej dzielnicy z dnia na dzień, a także stare zakłady o szyldach pamiętających jeszcze czasy przedwojenne. Szewca, szklarza, krawcową. W tej żydowskiej niegdyś dzielnicy współczesność mieszała się z historią, nadając ulicom i budynkom niepowtarzalny charakter. Na Placu Nowym skręciła w lewo i już po chwili wchodziła po schodach na drugie piętro. Otworzyła przeszklone drzwi agencji. Cześć, powiedziała, zdejmując płaszcz i wieszając go przy wejściu.
2: Cześć.
1: Igor odepchnął się od biurka na fotelu z kółkami. Jak poszło? Tego ranka detektywi podzielili się zadaniami. Igor poszedł do szkoły, w której pracowała Hanna Wierzbicka, żeby złapać nauczycielki, które uczestniczyły w porannym spotkaniu z policją, a Iga z Robertem udali się na komisariat, gdzie funkcjonariusz wyznaczony przez aspiranta Nogę pokazał im monitoring z 27 stycznia oraz bilingi z komórki zaginionej. Potwierdził to, co im wczoraj przekazał Robert, że ostatni sygnał pochodził z piątku, z godziny 18:16. Po raz ostatni kamera uchwyciła zaginioną na przejściu dla pieszych na Kazimierzu, na skrzyżowaniu Starowiślnej i Podgórskiej. Igor wyjął z szuflady plan miasta i przyczepił go do ściany. Iga podeszła i stanęła koło partnera. Szła tędy. Z Tarłowskiej najkrótszą drogą dotarła na Stradomską, później przez Kazimierz, ale nie zatrzymała się w rzekomo umówionym miejscu. Doszła aż do Wisły. Na bulwarach skręciła w lewo. Tu jest to skrzyżowanie, na którym kamera uchwyciła ją po raz ostatni. Iga wzięła z parapetu czerwony flamaster i zaznaczyła krzyżykiem miejsce na mapie. To jest dokładnie to ujęcie. Igor wskazał stopklatkę z nagrania monitoringu, którą wczoraj powiesili na ścianie wraz z pozostałymi zdjęciami Wierzbickiej. Zgadza się. Zaraz. Jeśli nie skręciła w Starowiślną ani na Most Powstańców Śląskich, co uchwyciłyby kolejne kamery, to albo wsiadła po drodze do czyjegoś samochodu, albo poszła dalej prosto. O, tutaj przy Moście Kotlarskim kamery też powinny ją uchwycić. Niekoniecznie. Gdyby trzymała się blisko ulicy, to tak. Jeśli jednak szła przy samym nabrzeżu, a od 16:30 było już ciemno, to mogła zniknąć. Czyli mogła iść dalej bulwarami w stronę Dąbia. Na to wygląda. Ten funkcjonariusz powiedział, że będą jeszcze oglądać nagrania z Grzegórzek i Dąbia, żeby sprawdzić, czy nie odbiła w którąś z uliczek, ale na razie nie mieli czasu. Przez chwilę wpatrywali się w mapę, zastanawiając się, co się wydarzyło na bulwarach. A tobie jak poszło? Spytała Iga. Dyrektorka w ogóle nie miała dla mnie czasu. Zaraz po tym spotkaniu z nauczycielkami i Nogą pojechała na jakąś konferencję dyrektorów szkół i wróci późno. Bardzo przepraszała, że dzisiaj nie może się z nami spotkać i zaprosiła nas na jutro rano. O której? O 8:00. Iga podeszła do biurka i zapisała spotkanie w terminarzu. A co z nauczycielkami? Niestety, w ogóle nie było dzisiaj tej Bibi. Dzwoniła do szkoły, żeby powiedzieć, że utknęła w górach i postara się wrócić tak szybko, jak tylko się da. Próbowałem się do niej dodzwonić, ale chyba padła jej komórka. A Magdalena potyka? Zamieniliśmy tylko kilka słów, bo spieszyła się, żeby odebrać dzieci od sąsiadki. Zaprosiła nas do siebie. Mam tylko wysłać jej SMS-a, o której będziemy. Iga spojrzała na zegarek. Moglibyśmy niedługo pojechać. Gdzie to jest? Na Pachońskiego. Napisz jej, że będziemy za jakieś pół godziny. Nie, do godziny. Musimy jeszcze podjechać po mój samochód. Igor wystukał wiadomość. Pozostałe nauczycielki nie były zbyt pomocne. Bardzo się przejęły zaginięciem koleżanki, ale żadna nie powiedziała nic, co by nam mogło pomóc. Trudno. I tak wiemy, że przyjaźniła się głównie z tymi dwiema. Dzwoń do Bibi. Może w końcu ją złapiesz. A jeśli pójdzie dobrze, to może jeszcze dzisiaj dowiemy się czegoś ciekawego od Magdy Potyki. Opolska jak zwykle o tej porze zdążyła się zakorkować. Na wysokości dworku Białoprądnickiego Iga włączyła kierunkowskaz i zjechała na prawy pas. Po chwili skręciła w Pleszewską. Tędy będzie szybciej, mruknęła. Jechali ulicą, wzdłuż której stały domy zbudowane tak, jakby nikt nie słyszał o planowaniu przestrzennym. Jakby ktoś pozbierał budynki z różnych dzielnic i wrzucił je tu, ustawiając w przypadkowym porządku. Trochę daleko ma do pracy. Zwłaszcza jeśli musi jeszcze odwieźć albo odprowadzić dzieci do szkoły. Po kilku minutach wjechali na parking przy jednym z bloków na Pachońskiego. Iga pomyślała, że nie znajdą miejsca, ale w tej samej chwili jedno się zwolniło. Wcisnęła się między kije a drzewo rosnące na żałosnym spłachetku trawnika. Odnaleźli właściwą klatkę. Igor przytrzymał Idze drzwi. Wjechali na 7. piętro. Zadzwonili do drzwi. Otworzyła im pulchna szatynka średniego wzrostu, ubrana w dżinsy, t-shirt i kardigan. Miała delikatny makijaż. Właściwie tylko pociągnęła tuszem rzęsy. Uśmiechnęła się. Dzień dobry. Kobieta cofnęła się, wpuszczając ich do środka. Dzień dobry. Iga Bagińska. Detektywka wyciągnęła rękę. Mojego partnera już pani poznała. Magda Potyka. Proszę, proszę wejść. Dziękujemy, że zgodziła się pani z nami spotkać. Wiem, że są ferie. Zauważyła Iga, gdy już powiesili płaszcze w przedpokoju i kobieta zaprowadziła ich do salonu. I tak nigdzie się nie wybieraliśmy. Usiedli. Detektywi na sofie, a kobieta w uszaku. Iga rozejrzała się. Meble z Ikei, trochę dodatków, zdjęcia dzieci i samych Potyków w ramkach, świeczki, ozdobne poduchy na szarej sofie. Za oknem robiło się już ciemno, ale salon rozświetlały lampki o jasnych abażurach, co nadawało wnętrzu przytulności. Rano byłam w szkole. Zresztą pan wie. Magda Potyka popatrzyła na Igora. Dyrektorka zwołała specjalne zebranie. Przyszedł też policjant, który zajmuje się zaginięciem Hani, aspirant Noga. Długo to trwało, bo najpierw rozmawiał z nami wszystkimi, a potem poprosił niektóre z nas, żebyśmy zostały, bo chciał jeszcze porozmawiać indywidualnie. Jesteśmy w szoku. O takich rzeczach słyszy się w telewizji albo czyta w internecie, ale kiedy zdarza się to komuś, kogo znamy... Kobieta potrząsnęła z niedowierzaniem głową. Przyjaźniłyście się? Zapytała Iga. Tak, od kiedy zaczęłyśmy pracować w tej szkole. Tak się złożyło, że podjęłyśmy pracę w tym samym czasie. To było chyba 8 lat temu. Od początku dobrze się nam rozmawiało, od razu się polubiłyśmy. Pani też uczy w młodszych klasach? Wtrącił Igor. Tak, jestem wychowawczynią pierwszej B, a Hania pierwszej A. Zawsze uczyłyśmy z Hanią w równoległych klasach. Jak się pani pracuje w tej szkole? Magdalena Potyka spojrzała z rozbawieniem na Igora. Nienawidzę jej. Naprawdę. Ta cała papierologia, chora reforma, atmosfera w pokoju nauczycielskim. Samo nauczanie lubię. A właściwie lubiłam, bo to też się zmienia. Rodzice wychowują dzieci w tak wielkiej swobodzie, że później przychodzi taki 6-7-latek do szkoły i kompletnie nie słucha, co się do niego mówi. Jest przerwa, on zaczyna szarpać kolegę i nie reaguje na uwagi. Patrzy nauczycielce w oczy i dalej robi to samo. A mamusia? Nawet nie ma czasu, żeby porozmawiać z tym swoim dzieckiem, bo tak mu wypełniła grafik zajęciami dodatkowymi. Mam tego dość. Ciężko byłoby zmienić pracę? Spytała Iga. Potyka wzruszyła ramionami. Nie wiem, tak długo pracuję w szkole. Teraz trzeba by było zaczynać wszystko od nowa. Anglistki i w ogóle językowcy mają najlepiej, bo zakładają własną działalność i dalej uczą, tyle że już na własnych warunkach. A ja co? Jestem od edukacji wczesnoszkolnej. Musiałabym się chyba zupełnie przebranżowić. A Hanna? Lubi uczyć? Jest świetną nauczycielką, ale też już ma dość. Właściwie za każdym razem, gdy się spotykamy, narzekamy na to, co się dzieje. A jest coraz gorzej. Jeszcze ta kretyńska reforma oświaty. A jak jej się układa z dyrektorką szkoły i z innymi nauczycielami? Z koleżankami z pracy w porządku. Mówię z koleżankami, bo to mocno sfeminizowane środowisko. No, jest co prawda ksiądz, ale poza tym same kobiety. W każdym razie nieźle. To znaczy jest w szkole grupka starszych nauczycielek, które trzymają się razem, ale nie ma między nami konfliktu. Tyle, że one się znają od dawna. To raczej zamknięty krąg. Ja się przyjaźnię z Hanią i Bibi.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? Kto przełknął to i czekał? Kto na

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Do pokoju weszła dziewczynka, cała w różu. Dzień dobry? Odezwała się cicho. Dzień dobry, odpowiedzieli detektywi. Maju, pójdź się pobawić z Tymkiem, dobrze? Rozmawiam teraz z państwem. A mogę ciastko? Możesz i weź też dla Tymka. Dziewczynka poczęstowała się herbatnikiem. Odeszła do swojego pokoju z drugim ciastkiem dla brata. Przepraszam, zreflektowała się potyka. Nie zaproponowałam państwu nic do picia. Przez to wszystko jestem okropnie roztargniona. Nic się nie stało, nie zabawimy długo, uspokoiła ją Iga. Bibi nie było dzisiaj na zebraniu. Nie dojechała do Krakowa, zepsuł jej się samochód. I chyba padła jej komórka, bo nie mogłam się do niej dodzwonić. Ale pytali państwo również o naszą szefową. No, tu jest na granicy mobbingu. Nie, właściwie nie na granicy. To jest mobbing. Chodzi o to, że ona zachowuje się, jakby była dwoma różnymi osobami. Jednego dnia jest milutka, wesoło zagaduje, a drugiego ni stąd, ni zowąd potrafi wezwać na dywanik i czepia się wtedy wszystkiego. Nie, żeby w przypadku Hani było czego. Po prostu ta kobieta jest niereformowalna. Nas nieustająco ciąga po jakichś szkoleniach, już żygać się chce. No bo ile można? Sama powinna pójść do jakiegoś coacha, potyka zrobiła w powietrzu znak cudzysłowu, który nauczyłby ją wspierającego przywództwa. Najgorsze są te jej nieustanne zmiany humoru. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Na panią Jekyll czy Dyrę Hyde? A jak wygląda sytuacja Hani w domu? Spytał Igor. Jak się jej układa w małżeństwie? Dobrze. Detektywi popatrzyli na siebie. W tym jednym krótkim słowie wyczuwało się jakiś fałsz. Nie wiedzieli jednak, czy było coś na rzeczy, czy chodziło jedynie o niechęć do wywlekania cudzych brudów. Jest pani pewna? Drążył Igor. Że wszystko w porządku w jej związku? To ważne, żebyśmy o wszystkim wiedzieli, jeśli mamy ją znaleźć. Jeśli na przykład bała się męża... Nie! Magda pokręciła głową. Nic z tych rzeczy. Ale coś chyba było nie tak. To znaczy... Jak to powiedzieć? Bo właściwie Hania i Robert nie mieli większych problemów. Ale też... Zawahała się. Tak? Kobieta odsunęła kosmyk włosów za ucho. Tylko nie chciałabym, żeby mnie państwo źle zrozumieli. Między nimi naprawdę nie działo się źle. Żadnych większych problemów. Tylko po tylu latach małżeństwa... Hania narzekała już od jakiegoś czasu, że Robert zrobił się taki obojętny. Że przestał się nią interesować. Iga pomyślała o wiecznie zamkniętych drzwiach gabinetu Łukasza. O wieczorach spędzanych pod tym samym dachem, ale osobno. O milczeniu, które na dobre się między nimi zalęgło. Odsunęła jednak od siebie te myśli. Na pewno nie wspominała kłótni, konfliktów? Spytał Igor. Potyka pokręciła przecząco głową. Dali jej trochę czasu do namysłu przed zadaniem kolejnego pytania, ale nic już więcej nie powiedziała o Wierzbickich. Czy pani przyjaciółka mogła z jakiegoś powodu wyjechać gdzieś i nie powiadomić o tym męża? Hania? Nie. Magda Potyka potrząsnęła głową. To zupełnie nie w jej stylu. Hania jest domatorką. Nie wychodzi zbyt często, ceni sobie spokój i takie zwykłe przyjemności. Wieczór z książką, serial. Nie wyobrażam sobie, żeby miała gdzieś od tak wyjechać. Iga poszperała w torbie i wyciągnęła granatowy terminarz. Otworzyła go, ale nie na ostatniej zapisanej stronie, gdzie po raz ostatni zapisano owo K, tylko na innej, z tym samym wpisem. Czy wie pani może, co oznacza K? Zapytała, pokazując nauczycielce inicjał. Kobieta pochyliła się nad terminarzem. K? Matka? Nie, nie mam pojęcia. Pokręciła przecząco głową. Może to jakiś skrót? Nazwa jakichś zajęć albo miejsce?
2: Nie kojarzę.
1: Ktoś ze znajomych? Kobieta ponownie pokręciła głową. Pani Magdo, czy Hanna poznała ostatnio kogoś? Wspominała choćby mimochodem o jakimś mężczyźnie? Myślą państwo, że miała kochanka i że to z nim wyjechała? Tylko sprawdzamy różne tropy. Ale to też musimy brać pod uwagę. Chociażby po to, żeby wyeliminować taką możliwość. Więc jak? Wspominała ostatnio o kimś? Ubierała się jakoś inaczej? Potyka się zamyśliła. Nie. Igor musiał przerwać, bo do salonu znowu weszła Maja, tym razem w towarzystwie braciszka. Mamo, powiedzieli chórem. Ton wyraźnie wskazywał, że znają odpowiedź na pytanie, które chcieli zadać, ale i tak warto było podjąć próbę. Tak? Możemy pograć na komputerze? Zapytała dziewczynka. Już dzisiaj graliście. Ale mamo... Magda potyka westchnęła. Przepraszam na chwilę. Rzuciła do detektywów. Wstała z fotela i podeszła do stojących w wejściu do salonu dzieci. Chodźcie. Rozłożyła ręce, jakby chciała zagarnąć dzieci. Cała trójka zniknęła w przedpokoju. Po chwili z pokoju dzieci dobiegły stłumione odgłosy dyskusji. W końcu kobieta wróciła do salonu i z powrotem usiadła w fotelu. Opuszczając plecy na oparcie, westchnęła z ulgą. Przepraszam, powiedziała. Mąż pracuje do późna, w przeciwnym razie zająłby się nimi. Dałam im puzzle, może na 2 minuty ich to zajmie. Nic się nie stało. Iga uśmiechnęła się do udręczonej matki. Przepraszam, pan zaczął mnie o coś pytać, zanim przeszkodziły nam dzieci. Potyka zwróciła się do Igora. Tak, podjął. Kiedy widziała się pani z Hanną ostatni raz? W piątek. W szkole? Tak, to był ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii. Trochę szalony. Szalony? Igor uniósł brwi. O, zawsze tak jest przed dłuższym wolnym. Przed feriami, wakacjami, świętami. Dzieciaki są już nabuzowane, podekscytowane. A nauczyciele wykończeni. Teraz też tak było. Kiedy rozległ się dzwonek po ostatniej lekcji, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą. Chociaż uczniowie najbardziej. Im się zaczęły prawdziwe ferie, a nas czeka jeszcze konferencja i zebranie. Nie licząc oczywiście tego wczorajszego z policją. Rozumiem. Więc widziała się pani z Hanną? Tak, najpierw rano w pokoju nauczycielskim. Potem na przerwach mamy salę koło siebie. Oczywiście musimy dyżurować. Trzeba pilnować uczniów. Oni się bawią, biegają, a my nie mamy nawet czasu zjeść spokojnie śniadania. Gdy chcemy skorzystać z toalety, to ta druga nauczycielka pilnuje wtedy obu klas. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie chcę zrzędzić, że za moich czasów było inaczej, ale naprawdę jest ciężko. Część rodziców nie stawia dzieciom żadnych granic, nie uczy szacunku do dorosłych. Potem taki 7-latek kopie kolegę na przerwie. Biorę go na bok, tłumaczę, że nie wolno tak robić, a za chwilę to samo. A jeśli się coś stanie, ktoś trafi do szpitala, to do kogo rodzice będą mieli pretensje? Oczywiście do nas, nauczycieli. Nie wiem, jak utrzymać dyscyplinę, jeśli oni nie słuchają. Po prostu nas nie słuchają. To musi być dla pani bardzo ciężkie, odezwała się Iga. Zaczerwieniona potyka uśmiechnęła się. Przepraszam, po prostu mam dość. Odgarnęła uparty kosmyk włosów za ucho. W dodatku to wszystko za tak śmieszne pieniądze. Nie wiem, może już się wypaliłam.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Szwecja. Według najnowszej prognozy telewizji publicznej SVT we wczorajszych wyborach parlamentarnych opozycyjna lewica wygrywa jedynie jednym mandatem z prawicą. Badanie bazuje na zliczonych pierwszych głosach, które przy pomocy zaawansowanego algorytmu przewidują ostateczny wynik. Według prognozy lewica będzie miała w przyszłej kadencji parlamentu 175 mandatów, a rządząca dotąd prawica może liczyć na 174 mandaty. Podane w SVT po zamknięciu lokali wyborczych sondaż Exit Poll pokazywał, że lewicowa opozycja prowadzi zdecydowania. Wówczas wskazywano, że zdobywa 183 mandaty. Wyników tych do tej pory nie skomentowali szefowie najważniejszych partii. Wygląda, że walka jest bardzo wyrównana. Wielu nie będzie spać tej nocy, podkreślił dziennikarz prowadzący wieczór wyborczy w telewizji SVT. Susze i pożary nadal trawią Chorwację. Od kilku dni służby walczą z ogniem na wyspie Brač, gdzie pożary strawiły 3,5 tysiąca hektarów lasu. W nocy płomienie zbliżyły się do miasteczka Milna. Z tego powodu z wyspy ewakuowano ponad 200 mieszkańców i turystów. Jak informują strażacy, po niezwykle trudnej nocy wczoraj sytuacja znacznie się poprawiła. Kolejny śmiałek wspiął się na najwyższy budynek w Polsce. Wczoraj rano 26-letni obywatel Francji bez żadnych zabezpieczeń wdrapał się na dach warszawskiego wieżowca Warsaw Tower. Na dachu czekali już na niego policjanci, a strażacy na wszelki wypadek rozłożyli dwa skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany i sprowadzony na dół. Pod koniec zeszłego roku na ten sam biurowiec wszedł inny francuski wspinacz. Warszawski drapacz chmur liczy z iglicą 310 metrów i jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. O sprawach, które nie mogą przejść bez echa. O wszystkim, co ma znaczenie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. Dziś moimi Państwa gośćmi są pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry.
2: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry państwu.
2: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica.
6: Dzień dobry.
2: Pan Michał Wawer, Konfederacja. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, prezydent składa własny drugi projekt ustawy o kryptowalutach. Jest on zbliżony w wielu kwestiach do projektów rządowych, które wcześniej prezydent trzykrotnie wetował. Mimo to premier wyklucza poparcie dla projektu prezydenta. Premier mówi tak: żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią faktu, że skończyło się mataczenie i bezkarne chronienie interesów, w tym brudnych, mafijnych i bandyckich. Pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość.
3: No, czytałem wypowiedzi różnych ekspertów i z tego co wiem, to 80-90%, jeżeli chodzi o treść, powiela się w projekcie prezydenckim i projekcie rządowym, ale Donald Tusk, szanowni państwo, będzie grał tym politycznie, grał tą kartą, będzie kłamał, manipulował. Ja to powtórzę bardzo mocno, wielokrotnie to mówiłem w mediach. To jest jego afera, afera Koalicji Obywatelskiej, to jest bezczynność państwa przez bardzo wiele miesięcy, od stycznia 2025 do kwietnia 2026. To jest niewyjaśnione do tego momentu, dlaczego umorzono główne wątki śledztwa przeciw Zonda Krypto w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. To jest 2024 i 2025.
2: Panie ministrze, po pierwsze, gdyby przypisywać odpowiedzialność kolejnym rządom za afery finansowe, które działy się podczas ich kadencji, no to wy w takim razie odpowiadacie za GetBack na przykład. To po pierwsze. Po drugie, bądźmy precyzyjni. Rzeczywiście w 2024 i 2025 roku prokuratura, obecna prokuratura pod rządami Waldemara Żurka umorzyła dwa wątki dotyczące Zonda Krypto, ale zasadnicze śledztwo było trzykrotnie umarzane za waszych czasów. Panie ministrze, od 2018 roku...
3: Odniosę się do tego, panie redaktorze.
2: Zostały złożone doniesienie Komisji Nadzoru Finansowego, że Zonda Krypto, wcześniej giełda BitBay, działa bez pozwoleń. Trzy razy za waszych rządów ono było umarzane.
3: Panie redaktorze, Powtórzył pan to, co powiedział Donald Tusk?
2: Nie. Proszę pana, ja to bardzo dokładnie sprawdziłem.
3: Ja wiem, że pan sprawdzał, ale też no, ja jednak nie pozwolę sobie zgodzić się z tym. Były trzy rzeczywiście postępowania, trzy umorzenia, z czego w drugim, o czym pan doskonale wie.
2: Panie Mitrze, było jedno postępowanie trzy razy umarzane. No dobrze, bądźmy precyzyjni.
3: No dobrze, ale trzy postanowienia były, trzy razy. Natomiast w drugim przypadku prokuratura krajowa pod nadzorem Zbigniewa Ziobro nie zgodziła się na umorzenie, śledztwo prowadzono dalej. Natomiast chcę panu, państwu powiedzieć, panu również, pan to wie doskonale, że chodzi o zezwolenie KNF na prowadzenie działalności, a główne wątki dotyczące oszukiwania klientów zostały wyłączone z tego postępowania i one zostały umorzone dopiero w czasach Donalda Tuska. Jeszcze jedno sprostowanie, tu jeżeli chodzi o Donalda Tuska. On powiedział, że prokuratorzy Ziobry umarzali. Ten prokurator, który umorzył to postępowanie dotyczące zezwolenia KNF-u w czasach, kiedy my rządziliśmy, to jest prokurator, który został zdegradowany przez Zbigniewa Ziobro, a potem został awansowany w czasach pana ministra Bodnara i miesiąc po awansowaniu wydał postanowienie umorzenia.
2: Ja jestem gotowy na takiego ping-ponga, dlatego, że mogę panu równie dobrze wypomnieć, że prokuraturą regionalną w Katowicach, bliską pana sercu, jest pan posłem do Śląska, kierował w czasie tego trzykrotnego umarzania Tomasz Janeczek, którego Zbigniew Ziobro zrobił w ostatnich tygodniach rządów, waszych rządów w 2023 roku, zastępcą prokuratora generalnego. Możemy się tak dalej bawić, ale chcę wrócić do tego projektu. Dlaczego pana zdaniem premier, mimo że tak rzeczywiście w dużej mierze ten projekt prezydencki się pokrywa z rządowym, inna rzecz, że do tej pory współpracownicy pana prezydenta twierdzi, że rządowe przepisy są zbyt obszerne i zbyt skomplikowane i że projekt rządowy zawiera ponad 100 stron, a sami przedstawili projekt, który jest jeszcze dłuższy, ale okej. Natomiast czemu pana zdaniem rząd czy premier nie chce się zgodzić na pracę nad projektem prezydenckim?
3: Wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem. Gra tym politycznie, gra po to, żeby przykrywać takie sprawy, jak chociażby tutaj w Radiu Z. No, oczywiście nie będę udostępniał, ale to jest wniosek Prokuratury Europejskiej o to, żeby zatrzymać i aresztować pana posła Wojciecha Króla z Koalicji Obywatelskiej, żeby przykrywać takie sprawy jak ceny paliw, które zbliżają się do 10 zł, żeby przykrywać...
2: Boże, ale wie pan co...
3: No, ale panie redaktorze...
2: Ja rozumiem, ale chciałbym się merytorycznie odnieść.
3: Merytorycznie.
2: Ja mogę o każdej z tych rzeczy mówić. Wojciech Król został zawieszony w prawach...
3: Powinien siedzieć w więzieniu.
2: Ja rozumiem. Zgadzam się z panem, że sprawa Króla jest...
3: Ceny paliw, które zbliżają się do 10 zł, żeby przykrywać...
2: Boże, ale wie pan co...
3: No, ale panie redaktorze...
2: Ja rozumiem, ale chciałbym się merytorycznie odnieść.
3: Merytorycznie.
2: Ja mogę o każdej z tych rzeczy mówić. Wojciech Król został zawieszony w prawach...
3: Powinien siedzieć w więzieniu.
2: Ja rozumiem. Zgadzam się z panem, że sprawa Króla jest poważna, że ceny paliw

0: żeby przykrywać tak naprawdę, żeby była cały czas awantura i przykrywać te sprawy, które pan redaktor powiedział, że one nie są ważne, żeby rozmawiać merytorycznie.
1: Nie powiedziałem, że nie są ważne. One są ważne, ale w tej chwili nie mylmy bytów. Rozmawiamy o ustawie o kryptoaktywach. Sprawa Wojciecha Króla jest o wiele wcześniejsza. Sam pan dobrze o tym doskonale wie. Ceny paliw tak samo, bo one od wiosny, co najmniej od wybuchu wojny, są takie, a nie inne. Ale chcę zapytać w takim razie pana Michała Szczerbę. No to jeżeli ten projekt prezydenta w dużej mierze pokrywa się z projektem rządowym, jest nawet nieco dłuższy niż projekt rządowy, więc może warto byłoby się dogadać i uniemożliwić działanie firmom na rynku kryptowalutowym, które nawet po upadłości Sądy Krypto mogłyby działać w ramach wolnej amerykanki.
2: Panie redaktorze, ja uważam, że nie można iść na kompromisy ze złem i...
1: Pocytuję pan premiera.
2: To cytuję premiera, bo też tak uważam.
1: Ale jeżeli te projekty są w dużej mierze podobne, to na czym polega ta różnica?
2: W sprawie Sonda Krypto Karol Nawrocki 3 razy zdradził. Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty swoich ludzi PiSu i Konfederacji z Sonda Krypto, aniżeli interesy obywateli, którzy inwestowali w Sonda Krypto. To po pierwsze sprawa. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest to afera olbrzymich rozmiarów, ale to, co my, jako uczestnicy życia publicznego, musimy zapamiętać, to jest właśnie ta kwestia podatności na sprzedajność. I tutaj, panie pośle Wójcik, pana środowisko zostało całkowicie kupione. Pokazaliście, że nie macie kręgosłupów, że jesteście podatni na sprzedajność.
1: Ale to co pan ma na myśli konkretnie?
2: Konkretnie chodzi o ofertę korupcyjną, którą tak naprawdę zaakceptowano.
1: Ale proszę mi konkretnie powiedzieć, co ma pan na myśli, mówiąc o propozycji korupcyjnej. Czy chce pan powiedzieć, że pieniądze, które Kancelaria Przemysłowa Kreala, szefa Sondy, wpłaciła na konto fundacji Zbigniewa Ziobry?
2: Trafiły bezpośrednio do Zbigniewa Ziobry, poprzez fundację.
1: W części trafiły do Zbigniewa Ziobry, ale chcę zapytać, czy pan to uważa za korupcję?
2: Pan wie, panie redaktorze, co się
1: dzieje? Ale ja chcę pana dopytać, czy pan to uważa za korupcję?
2: Ja uważam, że to jest korupcja polityczna. W czystej postaci podręcznikowej. A jeżeli jeszcze... Niech pan się nie śmieje, panie poseł Wawer.
3: Jak pan się wywija przed powiedzeniem czegoś, co mogłoby potem zostać w sądzie.
2: Rozumiem, że pan chce teraz bronić swojego kolegę z Konfederacji.
3: Nie, absolutnie nie. Proszę powiedzieć, co pan w ogóle rozumie przez korupcję polityczną. Dlatego, że to jest słowo bez znaczenia.
2: Pan premier...
4: Korupcja jest tu.
2: Pan premier powiedział, że i to są słowa, rozumiem, tej osoby, która te słowa wypowiedziała, że to miała być rekompensata za usługę. I tego się trzymajmy, panie redaktorze. To była rekompensata za usługę w wyniku 2 milionów euro.
4: Ale za jaką usługę?
2: To wszystko, co się stało, panie redaktorze, i to obciąża środowisko szerokiej prawicy, bo wszystko to było korupcjogenne, a jak korupcjogenne, to szantażogenne i całkowicie niewytłumaczalne, które...
1: Dobrze, ale wie pan, nie ma pan takich wyrzutów sumienia, że za waszych czasów dwa wątki rzeczywiście w tej sprawie zostały umorzone. To znaczy, rzeczywiście dwa śledztwa wyłączone z tych wcześniej umarzanych przez Zbigniewa Ziobrę zostały umorzone w 2024-2025 roku.
2: Monitoruję bardzo dużo postępowań śledztw, które się dzieją w prokuraturze, bo byłem zawiadamiającym w wielu aferach pisowskich. Dla mnie istotne jest to, co działo się w roku 2019, kiedy było umorzenie, w 2020, w 2022.
1: Mówimy o tym potrójnym umorzeniu za czasów Zbigniewa Ziobry.
2: Interesuje mnie również to, co się działo po zaginięciu Sylwestra Słuszka, co robiły organy ścigania, co robiły służby. I wreszcie mamy agenta CBA, człowieka, który miał odpowiadać za działania antykorupcyjne, który pojawia się przy oszuście, robi za pośrednika w dostępie do środowiska prawicy.
1: Dobrze,
2: i to jest agent, który dokładnie wie...
1: Ale to wrócę do tego pytania. Jeżeli jest tak źle i brak przepisów doprowadził do takiej degrengolady, o której pan mówi, no to może warto, mimo że prezydent i premier się nie kochają, wiemy to i nie będziemy ukrywać, że jest inaczej. Jeżeli te projekty się pokrywają, one są różne, jeżeli chodzi o zasady blokowania rachunku kryptoaktywów, blokowanie domen internetowych, które oferują tego typu usługi, czy wysokości kar. Wydaje mi się, że to jest jakieś pole do kompromisu, jeżeli właśnie trzy obszary się różnią.
2: Sprawa jest prosta jak i oczywista. Regulacja unijna jest, Mika, jest pan poseł Jarubas, który to potwierdzi, miała służyć zaniechaniu czy też walce z piramidami finansowymi. Wszystkie kraje to wdrożyły, ale jakimś dziwnym trafem sponsor wydarzeń z udziałem Karola Nawrockiego i sponsor fundacji pisowskich i konfederackich spowodował

0: spowodował to, że ona nie weszła.
1: Ja zadaję pytanie jako obywatel. Tak. Jeżeli mamy przekonanie, że zarządza krypto stała mafia.
0: Ale pan tego nie rozumie, panie redaktorze.
1: Chwileczkę, ja rozumiem, tylko chcę zapytać jako obywatel, jako publicysta. Jeżeli wiemy, że zarządzą stali gangsterzy, normalni, regularni gangsterzy.
2: Tak.
1: Założyciel zaginął, pewnie nigdy się nie odnajdzie. I mamy informację, że pieniądze, te gangsterskie pieniądze wpływały do jakiejś fundacji polityków. Jacyś politycy jeździli na zaproszenie szefa tego całego interesu za granicę, spotykali się z nim, składali poprawki, to może powinniśmy zadbać o to, żeby taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Więc wracam do tego pytania. Dlaczego się nie pochylić nad tym projektem i z Nawrockim się nie dogadać?
0: A pan wskaże, jest w stanie wskazać mi jakimkolwiek temat, w którym się
1: Nawrocki już panu pochylił, ale chwileczkę, już panu
0: gdzie
1: mówię,
0: współpracował od sejfu począwszy?
1: No dobrze, ale
0: nie wie pan,
3: więcej naprawdę,
0: chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo powiedziałem pierwsze zdanie, że nie można iść na kompromisy ze złem. Te wszystkie poprawki, czy to były poprawki Kowalskiego, Moskala, Henryka Kowalczyka, skarbnika.
4: Przepraszam, moja była najlepsza.
0: Niech pan zje kanapeczkę, panie pośle Wójcik. Wszystkie śmierdzą zonda krypto i wszystkie są zainfekowane tą aferą. To podobnie jak poprawki Zbigniewa Boguckiego, który wykazuje w tej sprawie bardzo nadzwyczajnie aktywną rolę. Uważam, że powinien być i będzie kolejny projekt rządowy, który będzie implementował do polskiego porządku prawnego przepisy unijne i to jest nasz obowiązek wskazać KNF, dać możliwość działania.
1: Jeżeli miałbym wskazać takie obszary, gdzie można byłoby się dogadać, to propozycja rządu i propozycja prezydenta zakładają blokowanie rachunków pieniężnych lub kryptoaktywów i wstrzymywanie określonych transakcji na 96 godzin. Rząd chciałby, blokada nie mogła być dłuższa niż 6 miesięcy. Prezydent zaproponował skrócenie tego czasu do 3 miesięcy, więc w tych projektach są tego typu różnice. Michał Wawer, Konfederacja.
4: Ale czy mogę jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze? Ale 20 sekund.
1: Dobrze.
4: Do tych poprawek, panie pośle. Tak. Bo jedna z tych poprawek dotyczyła mnie, ja ją podpisałem. Donald Tusk wyszedł na mównicę i powiedział, że pan odpowiada za to, że zmniejsza się odpowiedzialność. Wie pan, co się stało z tą poprawką? W Sejmie przepadła, w Senacie wasze ugrupowanie ją przywróciło dokładnie tej samej treści i Donald Tusk na końcu za nią głosował, a ja nie. To jest przykład na manipulację.
1: A pan nie zagłosował ostatecznie?
4: Nie,
1: za
4: swoją poprawką?
1: Ale to dlatego, że Tusk ją poparł.
2: Nie wiem, panie pośle, czy to był głos za sobą,
1: Michał Wawer.
4: Sam na siebie wydał.
1: Michał Wawer. Michał Wawer, Konfederacja, bo mamy też oczywiście polityka Konfederacji Przemysława Wiplera, którego fundacja także otrzymywała pieniądze od szefa zonda krypta.
5: Panie redaktorze, pan poseł Szczerba miał bardzo długą wypowiedź opartą całkowicie na języku propagandy, publicystyki i uniesienia moralnego, gdzie nie było cienia konkretu na temat tego, co się rzeczywiście dzieje w legislacji. Fakty są takie, że mamy na stole dwie ustawy już prezydenckie, jedną ustawę Konfederacji, które wdrażają Mika, które wprowadzałyby kontrolę i regulację rynku kryptowalut i rząd Donalda Tuska uparcie nie chce żadnej z tych ustaw nie tylko poprzeć, ale nawet przeprocedować w Sejmie i upiera się, o co jest oś sporu w tych projektach. Oś sporu jest o to, czy ma być kontrola sądowa nad decyzjami urzędników o tym, czy jakaś firma może działać, czy nie może działać. I to jest dopiero korupcjogenne, upieranie się przy tym, żeby urzędnicy działali bez szybkiej kontroli sądowej. Tu jest jakby, ja nie wiem, jak wielkie tutaj interesy, jak wielkie pieniądze ktoś próbuje zrobić na tej ustawie platformerskiej, że upiera się przy tym za wszelką cenę i całą debatę publiczną podporządkowuje temu, żeby ochronić rynek kryptowalut przed kontrolą.
1: Ale jeśli pan pozwoli, to ja wyjaśnię chwileczkę. Ja tylko wyjaśnię.
5: No 3 miesiące, rzeczywiście, panie pośle, 3 miesiące to jest dosyć, żeby zaorać działanie jakiejś firmy.
1: Drodzy państwo, ja tylko wyjaśnię, że rzeczywiście w projekcie prezydenta jest także przedłużenie tej blokady wymagałoby decyzji sądu administracyjnego, ale tych różnic jest więcej. Na przykład projekt prezydenta wprowadza odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa za szkody wyrządzone blokadą. I tam jest kilka elementów. Ale
0: firmy
1: dobrze,
0: zonda krypto,
1: Michał Wawer.
5: Tak. Natomiast jeśli chodzi o to, co się w sprawie samej zonda krypto wyjaśniła, bo dyskusja o ustawie dotyczy tak naprawdę walki o to, jaki ma być kształt polskiego rynku kryptowalut, czyli innych niż zonda krypto,
0: bo
5: zonda krypto to była
1: chwilę, Michał Wawer,
5: powiedzieć? A w sprawie zonda krypto padło tutaj dużo bardzo mocnych, choć starannie dobranych, tak żeby nie dało się ich zweryfikować w sądzie słów ze strony posła Szczerby, a tak naprawdę to, co byłoby potrzebne, to pełna transparentność. Ujawnienie przez prokuraturę kompletu transferów finansowych od kogo, z rządy, ze spółek powiązanych z rządą, do kogo, do jakich polityków, do jakich fundacji, do jakich polskich firm szły pieniądze, jakie kwoty, za co, kiedy, tak żeby dziennikarze i obywatele mogli popatrzeć na komplet tych przelewów i wyrobić sobie własną opinię, a nie żebyśmy byli skazani jako społeczeństwo na opieranie się na politycznie wybranych, selektywnych przeciekach z prokuratury, na świadku koronnym, którego wiarygodność jest zerowa, którego Donald Tusk cytuje z mównicy, na decyzjach Romana Giertycha, o czym opowiedzieć w mediach, o czym nie opowiedzieć. No taka dyskusja to jest niestety kompromitowanie.
0: Wiarygodność nie była jego zerowa, jak braliście od niego pieniądze.
1: Precyzyjnie zapytać, czy jeżeli fundacja Przemysława Wiplera otrzymywała pieniądze od Krala, to się panu podoba? Nie? Wyście to wyjaśniali? Nie wyjaśniali?
5: Wyjaśnialiśmy to. Jest tu moim zdaniem cała sprawa jest już wyjaśniona w tym sensie, że wiemy, całe społeczeństwo to wie, tak, opinia publiczna wie, jakie pieniądze trafiały do kogo,
1: ale wie pan za co? Za co? Jeżeli poseł...
5: Wiemy za
1: jeżeli...
5: co, tak. Trafiły do Fundacji Przemysława Wiplera w sposób legalny za komercyjnie świadczone usługi.
0: Fundacja Dobry Rząd dostaje pieniądze za usługi.
1: Panie Boże, chwileczkę. Przemysław Wipler nie ma w tej chwili żadnej firmy lobbyingowej, chyba nie prowadzi działalności tego typu. Pan chce powiedzieć, że fundacja wykonywała jakieś rzeczy dla Krala i za to dostała pieniądze?
5: Tak.
1: Fundacja? Prowadzi działalność gospodarczą.
5: Tak.
1: I, a wie pan, co robiła?
5: Co robiła? Analizy, usługi doradcze PR-owe.
0: Wystąpienia w Sejmie, poprawki, tak?
5: Jeżeli tutaj jest jakikolwiek wątek... Nie. Panie pośle, jeżeli pan ma wiedzę o tym, że tutaj jakikolwiek był związek z działalnością polityczną Przemysława Wiplera,
0: to każdy widzi, panie pośle.
5: Jest materiał dla prokuratury i pan powinien natychmiast do prokuratury polecić się tym zająć, bo według mojej wiedzy to w tej chwili
1: Dlaczego
5: żadnego
1: pana zdaniem
5: wątku czegokolwiek nielegalnego
1: bo
5: tutaj?
1: Widzimy przy tym stole, że nie będzie żadnego kompromisu w tej sprawie, tak?
0: No nie będzie, bo oni paktują ze złem, my paktujemy po prostu.
5: Moim zdaniem nie ma absolutnie żadnego powodu merytorycznego, żeby nie dogadać jednej wspólnej ustawy o kryptowalutach, dlatego że w 99% spraw w zasadzie cała klasa polityczna jest zgodna, jak ta ustawa powinna wyglądać. Główna oś sporu to jest to, że Donald Tusk nie chce pozwolić na kontrolę sądową nad działalnością urzędników, którzy mają nadzorować rynek kryptowalut. No i tutaj rzeczywiście, tak jak pan Szczerba powiedział, nie ma miejsca na kompromis ze złem, bo jeżeli ktoś wierzy we wszechwładzę urzędników, no to on będzie tego bronił.
0: Konfederacja się zajmowała innymi sprawami, aniżeli zonda krypto. 50% waszej aktywności to jest w tej chwili działanie Adam w interesie Jarubas, rynku kryptowalut.
1: Adam Jarubas, bo różnica... Drodzy państwo, ja będę też pozwalał sobie pokazywać tę różnicę, bo prezydent chce, żeby maksymalna opłata pobierana od emitentów działających na tymże rynku kryptowalutowym na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego za sprawowanie nadzoru wynosiła nie więcej niż 0,1%. Rząd chce, żeby to było 0,5%, czyli 5 razy tyle. Adam Jarubas, bo Szymon Hołownia, wasz niedawny partner koalicyjny, ale wciąż myślę połacie do siebie sympatią, mówi, że w sumie to można by pracować nad tym projektem rządowym, ale po słuchu pan Szymon w koalicji chyba nie ma.
3: Znaczy, ja mam nadzieję, że...
1: Przepraszam, nad projektem prezydenckim, żeby
3: pracować. Bezpieczeństwa Polaków, którzy inwestują w kryptoaktywa, powinniśmy znaleźć jakąś formułę, żeby wyjść z tym projektem, czy on będzie... Dzisiaj widać, że prezydent rzeczywiście chyba się przeląkł i prawica ma z tym problem, bo ewoluuje stanowisko, chociażby Jarosława Kaczyńskiego, wyrzucenie Kowalskiego po drodze, podróże Moskala, to spowodowało, że politycy PiS-u sobie uświadomili, że i mają z tym duży problem. Moim zdaniem potrzebujemy regulacji. Jakąś lekcją też jest to finansowanie obrzydliwe, moim zdaniem, polityków przez Krala. Bo...
1: Ale czy pan zasugerowałby, tak jak Michał Szczerba, że to była korupcja w przypadku Fundacji Zbigniewa Ziobry?
3: Ja trochę żyję na tym świecie i no, nie ma darmowych lęczy. Jeśli Przemysław Kral zgłasza się, to nie jest, reprezentując zaplecze, trochę znamy ten światek piramidy finansowe, to nie są miłosierni Samarytanie, którzy szukają, komu by tu jeszcze pomóc. Naprawdę, porównanie prokuratora generalnego, proszę, panie pośle, prokurator generalny, wiceprezes PiS-u, który bierze pół bańki, przepraszam, na swoją fundację.
0: Ale dostać dwie.
3: To pewnie wyjaśni prokuratura. To jest po prostu skandal. Moim zdaniem to powinno doprowadzić, że Sejm powinien się też zająć regulacją dotyczących finansowania takich fundacji, w ogóle zakazać, poszukać jako uszczelnienia. No, Zbigniew Ziobro właśnie pewnie finansuje z tego koszty swoje w Stanach Zjednoczonych.
1: Bo wiemy, że Zbigniew Ziobro pożyczył prawie 60 tysięcy złotych z tych pieniędzy. Tak. fundacyjnych. Powiem tak, ja sprawdzałem finanse tej fundacji i gdyby nie pieniądze od Krala, to ona w 2025 roku miałaby puste konto. Dokładnie zero.
3: Prawica ma, jeśli mogę skończyć, pan dużo mówił, panie pośle. Prawica ma z tym bardzo duży problem, bo ta afera jednak ujawnia bardzo kłopotliwy dla niej obrazek ścisłego powiązania zaplecza mafii paliwowej, która stała za BitBayem, tej kłopotliwej, no czy podejrzewamy, że pewnie jej założyciel już dzisiaj nie żyje. Związek z politykami, gangsterami, z główną prawicową telewizją Republika, która miała być przejęta przez Zonda Krypto, więc to jest duży, duży kłopot, no i pewnie dlatego pan poseł Wójcik próbuje przerzucać na drugą stronę ten gorący kartofel, bo jest to afera, która kompromituje wasze środowisko. Pana szef wziął kasę od fundacji.
1: Krótka odpowiedź, bo pani minister Paulina Wiklowska.
4: W najbliższych dniach ujawnimy powiązania w Zonda Krypto z Koalicją Obywatelską. Pokażemy.
1: Proszę powiedzieć, jak pan rzuca granat w szambo, to proszę powiedzieć.
4: Dowie się pan z konferencji. Ja nie mogę, przy całej sympatii do pana.
0: Ziobro o tym poinformuje.
1: Myślałem, że zagram tą sympatią.
4: Ja, no, niestety jest to niemożliwe. Natomiast wtedy pan sobie obejrzy tą konferencję.
1: Ale to panie ministrze, to jak to jest?
4: Z kim związana Zonda Krypto? Kogo finansowała Zonda Krypto?
0: Już widzieliśmy koszulkę.
4: To takie wrzucenie,
0: że mam.
1: Panie ministrze, jedno pytanie. Rzeczywiście jest tak, że Zonda Krypto kupowała reklamę. I wiem, że to jest argument, którego używacie w wielu mediach, tylko że płaciła za reklamy i nikt z dziennikarzy ani z prezesów mediów nie jeździł spotykać się na Ibizę na przykład, tak? To po pierwsze. Po drugie, wie pan, inna sytuacja fundacji Jurka Owsiaka, która nie ma żadnych możliwości prześwietlenia pana Krala, a inna rzecz fundacja byłego prokuratora generalnego. Zwrócę panu jeśli pan pozwoli, zwrócę panu uwagę na jeden drobny element, który trochę umyka. W zeznania Krala pojawia się taka informacja i ona jest prawdziwa, bo ja w dokumentach weryfikowałem. Otóż, kiedy próbował wpłacić pieniądze na Fundację Zbigniewa Ziobry, pierwotnie miało być 2 miliony, to po pierwszym przelewie tym na 450 tysięcy, bank powiedział hola, hola, chłopie, dlaczego ty płacisz? Nie zgadzamy się. I cofnęli mu umowę rachunku. Czyli bank, wewnętrzne procedury w banku powiedziały, nie możemy się zgodzić na takie transakcje, a Fundacja Prokuratora Generalnego powiedziała, byłego prokuratora generalnego powiedziała, my możemy przyjąć taką kasę.
4: Bardzo sprytnie pan to powiedział, tylko kiedy te środki zostały przelane? No bo pan powiedział, że jako prokurator generalny mógł to sprawdzić. Kiedy? No przecież już wcześniej był przy władzy, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, bo to jest sama sedno wszystkiego. To są te dwa postanowienia, o których pan również powiedział, ale to przecież wpadały w pułapkę i ludzie wpadli, 30 tysięcy ludzi, i fundacje wpadły, i media wpadły. A dlaczego wpadły?
0: To jest
4: reprezentant tego środowiska, które w tym czasie rządziło w Polsce. To było od stycznia 2025
0: roku. Jak wróci, ukręci tym wszystkim.
1: Dobrze, pani Paulina Piękna Więckiewicz, Lewica, bardzo proszę.
6: Projekt rządowy będzie.
1: Czwarty.
6: Ministerstwo Finansów go przygotowuje i myślę, że jeżeli mówimy o przerzucaniu się gorącym kartoflem, to jednak teza o tym, że to prawica przerzuca się, mówię teraz o PiS-ie i Konfederacji, tym gorącym kartoflem nie wiem z kim, usiłując przypisać rządowi jakieś zupełnie nie mające znaczenia de facto działania czy domniemany brak działań, zupełnie nie biorąc na klatę, panie pośle, już nie będę komentować tego, że pan mówił o tym, że najpierw próbował wprowadzić poprawkę, potem ona została przyjęta, ale sam pan...
0: Pan się specjalizuje w rynku
6: zonda. Ja naprawdę mam...
4: W oczy niech mi pani spojrzy. No, co
6: patrzę
4: się
6: panu
4: obawia?
6: W oczy, panie pośle. Czy to coś zmieniło w pana życiu?
4: No tak, to jest ważne. Dobrze. Trzeba sobie patrzeć w oczy.
6: Ja szanuję każdego. Jeżeli tylko zmieni to coś w pana życiu, to...
1: Dobrze, ale drodzy państwo, bez takich urokliwych słów do konkretów. Dlaczego pani... Jest pani członkinią rządu, pani minister.
6: Ja drugi raz w tym programie ze swojej miny i spojrzenia jestem rozliczana.
1: Proszę spojrzeć na mnie.
6: Mam wrażenie, że mamy większe problemy w Polsce jednak. Na przykład aferę Zonda Krypto.
1: Dobrze, właśnie mówiłem o aferze Zonda Krypto, więc jeżeli rząd przygotowuje czwartą ustawę, która będzie pokrewna z tymi trzema zawetowanymi, i prezydent przedstawia projekt, który jednak w dużej mierze odpowiada rządowemu, no to może, powtarzam, to może warto byłoby się dogadać.
6: A może te słowa powinny być kierowane jednak do pana prezydenta i jego urzędnika, szefa kancelarii, pana Boguckiego, który codziennie się wypowiada w tej sprawie. To jest szantaż polityczny i powiedzmy to sobie szczerze. Najpierw środowisko PiS-u miało wielkie konferencje na temat swoich projektów, jak rozwiązać temat kryptowalut. Później dowiedzieliśmy się, że pan poseł jeździł sobie Moskal, który brał udział w tej konferencji na Ibizę. Później prezes Kaczyński mówi, że jednak PiS będzie przeciwko. No przypomnijmy sobie to wszystko. Pan prezydent teraz po prostu się boi, że kolejne być może ujawniane wątki w tej całej aferze mogą otrzeć się co najmniej politycznie i tutaj tak, wzmożenie moralne jest istotne w polityce. Ja tutaj będę wspierać pana posła Szczerby.
1: Dobrze, jeszcze
6: jest autentyczne. I teraz
0: może panu
6: ocenić? Ja na przykład zupełnie jako obywatelka, ale też ponieważ z wykształcenia jestem prawniczką, no myślę, że jednak obywateli niepokoi fakt, że śmierć pana Sylwestra Szczuszka, to postępowanie toczące się jednak, śledztwo toczące się za poprzedniego rządu, no możemy mieć wątpliwości, czy ono było prowadzone w sposób, który rzeczywiście spowodował, że rodzina, a wiemy, że nie, była usatysfakcjonowana. Więc chciałabym tylko powiedzieć jedną rzecz. My mamy tutaj do czynienia z aferą, którą chodzi o pieniądze obywateli Polski, chodzi o śmierć obywatela Polski, chodzi o to, że tak prokurator generalny nie powinien prowadzić fundacji, która dostaje pieniądze w taki sposób i jeszcze, bo normalny człowiek, który w tym kraju pożycza sobie tak po prostu pieniądze od swojej fundacji, to też nie jest tak, że takie działania nie pozostają bez kontroli później urzędów. Często w takich sprawach są składane różne zawiadomienia, żeby też wyjaśniać sytuację, jak to tak naprawdę wyglądało. No przecież jak to wygląda, panie redaktorze, że pożyczam sobie pieniądze od fundacji na co?
1: Dobrze, drodzy państwo, zwracam uwagę, że Zbigniew Ziobro ma zablokowany cały majątek przez prokuraturę.
6: Nie będę rozpoczynać tego wątku.
1: Zwracam uwagę jeszcze panu Michałowi Wójcikowi, że was krytykuje nie tylko obecna koalicja, ale także wasz były premier Mateusz Morawiecki, który twierdzi, że wielokrotnie ostrzegał przed zonda krypto i pyta tak, natomiast czy pamiętają państwo środowisko Solidarnej Polski? Nie będę wymieniał konkretnych nazwisk, ale oni, jak oni dążyli do tego, żeby ta, że tak powiem, cała sprawa była w taki sposób uregulowana, że ja widziałem w tym po prostu ogromne ryzyka, czyli on...
7: Mam się odnieść do tego?
1: Was, jeśli pan...
7: Bardzo chętnie. No, Mateusz Morawiecki zachowuje się tak, jakby premierem nie był w ogóle przez wiele lat i wszystkich ostrzegał i taki anioł chodzący w polityce. Natomiast w tej kwestii on w czasie tej konferencji mówił m.in. o tym, że jego ludzie zachowywali się wzorcowo i wskazał m.in. pana Jastrzębskiego jako szefa KNF-u.
1: Który składał doniesienia do prokuratury.
7: Tak, więc, ale wiecie państwo, że jeżeli mam dobre informacje, to w listopadzie 2025 roku pan Jastrzębski pojawił się na konferencji, gdzie patronem głównym była zonda krypto, jako szef KNF-u, listopad 2025 roku. Jeszcze jedna rzecz ważna, tutaj w Radiu Z to powiem akurat. Natomiast jest rzecz taka, że często broni się tym, że KNF nie miał nadzoru nad zonda krypto i tak dalej, ale miał nadzór nad instytucją KNF płacącą, czyli przelewającą środki od inwestorów do zonda krypto i odwrotnie. Tu miał nadzór nad spółką, która się tym zajmowała. Warto, żeby dziennikarze zobaczyli, jaka jest struktura właścicielska tej spółki, kto jest jej właścicielem.
1: Proszę, ale co pan sugeruje, że naprawdę... Czy to Morawieckiego ludzie, czy co pan sugeruje?
7: Panie też, w czasie tej konferencji trop, powiedział, że szef KNF-u był taki bezgrzeszny, nic nie zrobił, wszystko było w porządku.
1: Drodzy państwo, mamy jeszcze jeden ważny temat. Rozumiem, że tutaj pan minister przytykł pod adresem premiera Morawieckiego, jego ludzi. Więc będziemy śledzić ciąg dalszy, ale przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę.
8: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Szanowni Państwo, Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości, czy minister obecnego rządu Maciej Berek, wybrany przez obecną koalicję do Trybunału Konstytucyjnego, ma odpowiednie uprawnienia, żeby w tymże Trybunale zasiadać. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki oczekuje wyjaśnień od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w tej sprawie, a Czarzasty żadnych wyjaśnień udzielać nie zamierza, tylko żąda zaprzysiężenia. Michał Wawer.
5: Tutaj te wątpliwości wydają się warte wyjaśnienia publicznego.
1: Czy ja dobrze pamiętam, pan jest radcą prawnym, prawda? Więc minister Berek twierdzi, że ma co najmniej 10-letni udokumentowany staż jako radca prawny właśnie. To jest do sprawdzenia?
5: To, co jest do sprawdzenia w prosty sposób, to jest to, czy był wpisany na listę radców prawnych i rozumiem, że przez cały ten okres był. Natomiast badanie realnego doświadczenia, no to już jest coś, co trzeba robić na konkretnych sprawach, na pokazaniu realnej historii wykonywania usług przez pana mecenasa Berka, tak jak rozumiem.
1: On od 2002 roku był wpisany na listę radców prawnych.
5: Tak, i tutaj posłużę się może analogią, co się dzieje, kiedy ktoś próbuje zostać radcą prawnym na bazie nieukończonej aplikacji, tylko zdobytego doświadczenia prawniczego. Także na przykład pracował gdzieś jako prawnik przez ileś lat. Wtedy przez Izbę Radcowską jest bardzo starannie, bardzo dogłębnie badane. Po prostu są sprawa po sprawie analizowane. Kto gdzie siedział, co robił, potrafi być oceniane, że w tym tygodniu to było zdobyte i jest zaliczane do doświadczenia, a w tym tygodniu to tam, nie wiem, był na urlopie i nie jest to zaliczane. I wydaje mi się, że nabór do Trybunału Konstytucyjnego powinien być też no, taką dużą starannością obarczony. Tak? Analizowanie, nie tylko czy ktoś formalnie
1: Berek,
5: był.
1: Berek ma te uprawnienia, czy nie? Bo Kancelaria Prezydenta sugeruje, że nie ma.
5: Sam mnie pan wskazał jako radcę prawnego, więc ja muszę powiedzieć, no, że według prawa to tego tak naprawdę nie wiadomo. Dlatego, że mamy bardzo ogólnikowy przepis ustawy i to jest do rozstrzygnięcia, do interpretacji. Czy to należy rozumieć w sposób formalny, tak? Tylko jako czy był radcą prawnym formalnie, czy w sposób szczegółowy, tak? Czy na zasadzie, że czy faktycznie wykonywał takie usługi, czy zajmował się czymś zupełnie innym, tak? A no wiemy jakby, że przede wszystkim zajmował się czymś zupełnie innym. Nie wiem, czy tam po godzinach jakieś usługi prawnicze wykonywał, ale przede wszystkim był urzędnikiem administracji publicznej. A to, co jest największym problemem w tej całej sprawie, to jest po prostu fakt, że pan Berek jest politykiem. Jest człowiekiem, którego Platforma Obywatelska, przykładem człowieka, którego Platforma Obywatelska zobowiązywała się, że nie będzie wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, że to będą osoby apolityczne, profesjonalne, prawnicze, po czym jak tylko ich ustawa została odrzucona, to pierwsze, co robią, to działają wbrew duchowi tej proponowanej przez siebie ustawy i aktywnego polityka, ministra
1: Michał
5: wysyłają
1: Szczerba,
5: do
1: rzeczywiście w waszym projekcie ustawy, który został zawetowany, był taka karencja, że gdyby te przepisy weszły, to Berek nie mógłby kandydować. No ale ustawa została zawetowana i wyście niezgodni z duchem tej ustawy Berka do Trybunału wybrali.
0: Panie redaktorze, przede wszystkim pan doktor Maciej Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe i jeśli chodzi o kwestię wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu radcy prawnego, jest stosowne zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która zaświadczyła i potwierdziła i powinno to rozwiać wszystkie wątpliwości polityczne, które się w tej sprawie pojawiają. Pan dr Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat, ponad 17 lat. Ja znam jego historię, bo poznałem ją wiele, wiele lat temu, wtedy kiedy zaczynał pracę jako legislator, radca prawny w Kancelarii Senatu.
1: No dobrze, ale co się stanie, jeżeli Kancelaria Prezydenta odmówi zaprzysiężenia Macieja Berka, podobnie jak czworga innych dotychczas przez was wybranych sędziów?
0: Do tej pory ani Karol Nawrocki, ani Zbigniew Bogucki, którzy mataczą w tej sprawie i nadużywają uprawnień prezydenta, nie wyjaśnili, dlaczego czwórka sędziów nie została.
1: Dobrze, ja zapytam, teraz co zrobicie, jeżeli Berek także nie zostanie zaprzysiężony? Czy będzie kolejne zaprzysiężenie w Sejmie?
0: Nie wiem, jak będzie. Jak rozumiem, to jest chyba 16 września, kiedy zaczyna się...
1: Chyba 18 września się zaczyna kadencja.
0: W środę, kiedy zaczyna się... 16 to jest
1: 16,
0: chyba. Tak, kadencja sędziego Macieja Berka i powinien zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków, powinien zostać dopuszczony do orzekania. Nikt nie ma prawa zmieniać wyboru Sejmu, który został zrealizowany i który powinien zostać wdrożony w życie, więc czystym bezprawem jest to, co robi człowiek Ziobry w Trybunale, czyli pan Sięczkowski, mianowicie niedopuszczanie czwórki sędziów do orzeczeń, niepłacenia za nich składek zdrowotnych, niepłacenia za nich składek emerytalnych, niewypłacaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia.
1: No, ale panie,
0: prezydent
1: panie,
0: nie ma żadnego pośle, udziału w wyborze sędziów
1: panie
0: Trybunału.
1: Pośle, ale Sięczkowski nawet gdyby chciał, to teraz nie ma z czego płacić, dlatego że w budżecie państwa na kolejny rok wy mu żadnych pieniędzy nie daliście, więc on może przez najbliższe kilka miesięcy płacić, ale w 27 roku nie będzie miał ani groszy.
0: To jest, panie redaktorze, potwierdzenie, do jakiej degrongolady doprowadził przez ostatnie 10 lat
5: Donald Tusk.
0: Panie pośle Wawer, ja sobie przypominam głosowanie. Dzięki wam, dzięki Konfederatom, Święczkowski wszedł do Trybunału. Bosak, Braun, Winnicki i inni,
1: dobrze, pan co,
0: głosowaliście
1: dobrze,
0: ale, za prawą ręką Ziobry. Nie wiem, jakie mieliście w tym interesy.
1: Panie pośle,
0: być może to związane z burdami narodowców na ulicach Warszawy. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie jesteście tutaj żadną dziewicą, po prostu jesteście współodpowiedzialni razem z PiSem za tą sytuację, za te wybory.
1: Prezydent napisał list.
5: W odróżnieniu od ministra Berka, prokurator Święczkowski był prokuratorem, który wywodził się ze środowisk prawniczych,
0: tak,
5: miał to doświadczenie, a nie był delegowanym ministerstwa bezpośrednio
1: jednocześnie był politykiem w tym sensie, że kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości, został nawet wybrany na posła, tylko potem jego mandat został wygaszony. Ale ja mam jedną rzecz, jedno pytanie mam, bo prezydent skierował list, było 40-lecie Trybunału. I prezydent napisał tak: mój sprzeciw budzą działania wymierzone w konstytucyjną pozycję Trybunału po 13 grudnia 2023 roku, czyli mówię do członków koalicji, to jest adres prezydenta do was. Publiczne dyskredytowanie Trybunału przez przedstawicieli władzy, uchwała Sejmu podważająca jego status jego sędziów, niepublikowanie orzeczeń, szczególnie jaskrawym naruszeniem prawa, była próba złożenia przez nowo wybranych sędziów Trybunału ślubowania w gmachu Sejmu z pominięciem prezydenta, ale... Prezydent pisze też tak. Trzeba jednak powiedzieć równie jasno, kryzys wokół Trybunału nie zaczął się wczoraj i nie został rozwiązany przez zastąpienie jednych politycznych wpływów innymi. Odpowiedzialność za autorytet tej instytucji ponoszą wszyscy, którzy przez lata uczestniczyli w podporządkowaniu jej logice bieżącego sporu politycznego, niezależnie od tego, z której jego strony pochodzili. No to jest też jakaś krytyka.
0: Adam
1: Jarubas wobec Krystyna Prawa Piotro... i Sprawiedliwości.
0: Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz.
3: Prezydent Nawrocki ewidentnie tutaj wywiązuje się z tej deklaracji, że będzie utrudniał rządowi obecnej większości funkcjonowanie. Kiedyś, wtedy, kiedy zaczęła się ta awantura z Trybunałem, to Jarosław Kaczyński, jak gdyby wciągając lekcje z przeszłości, uznał, że trzeba rozmontować instytucje strzegące polskiego ustroju. Dzisiaj ewidentnie prezydent uzurpuje sobie tutaj takie paramonarsze kompetencje. Nie wiem, czy on zamierza teraz sprawdzać sprawy, w których doradzał jego urzędnicy właśnie dr Berek. To ewidentnie tutaj prezydent wchodzi w kompetencje Sejmu, zresztą bezprecedensowa sytuacja, wystąpienie ministra Boguckiego, który przed głosowaniem, zabierając głos, po prostu jak gdyby dał wytyczne, czego Sejm nie powinien robić.
1: Powiedział, że nie powinien wybierać Berka.
3: No tak, ale to po prostu tego jeszcze nie grali, więc to jest kompetencja Sejmu, z której się Sejm wywiązał, wybierając 8. sędziego w tej kadencji. Tu jest problem PiSu, że ta blokada ustrojowa im się wymyka z rąk, więc ja mam nadzieję, że w jakiś sposób ta większość, bo wiemy skądinąd też, że być może część sędziów, którzy byli wybrani wcześniej, też jak gdyby uzna, że ten organ powinien działać. To jest ważny element konstytucji.
1: No dobrze, to pana zdaniem, jeżeli piątka sędziów w tej chwili, czwórka, która czeka pewnie bezterminowo na zaprzysiężenie od prezydenta i minister Berek, jeżeli weszliby do Trybunału, zaczęliby pracę, to byście zwrócili Trybunałowi budżet, pieniądze na 2027 rok?
3: Nie, no ja uważam, że to jest coś naturalnego, tak? W ogóle uważam, że dzisiaj nawet ten Trybunał, co do którego mamy wiele wątpliwości, instytucje państwa powinny w naturalny sposób mieć to finansowanie.
1: Natomiast, no bo wiem, tam jest tak, że pracownicy nie dostają też pieniędzy.
3: No tak, tutaj płacą za tą awanturę, którą PiS wywołał. Więc mam nadzieję, że jednak ta sytuacja dla dobra Polski będzie rozwiązana.
1: Pan Michał Wójcik, mam do pana pytanie. Czy pan podziela pogląd swego też byłego kolegi z Ministerstwa Sprawiedliwości, Bogdana Święczkowskiego, który dzisiaj kieruje Trybunałem, który powiedział w jednym z wywiadów właśnie przy okazji rocznicy Trybunału, różne zachowania wskazują na to, że prezes Rady Ministrów może mieć problemy zdrowotne, prokuratura powinna wyjaśnić, ewentualnie zespół biegłych z zakresu badań psychiatrycznych czy psychologicznych.
0: Skandal jakiś.
1: No, pan podziela?
7: Ja nie wiem, czy on ma problemy jakieś, czy nie. No,
1: a uważa pan, że Święczkowski to wie?
7: Jego, ale ja nie mam takiej wiedzy, natomiast zachowania pana premiera są zadziwiające czasami. No, powiem panu szczerze, że do głowy by mi nie przyszło, żeby w istocie doprowadzić do zamknięcia urzędników, urzędniczek, które niczego nie ukradły. Do głowy by mi nie przyszło, że w sytuacji, kiedy może być wojna, oby nigdy nie było wojny tutaj, mamy premiera, który tak naprawdę rozchwiał całą sytuację w Polsce. Bawi się, tak jak to zaczynaliśmy od pytania o ustawę. Przecież to jest naturalne, że się łączy takie projekty. Naturalne to jest, że się szuka kompromisu, ale on kompromisu nie szuka.
1: Dobrze, ale to wie pan, to jest jeden element. Gdyby pan powiedział, że politycznie Tusk ma interes, żeby nie przyjmować ustawy, by walczyć z Nawrockim, to ja to rozumiem. Natomiast tu padło sformułowanie od szefa ważnej instytucji, że premier właściwie powinien się podać badaniom psychiatrycznym czy psychologicznym.
7: No wie pan, badaniom się poddają przywódcy wszystkich państw. No, przecież regularnie prezydent Stanów Zjednoczonych.
1: A prezydent Nawrocki może też się powinien poddać.
7: Ale ja uważam, że to jest dobra rzecz, że się poddają ludzie, którzy rządzą. No to jest normalne. Nie, czy to jest coś złego?
1: No ale to znaczy, że jeden szef jednej instytucji ma prawo kwestionować premiera.
7: Ale tu
1: premiera.
7: Jest problem, panie redaktorze, tu jest problem innego rodzaju.
0: Pokazuje upolitycznienie Święczkowskiego,
7: ale ja panu nie przeszkadzałem.
1: Michał Wójcik.
7: Ja chcę powiedzieć tak. Zadał pan pytanie panu Szczerbie, czy nie ma pan problemu z tym, że Berek ma być teraz sędzią Trybunału Konstytucyjnego, choć był politykiem. Ja on panu nie odpowiedział politykiem. Na to, chociaż...
0: Urzędnikiem państwowym.
7: Ale ja nie, dzisiaj już pan nie ma możliwości odpowiadania. Teraz ja odpowiadam. To jest pierwsza rzecz.
1: No, ale ja pana
7: druga
1: pytam,
7: rzecz jest taka, że ma udowodnić, szczególny ma pokazać, pytań. Że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Wie pan, że KPRM nawet odpisał i różne instytucje, że on nie pracował tam jako radca prawny. To co prezydent ma zrobić w tej sytuacji? Czy pan, jeżeli by pana poprosili, gdyby pan składał CV, proszę udokumentować swój okres pracy, to dla pana by było to normalne.
2: Ale pan prezydent nie ma prawa i kompetencji, żeby to robić.
1: Pani minister, tak. Kiedy pan głosował za Stanisławem Piotrowiczem, wybieraliście go do Trybunału Konstytucyjnego bodaj w roku 2020, to rozumiem, że jego doświadczenie w prokuraturze w PRL-owskiej nie było dla pana problemu. To znaczy zaliczał pan je jako
7: Pan, prawda jest taka, że polityków było kilkunastu, jeżeli chodzi o składy sędziowskie Trybunału Konstytucyjnego. Najwięcej za pana prezesa Stępnia. A mówi się tylko o dwóch osobach, o Piotrowiczu i o pani profesor Pawłowicz. No naprawdę to nie jest uczciwe stawianie sprawy. My mamy dzisiaj problem, bo jest prawa ręka Donalda Tuska, polityk z krwi i kości, który ma być, bo tak chce obecna władza, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Są hipokrytami, bo na tym wjechali do parlamentu, że mówili, że nigdy polityk nie będzie w Trybunale Konstytucyjnym. Za chwilę zobaczymy, jaki scenariusz będą realizowali, bo co ma zrobić prezydent w sytuacji, kiedy nie jest udokumentowane to, że ten człowiek 10 lat wykonywał zawód.
1: Co powinien zrobić pan?
7: Ale przecież normalnie powinien zaświadczenia wziąć z tych instytucji, informacje.
0: Ale jakie zaświadczenia? Prezes Rządowego Centrum Legislacji.
1: Ale dobrze, panie ministrze, drodzy państwo, obracamy się w realiach. Marszałek Sejmu odpowiedział, że żadnych dokumentów nie będzie przekazywał, tylko oczekuje zaprzysiężenia. Co pana zdaniem powinien zrobić prezydent w takiej sytuacji?
7: Ja uważam, że nie powinien przyjmować ślubowania od osoby, która nie spełnia wymogów fundamentalnych, wymogów formalnych.
1: Pani Paulina Piechna-Więckiewicz, Lewica.
9: Po pierwsze, pan prezydent nie ma takich kompetencji. Pan tutaj się powołał na... No i właśnie to jest problem. Pan się powołał na relacje pracodawca-pracownik. Pan prezydent nie jest pracodawcą ani sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ani posłów. Nie ma prawa do takich wniosków w ramach konstytucyjnych zadań. Został wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego i powinien zostać zaprzysiężony. Koniec, kropka. A pan Święczkowski po pierwsze i najważniejsze w tym wszystkim, bo pan, panie pośle, powinien stanąć teraz nie po stronie jakiegokolwiek polityka, wszystko jedno, której opcji, tylko osób, które na co dzień zmagają się ze schorzeniami związanymi z chorobami psychicznymi. Ktoś, kto mówi, jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego, mówi w ten sposób. Po pierwsze, czasy, w których polityków szantażowano potencjalnymi chorobami psychicznymi, to chyba powinno już minąć. A po drugie, jakie to jest podejście do wszystkich osób, które na co dzień walczą z depresją i jaka to jest
1: stygmatyzacja.
9: Ale to jest dobrze. A jeszcze chciałam dodać jedną rzecz, panie redaktorze, bo ja tu mam zawsze najmniej czasu.
1: Nie jest to
9: budżet prawda. Trybunału Konstytucyjnego to nie jest nasz błąd jako rządu, który konstruuje budżet, tylko pan Święczkowski nie dostarczył zgodnie z wymogami formalnymi budżetu, który powinien być skutecznie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
1: Drodzy Państwo, dobrze, bo ja mam jeszcze jeden temat, panie ministrze.
9: I zapominacie...
1: Chwileczkę, drodzy Państwo.
9: Wy zapominacie o różnych faktach, które dotyczą...
1: Mamy jeszcze jeden temat, który chcę poruszyć.
9: Prawne.
1: Chodziło o to, że Święczkowski przyjął w Zgromadzeniu Ogólnym projekt budżetu, ale nie uczestniczyła w nim ta czwórka sędziów, o których powiedzieliśmy. Dlatego to jest spór między rządem a Trybunałem. Bardzo proszę, jeszcze jeden temat ważny mamy.
8: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Szanowni Państwo, premier przekazał w czwartek, że otrzymał od szefa CIA Johna Ratcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Polska i Europa muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance. To jest kolejna taka wypowiedź premiera sugerująca, że coś nam grozi. Dodajmy, że 25 sierpnia Ratcliffe był z wizytą w stolicy Rosji, taka specjalna, nagła wizyta szefa CIA. Czy to znaczy... Michał Szczerba, że jest jakieś zagrożenie? Premier nie dzieli się takimi szerszymi spostrzeżeniami, tylko rzuca raz na jakiś czas takie ostrzeżenie.
0: Nie, po prostu to jest również wynik wizyty pana ministra Tomasza Siemoniaka w Waszyngtonie. Miał spotkanie z szefem CIA. Po tej wizycie przekazał we właściwym trybie panu premierowi informacje pozyskane.
1: Ale co nam grozi?
0: No, ja nie znam tego raportu, to jest oczywiste, prawda? Nie jestem prezesem Rady Ministrów, natomiast jako członek Komisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim uczestniczę w wielu spotkaniach, także tak powiem, tych niejawnych in camera, natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, Putin będzie testował NATO. Putin będzie testował również prawdopodobny atak na któryś z krajów bałtyckich i to jest kwestia naszej odpowiedzialności. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, artykuł 5 i po prostu z przerażeniem słucham byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, który mówi, że Polska nie powinna uczestniczyć w pomocy
1: Rubas, innym sojusznikom. Premier powiedział także, że udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych, to mówił kilka dni temu premier, a dzisiaj mamy atak czy uderzenie 800 metrów od polskiej granicy, oczywiście atak Rosji na Ukrainę. Czyli premier nie powinien spotkać się, taka jest propozycja Mateusza Morawieckiego, z szefami klubów parlamentarnych i przekazać im, jakiego typu jest zagrożenie.
3: Wydaje mi się, że to jest naturalne, że tutaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna to w jakimś formacie omówić te zagadnienia.
1: Minister Boguski mówi, że prezydent nic na ten temat
3: nie wie. Na Komitecie Bezpieczeństwa, bo są te formaty cotygodniowe, które prowadzi premier Władysław Kosiniak-Kamysz. No, sytuacja jest poważna. Bardzo dobrze, że takie materiały zostały do nas przekazane, bo one pokazują analizę rozmaitych scenariuszy, przejścia już nie tylko od aktów sabotażu, do wręcz takich kinetycznych ataków, czy na przejścia graniczne, czy też opisania rozmaitych scenariuszy, które niestety dajemy się wpuszczać. Dzisiaj w wiadomościach była cytowana wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza, jak ważna jest ta wojna kognitywna, informacyjna. No i dwa przykłady. Jeden wspomniał już pan poseł Szczerba, wypowiedź ministra Błaszczaka, podważająca artykuł 5 zasady Solidarności. Druga to wypowiedź Czarnka, który wzywa Unię Europejską do zaprzestania wspierania Ukrainy. Więc musimy mieć świadomość, że tak naprawdę to są gotowe skrypty ruskiej propagandy, które są realizowane niestety na zasadzie pożytecznego idioty przez polityków polskiej prawicy.
1: Pan Michał Wawer, Konfederacja.
5: Jest to trochę żenujące, że premier państwa polskiego wychodzi, ogłasza, ktoś ważny mi coś powiedział, ale nie mogę powiedzieć, co takiego. I to jest koniec jego przekazu do opinii publicznej. To znaczy, to jest naturalne, że premier odbiera całe mnóstwo różnych tajnych informacji. Nie ma powodu, żeby się tutaj chwalił, jakby to było coś nadzwyczajnego, że się czegoś dowiedział od sojuszników. Powinien te informacje po prostu właściwymi procedurami, właściwymi torami w kancelarii premiera przekazać odpowiednim ludziom do wykonania, do wyciągnięcia wniosków, a przez wyborców będzie rozliczany z tego, jak przygotował Polskę do ewentualnych problemów, kryzysów, wojny. Na razie razie idzie to słabo, tak? Pomimo rekordowych środków na obronność, to przygotowywanie Polski na ewentualną agresję rosyjską, no nie idzie dobrze, tak? I to mówią wszyscy, którzy mają coś wspólnego z sektorem bezpieczeństwa. Rząd potrafi tylko tutaj miotać oskarżenia, że przez blokowanie sejfu jakieś są problemy, a w ogóle się nie rozliczają z tego, w jaki sposób rekordowy budżet na obronność jest faktycznie przekuwany w faktyczne
1: zdolności. Pan Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość, bo minister Sikorski był też bez zapowiedzi w Kijowie, jednocześnie ukraiński resort obrony poinformował, że Polska przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocowy w wartości 50 milionów euro. Czy to jest słuszny kierunek nadal pomagania Ukrainy z punktu widzenia prawicy, bo to budzi kontrowersje w waszym środowisku politycznym?
7: Pomagaliśmy, bo my zaczęliśmy tę pomoc, kiedy wojna wybuchła, przecież wtedy byliśmy przy władzy i taka jest nasza racja, żeby rzeczywiście racja stanu, żeby pomagać, to jest oczywiste, ale próba jakby tutaj obarczania, nie wiem, ministra Błaszczaka tym, że powiedział, tam dziennikarze wyciągnęli to zdanie, gdyby nie minister Błaszczak i nie premier Kaczyński, nie byłoby ustawy, która chroni nas w dużej części, panie pośle.
1: To ustawa broni ojczyzny.
7: No dokładnie. A natomiast odnosząc się do tego, co wiemy na temat tego raportu, no powiem szczerze, że ja jestem zaskoczony, dlatego że to jest takie straszenie Polaków i Polacy naprawdę się boją. Zastanawiają się, czy będzie wojna, czy nie. Wielu ludzi chce.
1: Ale co pan uważa, że Tusk blefuje?
7: Ja nie wiem, czy on blefuje, czy nie, ale wiem jedno. Jeżeli ma taki raport na stole, to jeżeli byłby odpowiedzialnym politykiem, to pierwszy telefon wykonuje do prezydenta i się spotyka z nim. Dlatego, że prezydent jest zwierzchnikiem armii, prezydent jest tą osobą, która no, ma najsilniejszy mandat w państwie, a nie trzyma dla siebie raport, który nie wiem, co tam jest w środku. Nie potrafię, bo dyskutujemy o czymś, o czym nie wiemy. Wiemy, że zagrożenie jest potężne i to nie jest odpowiedzialne. Ja się zgadzam tutaj, że powinna być Rada Bezpieczeństwa Narodowego ewentualnie i to jest coś, co powinno stać ponad jakimkolwiek sporem pani, politycznym. Pani Paulina, każdy z nas to wie.
1: Pani Paulina Piechno-Więckiewicz, Lewica.
9: Myślę, że warto podkreślić, bo na ten temat wypowiadał się zresztą na antenie Radia Z, o ile się nie mylę, mój kolega Stanisław Wziątek,
1: wiceminister obrony,
9: i mówił o tym, że przedstawiciel prezydenta przecież też jest zapraszany i funkcjonuje w ramach Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Więc to jest jakby taka pierwsza informacja dla państwa, bo być może nie wszyscy to wiedzą. A druga kwestia, myślę, że nic nie przeszkadza temu, żeby odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przecież w różnych kadencjach, przy okazji różnych sytuacji były zwoływane posiedzenia.
7: Premier Kosiniak zna ten raport?
0: Z pewnością zna wszystko.
9: Myślę, że
7: z pewnością. Znaczy nie zna. Że...
0: To pan weryfikuje teraz?
7: Nie, pytam się z ciekawości.
9: Ja jestem po pierwsze z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a po drugie wydaje mi się, że premier Kosiniak odpowiedzialny za bezpieczeństwo i działający w ramach rządu jest wicepremierem. Myślę, że ma stały kontakt z premierem Donaldem Tuskiem. Wręcz jestem tego pewna. I myślę, że to nie chodzi o to, czy ktoś straszy Polaków, czy nie. No, premier mówi o tym, że taki raport otrzymał. My też pamiętajmy, że Polacy też widzą, co się dzieje, tak? Widzą, że odbywają się wizyty przedstawicieli CIA w poszczególnych krajach. No myślę, że też chcą wiedzieć, że taki raport istnieje. No ale specjaliści, czyli generałowie mówią, że przecież taki raport nie może być podawany do wiadomości publicznej właśnie między innymi dlatego, żeby nie straszyć nikogo, tylko do celów wewnętrznych używać go do budowania strategii bezpieczeństwa państwa.
1: To na koniec to...
9: Myślę, że wszyscy się co do tego zgodzili.
1: Ta informacja bieżąca: w odległości około 800 metrów od przejścia granicznego do Rokusk i godzin dron uderzył w ciężarówkę. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Pani Paulina Piechno-Więckiewicz, pan Adam Jarubas, pan Michał Wójcik, pan Michał Fawer i pan Michał Szczerba. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia.
8: To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka.

0: Czwarta. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Zaczynamy od pilnej narady polskich służb po nocnym ataku na zachodnią Ukrainę. Donald Tusk ostrzegł przed eskalacją ze strony Rosji i powiedział, że najbliższe tygodnie i miesiące to będzie czas, w którym Rosja będzie atakować ze wzmożoną siłą. Premier mówił o scenariuszach najbardziej pesymistycznych, które ma nadzieję, że się nie sprawdzą, choć nie sprecyzował, o co może chodzić. Mówił też, że ma nadzieję, że nie będą to ataki na polskie koleje czy zakłady, a o próbach ataków na przejścia graniczne informowały go wcześniej i nasze służby, i służby sojuszników.
1: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: I tak się stało. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej po ukraińskiej stronie, a to 2 kilometry od terminala granicznego w Dorohusku. Pojawiły się też doniesienia o ataku na pociąg, który jechał z Kijowa do Warszawy. Komendant Straży Granicznej, generał Robert Bagan, wspomniał, że strona ukraińska przekazała nam informację o uderzeniu drona w lokomotywę pociągu towarowego.
2: Skład tego pociągu składał się z pustych cystern. To są nasze informacje, które uzyskaliśmy od strony sąsiedniej. Jakby nie jesteśmy w stanie ich w 100% potwierdzić.
0: Przypomnę, że o ataku na pociąg pasażerski informowały na telegramie ukraińskie koleje. Z informacji Sztabu Generalnego wynika, że w nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę wykorzystano około 700 dronów i kilkadziesiąt rakiet balistycznych. Burzliwa dyskusja w studiu Radia Z. Tematem afera zonda krypto i kolejny już prezydencki projekt ustawy o kryptowalutach. Premier gra tym politycznie, by przykryć sprawy Wojciecha Króla czy rosnące ceny paliw. Mówił gość 7 dnia tygodnia, Michał Wójcik z PiS-u.
3: Ja uważam, że powinien być wypracowany jakiś kompromis. No przecież takie projekty, jeżeli są, dotyczą jakiejkolwiek materii, jest kilka projektów, to je się łączy w komisji i się wybiera po prostu kompromisowy projekt. A w tej sytuacji, jeżeli premier mówi nie, no to przecież wiadomo, o co chodzi.
0: Nie można iść na kompromisy ze złem. W sprawie zonda krypto Karol Nawrocki 3 razy zdradził. Odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
4: Zdradził obywateli, zdradził Polaków, stawiając wyżej swoje kontakty swoich ludzi PiS-u i Konfederacji z zonda krypto, aniżeli interesy obywateli ciułaczy, którzy inwestowali w zonda krypto.
0: Na pytanie Andrzeja Stankiewicza, czy może jednak warto byłoby dogadać się z prezydentem w sprawie kryptowalut, Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy odpowiada, by pytać o to Zbigniewa Boguckiego. Według niej stosuje on szantaż polityczny, bo Karol Nawrocki, jak mówi, po prostu się boi. Całą rozmowę znajdziecie na radioz.pl. Po 2 latach przerwy Sejm wraca do złagodzenia przepisów o aborcji. Zbierze się w tej sprawie komisja nadzwyczajna, która ma wypracować rekomendacje dla całej Izby. Nie można tego zostawić, mówi Andrzej Szejna z Lewicy.
5: Bo mogłoby powstać wrażenie wśród wyborców, wśród kobiet szczególnie, walczących o swoje prawa, że poddaliśmy się. A my się nie poddajemy w tej sprawie, szczególnie Lewica, mając oczywiście z tyłu głowy świadomość, kto jest prezydentem Polski i co z tym zrobi.
0: W grze jest na przykład brak kar za pomoc w przerwaniu ciąży. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie zaprasza na darmowe badania profilaktyczne. Ich celem jest pozbycie się nadwagi i zmniejszenie poziomu cholesterolu, które mogą prowadzić do chorób serca. Pacjenci dostaną indywidualne plany ćwiczeń na basenie i na siłowni będą też pogłębione badania, mówi Radio Z kardiolog Radosław Gęcy.
6: Konsultacja z kardiologiem, który bada, interpretuje EKG, wykonuje test marszu oraz pomiar ciśnienia tętniczego. W związku z tym u osób, które być może będą wymagały bardziej rozszerzonej diagnostyki kardiologicznej, możemy takie osoby odpowiednio wcześniej pokierować do specjalistów.
0: Do programu mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i pracujące. Kontrowersyjna inwestycja w kopalni soli w Kłodawie wstrzymana. Po sprzeciwie mieszkańców zarząd kopalni chce zrobić badania, by zbadać wpływ planowanego składowiska niebezpiecznych odpadów dla środowiska, mieszkańców i samej kopalni. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Sprawie mieliby się przyjrzeć Państwowy Instytut Geologiczny oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Do czasu uzyskania wyników badań prace nad inwestycją zostały wstrzymane. A chodzi o składowanie niebezpiecznych odpadów w pustych przestrzeniach pod ziemią, powstałych po wydobyciu wydobyciu soli. Zarząd przekonuje, że projekt został dobrze przygotowany. Do kopalni nie trafiałyby odpady komunalne, medyczne ani promieniotwórcze. Spółka podkreśla, że magazynowanie odpadów stabilizowałoby finanse kopalni i równocześnie nie zagrażałoby dalszemu wydobyciu soli oraz prowadzeniu turystyki. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Kopalnia w Kłodawie jest największą kopalnią soli kamiennej w Polsce. Tam jest też najgłębsza w kraju podziemna trasa turystyczna. Śląsk ma być kojarzony nie tylko z węglem. Region się zmienia, odchodzi od górnictwa i otwiera nowe możliwości. Przykład Gliwice, gdzie powstaje fabryka samolotów. Ludziom da miejsca pracy i wypromuje polskie technologie i przemysł lotniczy, mówi odpowiedzialny za inwestycje Krzysztof Wodarski z Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej.
8: Tutaj będą powstawały na terenie Gliwic, będą powstawały ultralekkie samoloty, które są polską konstrukcją z zaangażowaniem polskiego kapitału, co jest bardzo ważne informacje.
0: Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. Ziemniaki towarem deficytowym. W Europie brakuje głównie odmian na frytki, chipsy i produkty garmażeryjne. Rolnicy zasadzili ich mniej, bo w poprzednim sezonie ziemniaków było za dużo. Tegoroczne zbiory są mniejsze, bo swoje dołożyły też upały i susza, zwłaszcza we Francji, Hiszpanii i Belgii. Jak jest w Polsce, na jednej z plantacji był reporter Radia Z Mateusz Kasia.
9: Rolnicy już teraz liczą straty. Ziemniaki na polu są popalone i jest ich wyraźnie mniej. Kamil Gongoł ze wsi Łuszczów na Lubelszczyźnie mówi mi, że z suszą się nie wygra.
10: O, zobaczy. Proszę pokazać. Zobaczy. Mam. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą cztery ziemniaczki. Są mniejsze. W zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
9: Rolnik dodaje, że ziemniaków może być nie tylko mniej, ale w górę pójść mogą ceny lubianych przez nas frytek, placków czy klusek. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Obejść smakiem możemy się już jesienią, kiedy świeżo zebrane ziemniaki wylądują na półkach w sklepie. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio
12: Z i już. Młode małżeństwo, warszawskie mieszkanie, studia, praca i dziecko, które miało być początkiem nowego życia. Kiedy 3-miesięczna Lilianka nagle umiera dzień po wyjściu ze szpitala, wszyscy wierzą, że to niewyobrażalna tragedia. Kilka miesięcy później Magda i Piotr zostają rodzicami po raz drugi. Na świat przychodzi Mieszko. Ale chłopiec także zaczyna sinieć, tracić oddech i trafia do szpitala, a lekarze nie znajdują żadnej choroby, która mogłaby tłumaczyć jego stan. Najdziwniejsze jest to, że pod opieką medyków dzieci dochodzą do siebie, a dramat wraca w domu. Z czasem śledczy zaczynają widzieć coś, czego wcześniej nikt nie chciał dopuścić do myśli. Wspólnym punktem kolejnych tragedii nie jest choroba, przypadek ani pech. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.
13: Sponsorem podcastu jest UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej.
12: Przypadek ani pech. Nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.
13: Sponsorem podcastu jest UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Realizując

Jest październik 2014 roku. Warszawa. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczyna nowy rok akademicki. Na korytarzach pojawiają się nowi studenci. Jedni jeszcze nie wiedzą, gdzie są sale, inni próbują odnaleźć się jakoś w planie zajęć. Wśród studentów ochrony środowiska jest Piotr. Ma 21 lat. Jest wysoki, szczupły, spokojny. Pochodzi z religijnej i dobrze funkcjonującej rodziny. Jego rodzice są ludźmi, o których później wiele osób będzie mówić dobrze. Troskliwi, zaangażowani i oddani dzieciom. W domu Piotra jest także brat z niepełnosprawnością, wymagający codziennej opieki i uwagi. A to bardzo ważne, bo w tej historii bardzo często będzie wracał argument o poświęceniu. Z zewnątrz zresztą można by pomyśleć, że taka osoba będzie szczególnie wrażliwa na krzywdę, a zwłaszcza krzywdę dziecka. Rozumiejąc bezradność i wiedząc, jak bardzo małe dziecko jest zależne od dorosłego. Na tym samym kierunku studiuje Magdalena. Magdalena jest od Piotra starsza o 2 lata, więc ma lat 23. Poznają się na uczelni. Na początku zwyczajnie rozmawiają, mijają się, spędzają razem coraz więcej czasu. Z tygodnia na tydzień ta znajomość powoli zmienia się w coś więcej. Pod koniec 2014 roku są już parą. Jest Sylwester. Magda i Piotr stoją razem, patrzą na fajerwerki i mówią o swojej przyszłości. O tym, że chcą być razem, że chcą kiedyś wziąć ślub, że może właśnie z tą osobą obok uda się zbudować życie. Tak jak zaczyna się wiele historii. Niestety, ta skończy się tragedią. Jest wiosna 2015 roku, a Magda dowiaduje się, że jest w ciąży. Ich związek w zasadzie trwa krótko, bo około pół roku. Oboje jeszcze zresztą są studentami, nie mają ustabilizowanego życia, nie mają mieszkania na własność, no i stałej pracy, w ogóle zaplanowanej przyszłości. Pochodzą z rodzin, w których bardzo ważna jest religia i pewien porządek, czyli najpierw ślub, a dopiero później dziecko. Ale życie nie zawsze układa się zgodnie z takim planem. Magda decyduje się, że urodzi to dziecko. Piotr jednak reaguje inaczej. Najpierw, kiedy się dowiaduje, jest przestraszony. Nie wygląda jak człowiek w ogóle gotowy na ojcostwo. Według późniejszych ustaleń namawia Magdę do działań, które miałyby doprowadzić do poronienia. Pojawiają się sugestie gorących kąpieli, tabletek wczesnoporonnych. No i tabletki docierają. Docierają na pocztę, ponieważ Piotr je zamawia. Jednak Magda postanawia ich w ogóle nie odbierać. I to jest pierwszy moment, który po latach będzie wracał z zupełnie innym ciężarem, bo jeszcze wtedy można było powiedzieć, że przestraszył się, był młody. No, nie był gotowy, zareagował źle, ale później się zmienił. I rzeczywiście, przez chwilę wygląda tak, jakby rzeczywiście tak się wydarzyło. Zaczyna mówić znajomym, chwalić się, że zostanie ojcem. Nawet wydaje się szczęśliwy. Zresztą planuje coś jeszcze. Zaprasza Magdę do Pragi. Tam, w romantycznej scenerii, klęka przed nią i prosi ją o rękę. Pierścionek wybiera starannie. Ma być taki, który odpowiada jej gustowi. Magda oczywiście natychmiast mówi tak. Jesienią 2015 roku biorą ślub. I Magda ma już widoczny ciążowy brzuch. Po ślubie zamieszkują razem w wynajmowanym mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Tołstoja. Oboje studiują, Piotr dodatkowo zapisuje się na Politechnikę Warszawską i podejmuje dodatkowo pracę w laboratorium fotograficznym, żeby móc utrzymać rodzinę. I z zewnątrz wygląda to jak naturalny, trudny, ale dobry początek. Młodzi, zakochani, zaskoczeni ciążą, ale próbujący dorosnąć do nowej roli. W styczniu 2016 roku na świat przychodzi dziewczynka. Dostaje imię Liliana. Wszyscy bliscy mówią,

0: na nią Lila lub Lilianka. Piotr wygląda na szczęśliwego, bowiem już kilka minut po narodzinach rozsyła zdjęcia córki najbliższym. W kolejnych dniach organizuje pępkowe, zaprasza znajomych i świętuje to, że został ojcem. Robi córce mnóstwo zdjęć, pokazuje je na uczelni, pokazuje je w pracy, pokazuje je przyjaciołom. Nagrywa ją, kiedy ta się uśmiecha, kiedy porusza rączkami, kiedy patrzy na świat z tą charakterystyczną dla niemowląt ciekawością, której przecież nie da się udawać. Lilianka zresztą jest spokojnym dzieckiem. Bardzo ładnie śpi, prawidłowo się rozwija, rzadko płacze, jest dzieckiem pogodnym. A Magda uczy się macierzyństwa powoli i bardzo uważnie. Kiedy przychodzi położna, ona słucha, pyta, zapamiętuje. Chce wiedzieć, jak karmić, jak pielęgnować, no i jak reagować, kiedy dziecko płacze. Jak w ogóle zauważyć, że coś jest nie tak. Piotr wtedy zazwyczaj znika do drugiego pokoju. Nie interesuje się szczególnie tym, co opowiada położna, ale to jeszcze nie jest alarm. To po prostu niedojrzałość, być może lęk. Taki rodzaj wycofania młodego ojca, który jeszcze nie wie, jak odnaleźć się przy niemowlęciu, zwłaszcza, że jest to pierwsze dziecko. Jest 11 kwietnia 2016 roku, poniedziałek. Lila ma prawie 3 miesiące. To zwyczajny wieczór w mieszkaniu przy ulicy Tolstoja. Magda karmi córkę, odkłada ją do łóżeczka, a potem razem z Piotrem je kolację. Jest spokojnie. W pewnym momencie Piotr idzie do kuchni i słyszy niepokojące dźwięki z pokoju dziecka. Lilianka kaszle, płacze. Nie może złapać powietrza, a Piotr natychmiast woła Magdę. Ona przybiega do pokoju córki i wzywa pomoc. Dziewczynka trafia do szpitala. Jej stan jest poważny. Spada saturacja, lekarze próbują ustalić, co się stało. Pojawia się podejrzenie zachłystowego zapalenia płuc, głównie dlatego, że rodzice mówią o możliwości zachłyśnięcia pokarmem. No ale nie wszystko tam pasuje. Przecież przy typowym zachłystowym zapaleniu płuc lekarze spodziewaliby się określonych objawów, charakterystycznych świstów, rzężenia, konkretnych zmian, a tutaj obraz w zasadzie w ogóle nie jest oczywisty. Mimo to Lilianka zostaje w szpitalu. Przez 10 dni lekarze obserwują jej stan. Nie dochodzi do jakichkolwiek innych epizodów. Dziewczynka nie sinieje, nie zachłystuje się ponownie, nie ma kolejnego gwałtownego pogorszenia. Dochodzi do siebie. Przy jej łóżeczku cały czas czuwa Magda. Śpi w szpitalu. Jest obok swojej córeczki dzień i noc. Pyta lekarzy. Obserwuje każdy oddech, każdy ruch, każdy znak poprawy. Piotr oczywiście odwiedza żonę i dziecko, przywozi rzeczy, jedzenie, ubranka. Fizycznie jest obecny. Ale personel medyczny zapamiętuje go nieco inaczej niż Magdalenę. Zapamiętuje go jako zdystansowanego, chłodnego i nie do końca zaangażowanego emocjonalnie w to, co dzieje się z jego malutką córeczką. Być może to mechanizm obronny, być może strach, niedojrzałość, a może coś, czego nikt po prostu nie potrafi nazwać. Po 10 dniach lekarze wypisują Liliankę do domu. Jest 21 kwietnia 2016 roku. Rodzice słyszą, że córka jest zdrowa, a następnego dnia stanie się coś niewyobrażalnego. Rodzina zaczyna dzień spokojnie. Piotr, Magda i Lilianka wychodzą wspólnie na spacer. Odwiedzają okolice stawu, bazarek, wracają do mieszkania po południu. Magda zabiera się za gotowanie, chce zrobić pizzę. Lilianka cały czas leży blisko niej. Bawi się w bujaczku, bo mama chce mieć ją cały czas na oku. Później małżeństwo je obiad. Magda karmi córeczkę, odkłada ją do łóżeczka i dziewczynka zasypia. Wtedy Magda przypomina sobie, że musi wyjść do centrum handlowego. Kupiła spodnie, które nie pasują, a to jest ostatni dzień na ich zwrot. Prosi Piotra, żeby to on pojechał. Sama jest zmęczona i po ostatnim pobycie córki w szpitalu czuje się spokojniejsza, kiedy ma ją po prostu przy sobie. Piotr jednak nie chce iść. Podaje wymówkę. Ostatecznie wychodzi Magda, a Piotr zostaje sam z Lilianką. Podczas jej nieobecności wysyła żonie zdjęcia i nagrania córki. Dziewczynka wygląda bardzo dobrze. Patrzy na karuzelę zawieszoną nad łóżeczkiem. Jest spokojna, gaworzy, uśmiecha się. Magda widzi te wiadomości i czuje ulgę. No bo skoro wszystko jest w porządku, to nie musi biec do domu. Po zwrocie spodni rozgląda się jeszcze po sklepach. Kupuje coś dla siebie, dla Piotra, dla małej i później wraca. Kiedy jest już blisko mieszkania, dzwoni telefon, to Piotr. Mówi, że Lilianka od kilku minut płacze i nie może jej uspokoić. Twierdzi, że może coś ją boli. Magda oczywiście natychmiast przyspiesza kroku. Kiedy wchodzi do mieszkania, Piotr mówi, że sytuacja się już unormowała, że córka przestała płakać i zasnęła. Prosi, żeby jej nie budzić. Ale Magda czuje niepokój. Widzi, że drzwi do pokoju dziecka są zamknięte, a zazwyczaj specjalnie zostawiają je otwarte, żeby słyszeć córeczkę i szybko reagować. Idzie do pokoju. Na pierwszy rzut oka Lilianka rzeczywiście wygląda, jakby spała. Leży na plecach, przykryta kocykiem, ale Magda podchodzi bliżej i widzi, że klatka piersiowa się nie porusza. Patrzy na rączki. Palce są sine. I krzyczy do Piotra, że Liliana nie żyje. Piotr wpada do pokoju i powtarza, że to jest niemożliwe. Wyciąga córkę z łóżeczka, zaczyna reanimację, a Magda dzwoni po pomoc. Karetka przyjeżdża bardzo szybko, medycy przejmują akcję ratunkową, walczą, ale po długiej reanimacji lekarz musi stwierdzić zgon. Lilianka ma 3 miesiące. Dla Magdy i Piotra świat właśnie się zatrzymał. Oboje płaczą. Oboje wyglądają na zdruzgotanych. Funkcjonariusze widzą młodych rodziców w niewyobrażalnej rozpaczy. Dom jest czysty, dziecko zadbane, rodzice trzeźwi, nie ma żadnych śladów awantury, nie ma jakichkolwiek znaków przemocy. Zawiadomiony telefonicznie prokurator nie przyjeżdża na miejsce. Według relacji z materiałów sprawy uznaje, że rodzina jest w głębokiej żałobie, a intensywne czynności mogłyby pogłębić traumę. Nie przeprowadza się pełnych oględzin ciała dziecka w taki sposób, w jaki patrząc z perspektywy czasu należałoby to zrobić. Śmierć Lilianki zostaje potraktowana jako nagły zgon, a potem jako możliwa śmierć łóżeczkowa. Śledztwo idzie raczej w stronę sprawdzenia, czy lekarze nie popełnili błędu, wypisując dziecko ze szpitala dzień wcześniej. I to jest jeden z tych momentów, do których później wraca się z ogromnym ciężarem, bo dziecko umiera. I tak mijają dni po śmierci córeczki. Magda, co naturalne, nie potrafi funkcjonować. W mieszkaniu wszystko przypomina jej o córce. Łóżeczko, kocyk, karuzela, ubranka, zdjęcia w telefonie. Czasem nawet wydaje jej się, że z pokoju dziecka dobiega płacz albo śmiech. A teraz jest tylko cisza. Pogrzeb dziecka odbywa się w tym samym kościele, w którym kilka miesięcy wcześniej Magda i Piotr brali ślub. Jeszcze niedawno szli tam jako para z obietnicą wspólnego życia, z dzieckiem pod sercem Magdy, a teraz wracają tam, żeby pochować swoją córkę. Piotr po jakimś czasie proponuje wyjazd. Chce, żeby zmienili otoczenie, żeby wyrwali się z mieszkania, w którym po prostu wszystko boli. Organizuje podróż i wyjeżdżają do Bułgarii. Co ważne, pieniądze na część z tych wyjazdów pochodzą z różnych zapomóg. Piotr zresztą stara się dodatkowo o wsparcie finansowe z uczelni. Najpierw składa wnioski związane z trudną sytuacją, a potem z chorobą i śmiercią dziecka. Robi to wszystko bez wiedzy Magdy, na jednym z dokumentów nawet podrabia jej podpis. A ten szczegół później wróci. Jest lato 2016 roku, Magda i Piotr wyjeżdżają. I rzeczywiście, zmiana miejsca na chwilę pomaga. Oddalają się od mieszkania, od pustego łóżeczka, od codzienności, w której wszystko przypomina o Liliance. Zbliżają się ponownie do siebie i kilka tygodni później Magda dowiaduje się, że znowu jest w ciąży. To wiadomość trudna, ale również pełna nadziei. Po stracie dziecka druga ciąża nie jest zwykłą radością, jest radością pomieszaną ze strachem, z pytaniami, z lękiem, czy tym razem wszystko będzie dobrze. I tak nastaje kwiecień 2017 roku. Na świat przychodzi chłopiec, dostaje imię Mieszko. Piotr jest przy porodzie. Znowu wysyła zdjęcia. Znowu chwali się dzieckiem, znowu z zewnątrz wygląda jak ojciec, który cieszy się z narodzin. Magda i Piotr są teraz znacznie bardziej czujni. Po śmierci Lilianki przecież nie da się już być spokojnym rodzicem. Każdy oddech dziecka ma znaczenie. Każde zakrztuszenie może wywołać panikę, a każda infekcja, każdy płacz czy zasinienie wydaje się zapowiedzią najgorszego. I niestety bardzo szybko zaczynają się pojawiać niepokojące objawy. Dziecko ma bezdechy, sinieje. Mieszko robi się wiotki, karetka zresztą przyjeżdża kilka razy i chłopiec trafia do szpitala. Lekarze badają go dokładnie i nie znajdują znowu jednoznacznej przyczyny. Znowu dzieje się coś dziwnego. W domu stan dziecka się pogarsza, a w szpitalu objawy całkowicie ustępują. Pod obserwacją lekarzy Mieszko zachowuje się jak zdrowe, dochodzące do siebie dziecko. Nie ma w zasadzie żadnych epizodów, które rodzice opisują w domu. Potem wraca do mieszkania i wszystko zaczyna się od nowa. Jest lato 2017 roku. Magda jest coraz bardziej zmęczona i przerażona. Nie rozumie, co się dzieje z jej synem. Lekarze nie znajdują żadnej choroby, a jednak chłopiec regularnie sinieje, traci siły i wymaga pomocy. Z czasem Magda i jej mama zaczynają zauważać coś, czego na początku zapewne żadna z nich nie chce dopuścić do siebie wprost. Pewnego dnia Magda wchodzi do pokoju i widzi Piotra stojącego nad dzieckiem z poduszką w rękach. Dziecko ma sine usta. Piotr tłumaczy, że bawili się w akuku, że przykładał poduszkę do twarzy dziecka tylko na chwilę, że nic złego nie mogło się wydarzyć. Magda nie ufa temu wyjaśnieniu i wzywa pogotowie. Potem, innym razem, idą na spacer, jest gorąco. W drodze powrotnej Magda chce wejść do sklepu po kilka rzeczy. Piotr mówi, że wróci z Mieszkiem do domu, żeby dziecko nie przegrzało się na zewnątrz. I znowu, kiedy Magda po kilkunastu minutach wchodzi do mieszkania, Mieszko jest siny. Piotr znowu mówi, że to pewnie od przegrzania. Magda znowu wzywa pomoc, znowu szpital i znowu brak jednoznacznej diagnozy. A co ważne, znowu poprawa pod opieką lekarzy. Jest 22 lipca 2017 roku. Dzień po kolejnym wypisie ze szpitala. Magda odpoczywa. Zasypia, robi sobie krótką drzemkę, a w tym czasie Mieszkiem zajmuje się Piotr. Kiedy się budzi, chce od razu zobaczyć syna. Idzie do przedpokoju, gdzie stoi wózek. Pochyla się nad dzieckiem, a Mieszko jest nieprzytomny. Z jego nosa wypływa treść pokarmowa pomieszana z krwią. Magdzie staje przed oczami obraz Lilianki, córki leżącej w łóżeczku, siniejących palców, ciszy, braku oddechu i wzywa znowu pomoc. Jego stan tym razem jest bardzo ciężki. Lekarze podłączają go do respiratora. Badają, szukają przyczyny, eliminują kolejne możliwe choroby. Rezonans magnetyczny pokazuje ślady niedotlenienia mózgu. Pojawia się podejrzenie, że mogły zadziałać czynniki zewnętrzne. Inaczej mówiąc, ktoś mógł to dziecko podduszać. Ale to podejrzenie jeszcze nie staje się przełomem. Lekarka prowadząca skłania się raczej ku wersji choroby. Może genetycznej, może trudnej do wykrycia. No, rodzice robią dobre wrażenie. Magda jest zrozpaczona i bez przerwy czuwa przy synu. Piotr także pojawia się w szpitalu, chociaż personel znowu zapamięta jego emocjonalny dystans. Mieszko spędza w szpitalu ponad miesiąc. Po 5 dniach może oddychać samodzielnie i zaczyna reagować na bodźce. Lekarze nadal nie wiedzą jednak, co dokładnie się stało. W karcie wypisowej pojawi się informacja o ciężkim niedotlenieniu mózgu w wyniku nagłego zatrzymania krążenia o nieznanej etiologii. rodzice słyszą, że konsekwencje mogą być poważne. Mieszko może nigdy nie odzyskać pełnej sprawności. A dla Piotra ta informacja ma być szczególnie trudna. Przecież Piotr dorastał z bratem z niepełnosprawnością. Widział, jak wygląda życie rodziny podporządkowane opiece nad niesamodzielnym dzieckiem. I według późniejszych ustaleń ta wizja ma go przerażać. Dziecko, które już wcześniej ograniczało jego życie, teraz może wymagać jeszcze więcej. Więcej opieki, więcej pieniędzy, więcej poświęcenia i więcej rezygnacji z siebie. Jest 6 września 2017 roku, a Mieszko wychodzi ze szpitala. Magda zabiera syna do domu z nadzieją, że tym razem wszystko będzie spokojniejsze, jest wykończona. Przez ostatnie tygodnie żyła między szpitalem, strachem i pytaniami bez odpowiedzi. Do mieszkania przyjeżdża jej mama. Chce pomóc swojej córce i zięciowi. Chce odciążyć ich w opiece nad dzieckiem i w zwykłych obowiązkach, na które po takim czasie w szpitalu człowiek już po prostu nie ma siły. Przez 2 dni jest spokojnie. A potem nadchodzi 9 września. 9 września 2017 roku Mieszko ma 5 miesięcy. Tego dnia jest niespokojny. Często płacze. Potrzebuje więcej uwagi. Opiekują się nim na zmianę. Magda i jej mama, czasami uspokaja go Piotr. Wieczorem rodzice kąpią chłopca. Później babcia bierze wnuka na ręce, kołysze go, przytula, próbuje uśpić. Piotr zauważa, że syn przysypia. Proponuje, że weźmie go i zaniesie do innego pokoju. Babcia więc oddaje dziecko ojcu. Piotr wychodzi z Mieszkiem na rękach. Po chwili jednak słychać huk, a potem krzyk Piotra. Magda i jej matka wbiegają do pokoju. Mieszko leży na dywanie, jest nieprzytomny, ma spuchniętą główkę. Piotr tłumaczy, że potknął się o dywan, że niósł syna, że chciał odłożyć go do fotelika albo wózka, ale dziecko wyślizgnęło mu się z rąk. Mówi, że próbował złapać Mieszka za śpioszki, ale nie zdążył. Magda znowu wzywa karetkę. Nie czeka nawet, aż medycy wejdą do mieszkania. Bierze syna na ręce i wybiega z nim na dół. W karetce znowu lekarze walczą o życie chłopca. Mieszko trafia do szpitala. Tomografia głowy pokazuje obrażenia, które nie pasują do prostego upadku z niewielkiej wysokości. Zmiany są zbyt rozległe, zbyt poważne. I lekarze zaczynają w końcu podejrzewać, że dziecko zostało skrzywdzone celowo. W dokumentacji pojawia się podejrzenie zespołu dziecka maltretowanego. Mieszko umiera po około 2 godzinach po przywiezieniu do szpitala. Ma 5 miesięcy. Tym razem nikt nie może już powiedzieć, że to po prostu śmierć łóżeczkowa. Do szpitala natychmiast przyjeżdża policja. Magda jest zdruzgotana. Po raz drugi traci dziecko. To jest doświadczenie, którego nie da się opisać żadnym zdaniem bez uproszczenia. Traci córkę, później syna i za każdym razem zostaje z pytaniem, dlaczego. Piotr zachowuje się inaczej. Według relacji, zanim jeszcze oficjalnie dojdzie do zatrzymania, zadaje pytanie, które później będzie przywoływane jako znaczące. Pyta, czy zostanie zatrzymany, a na razie nikt go nie zatrzymuje. Rodzice wracają do domu, ale Magda nie wyobraża sobie już dalszego życia z Piotrem. Wyprowadza się i w zasadzie natychmiast składa pozew o rozwód. To ona odbiera ciało dziecka z prosektorium. To ona organizuje pogrzeb Mieszka. Piotr w zasadzie w ogóle nie staje w centrum tej żałoby. Spóźnia się nawet na uroczystość i trzyma się z boku. Nie uczestniczy nawet w obiedzie po pogrzebie. Następnego dnia kontaktuje się z teściową, mówiąc, że potrzebuje aktu zgonu Mieszka. Nie mówi po co. A później okazuje się, że dokument ten jest mu potrzebny do uzyskania pieniędzy z ubezpieczenia. Odszkodowanie znowu wpływa na jego konto. 6 000 zł. W tym samym czasie Magda próbuje przeżyć coś, czego żadna matka nie powinna przeżywać nawet jeden raz, a ona to przeżywa po raz drugi. Śledztwo nabiera tempa. Prokuratura zaczyna patrzeć nie tylko na śmierć Mieszka, ale także na śmierć Lilianki. Bo teraz przypadek staje się coraz mniej prawdopodobny. Dwoje zdrowych dzieci, dwa nagłe zgony, dwukrotnie ten sam dom i dwukrotnie ten sam ojciec w tle najważniejszych wydarzeń. Prokuratura więc zarządza ekshumację. Najpierw badane jest ciało Mieszka i biegli ustalają, że chłopiec nie zginął w wyniku zwykłego przypadkowego upadku. Według opisanych ustaleń w materiałach sprawy, jego głową uderzono o twarde podłoże z ogromną siłą. Dodatkowo dziecko ma złamane żebra, a te złamania nie powstały podczas reanimacji. Potem śledczy wracają do Lilianki. Jej śmierć wcześniej uznano za nagłą, niewyjaśnioną. Później za śmierć łóżeczkową. Teraz biegli analizują wszystko jeszcze raz. Wykluczają choroby wrodzone i genetyczne, które mogłyby tłumaczyć ten zgon. Pojawia się ustalenie, że dziewczynka rzeczywiście zachłysnęła się treścią pokarmową, ale w sposób tak masywny i w takich okolicznościach, że według prokuratury nie mogło to być naturalne zdarzenie niezauważone przez ojca. Śledczy układają obraz, który coraz bardziej jest przerażający. Według oskarżenia Piotr P. miał nie tylko zabić swoje dzieci. Miał próbować robić to wcześniej, na raty. Doprowadzając do duszenia, zachłyśnięć, sinienia, niedotlenień, a potem patrząc, jak lekarze ratują dzieci, które on próbował zabić. Jest listopad 2017 roku. Policja zatrzymuje Piotra P. Najpierw słyszy zarzut zabójstwa Mieszka. Śledczy badają także sprawę śmierci Lilianki. Piotr oczywiście nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że kochał dzieci, że był dobrym ojcem, że robił zdjęcia, kupował ubranka i opiekował się rodziną. Że śmierć była absolutnym wypadkiem, że śmierć córki była tragedią. Ale prokuratura ma już inną wersję. Według śledczych Piotr widział w dzieciach przeszkodę, balast. Coś, co destabilizowało jego życie i ograniczało możliwość zaspokajania własnych potrzeb. To brzmi niemal niewiarygodnie, kiedy mówimy o niemowlętach. O dzieciach, które przecież ważą kilka kilogramów, które nie potrafią mówić, które potrzebują tylko mleka, snu, ciepła, czystej pieluszki i bliskości. A jednak według oskarżenia właśnie one stały się dla Piotra czymś, co odebrało mu wygodę. Uwagę żony, czas, wolność, pieniądze, seks, możliwość życia tak jak chciał. Piotr trafia do aresztu śledczego na Białołęce. Trafia zresztą do jednej celi z innym osadzonym, Piotrem K., znanym medialnie jako najmłodszy polski milioner. Na początku rozmawiają jako współosadzeni, którzy jakoś próbują przetrwać zamknięcie. Mówią o rodzinie, o planach, o przyszłości, o tym, co zrobią, kiedy wyjdą. Według zeznań Piotra K., oskarżony początkowo utrzymywał, że jest niewinny. Opowiadał o tym nieszczęśliwym wypadku, o tym, że potknął się z dzieckiem na rękach. Ale z czasem zaczął mówić więcej. Według Piotra P., ojciec Mieszka przyznał, że ta śmierć nie była przypadkowa. Miał opowiadać, że był sfrustrowany, że Mieszko płakał, że to dziecko go już denerwowało, że uderzył nim o podłogę nieraz, z ogromną siłą. Przyznał się też do wcześniejszych prób uduszenia, o doprowadzaniu do zachłyśnięć, o tym, jak miało dojść do śmierci Lilianki. Piotr K. zezna później, że nie od razu wiedział, co ma z tym zrobić. Z jednej strony słyszał rzeczy straszne, z drugiej przecież sam był osobą oskarżoną i nie chciał być łączony z taką sprawą, nie chciał składać zeznań, jednak nie mógł wytrzymać. Zaczął mówić i to właśnie jego zeznania staną się jednym z najważniejszych elementów procesu. Obrona oczywiście będzie próbowała te zeznania podważać. Będzie mówić, że Piotr K. jest niewiarygodny, że sam ma problemy z prawem, że ma w tym własny interes. Ale sąd uzna później, że jego relacja znajduje przecież potwierdzenie w innych dowodach, w dokumentacji medycznej, w opiniach biegłych, w obrażeniach dzieci, w całej chronologii, w tym, że stan dzieci pogarszał się wtedy, kiedy były pod opieką ojca. Nie byłby w stanie tego wymyślić. Jest rok 2020. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w końcu rusza proces Piotra P. To będzie proces trudny, długi i częściowo utajniony. Na ławie oskarżonych siedzi młody mężczyzna, który według prokuratury zabił swoje własne dzieci. Oczywiście nie przyznaje się. Mówi, że kochał Liliankę i Mieszka, że był dobrym ojcem, że dokumentował ich rozwój, robił zdjęcia, cieszył się z uśmiechów. Oczywiście jego rodzice stają po jego stronie i absolutnie nie wierzą w to, że ich syn mógłby zrobić coś takiego. Bronią go, no bo prawda po prostu nie mieści im się w głowie. Gdyby przyjęli tę prawdę, musieliby zaakceptować, że człowiek, którego wychowali, którego kochali, był zdolny do rzeczy niewyobrażalnych. Magda siedzi po drugiej stronie sali. Jako pokrzywdzona, ledwo się trzyma. Bo ona nie tylko straciła dzieci, ale musiała również później wracać pamięcią do wielu sytuacji i zobaczyć je całkiem inaczej. Zamknięte drzwi do pokoju Lilianki, poduszkę przy twarzy Mieszka, sine usta, wyjaśnienia o przegrzaniu, nagrania wysyłane na telefon, jego spokój, jego wyjazdy, jego wnioski o pieniądze. Zostaje też z pytaniem, jak mogłam tego nie zobaczyć. Chociaż odpowiedzialność oczywiście nie leży w ogóle po jej stronie. Zaczyna się tą odpowiedzialnością obarczać. Proces zostaje przerwany. Sędzia, który prowadzi sprawę, zostaje zawieszony w obowiązkach, więc czynności trzeba powtórzyć. Drugi proces rusza później, w grudniu 2022 roku. Oznacza to, drodzy Państwo, dla Magdy kolejne lata oczekiwania, kolejne zeznania, kolejne opinie, po prostu kolejne powroty do śmierci swoich dzieci. Kolejne słuchanie słów, których żadna matka nie powinna słyszeć. Prokuratura zarzuca Piotrowi 5 czynów. Zabójstwo córki Lilianny w kwietniu 2016 roku. Zabójstwo syna Mieszka we wrześniu 2017 roku. Nakłanianie żony do usunięcia ciąży. Wyłudzenia środków finansowych z uczelni i ubezpieczenia. Posiadanie marihuany w dniu zatrzymania. Piotr przyznaje się tylko do części lżejszych zarzutów. Do zabójstw oczywiście nie. Wciąż twierdzi, że jest całkowicie niewinny. Jest 27 stycznia 2025 roku. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie wygłaszane są mowy końcowe. Sprawa jest już blisko finału. Prokurator domaga się dożywocia. Pełnomocniczka Magdy także wnosi o najwyższą możliwą karę. W tej sprawie przecież nie chodzi już o ustalenie, co stało się z dziećmi. Chodzi o nazwanie rzeczy po imieniu, o powiedzenie, że to nie była seria nieszczęść, nie medyczna zagadka, nie pech. To było świadome działanie ojca, który zamiast chronić dzieci, miał odebrać im oddech, zdrowie i życie. Magda zabrała głos. Mówi, że przez 2 lata sypiała z katem własnych dzieci. A to zdanie oczywiście zostało w niej jak ogromna rana. Przecież trudno wyobrazić sobie coś bardziej rozdzierającego świadomość, że człowiek, któremu kobieta ufała, z którym w ogóle człowiek ufał, z którym miał tworzyć rodzinę, był największym zagrożeniem dla dzieci. Oczywiście obrona mówi całkowicie coś innego. Mówi o ojcu, który kochał dzieci. Mówi o zdjęciach, o filmikach, o uśmiechach, o tym, że Piotr przecież pochodzi z dobrego domu, że znał wartość poświęcenia, że nigdy wcześniej nie był człowiekiem konfliktowym. Ale zdjęcie z dzieckiem na rękach nie jest dowodem miłości. Może być pamiątką, pozorem, jakimś elementem roli. Miłość do dziecka nie kończy się na fotografii. Zaczyna się tam, gdzie właśnie trzeba zrezygnować z siebie i mówię to jako mama. Zrozumieć, że dziecko nie jest konkurencją dla partnerki, nie jest przeszkodą, balastem, jest człowiekiem. 29 maja 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza wyrok. Piotra P. nie ma na sali. Odpowiada z wolnej stopy i nie chce przychodzić wysłuchać rozstrzygnięcia. Sąd uznaje go za winnego zabójstwa córki i syna. Skazuje go na dożywotnie pozbawienie wolności. Wyrok jest nieprawomocny. Sąd nakazuje mu także zapłatę grzywny, nawiązki na rzecz matki dzieci oraz naprawienie szkody wobec instytucji, od których wyłudził pieniądze. W ustnym uzasadnieniu sędzia mówi, że sąd nie miał wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego. Biegli psychiatrzy uznali, że w czasie czynów miał zachowaną poczytalność. Nie rozpoznali u niego jakiejkolwiek choroby psychicznej. W strukturze jego osobowości wskazano niedojrzałość i egocentryzm. Sąd mówi o motywacji zasługującej na szczególne potępienie. O dzieciach, które ograniczały jego egocentryczne potrzeby. O ojcu, który powinien chronić, a traktował dzieci jak problem. A to są słowa bardzo trudne do przyjęcia, bo przecież dotyczą niemowląt, 3-miesięcznej dziewczynki i 5-miesięcznego chłopca. Dzieci, które nie potrafiły prosić o pomoc, nie mogły uciec, nie mogły powiedzieć, co się dzieje. Mogły tylko płakać i czekać, aż ktoś dorosły je uratuje. No cóż, drodzy Państwo, ta sprawa zostawia po sobie ogromny ciężar. Nie tylko dlatego, że dotyczy dzieci, ale dlatego, że tak długo mogła wyglądać po prostu inaczej. Pierwsza śmierć jako śmierć łóżeczkowa, druga choroba tajemnicze bezdechy, kolejne hospitalizacje, dom jak normalne mieszkanie młodej rodziny i ojciec jako człowiek, który podobno kocha. A jednak prawdziwa przemoc była cicha, ukryta i wymierzona w tych, którzy nie mieli żadnej możliwości obrony. To jest sprawa tak naprawdę o pozorach. O tym, że krzywda dziecka nie zawsze dzieje się tam, gdzie najłatwiej ją sobie wyobrazić. Ta krzywda nie zawsze jest w domu zaniedbanym. Nie zawsze przy rodzicu, który od razu budzi lęk, gdzie jest alkohol. Nie zawsze tam, gdzie od dawna przyjeżdża policja. Czasem, tak jak tutaj, dzieje się w mieszkaniu, gdzie wszystko wygląda normalnie. Przy ojcu, który pokazuje zdjęcia dziecka znajomym i chwali się tymi dziećmi. Przy rodzinie, o której można powiedzieć, że przecież to dobra rodzina. I właśnie dlatego przy nagłej śmierci zdrowego dziecka nie wolno bać się zadawać trudnych pytań, nawet jeśli rodzice płaczą i nawet jeśli dom jest czysty. Nawet jeśli wszystko w człowieku chce wierzyć, że to był tragiczny wypadek. Bądźcie, drodzy Państwo, ostrożni. Wyłapujcie sygnały. Nie dajcie się zwieść złu. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli poruszyła Państwa ta historia, zachęcam do wysłuchania poprzedniego o rodzinie Rojszczaków, o domu, który miał dawać bezpieczeństwo, a stał się miejscem absolutnej tragedii. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi historiami, zostawcie subskrypcję kanału i podbijajcie ten podcast dalej. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Sponsorem podcastu jest UTH, Uczelnia Techniczno-Handlowa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie, realizująca studia Kryminologia i Kryminalistyka.

0: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Piąta. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kreml tłumaczy się z wczorajszego nocnego ataku na zachodzie Ukrainy. Celem była infrastruktura kolejowa wykorzystywana do transportu sprzętu wojskowego z Europy, poinformował resort obrony w Moskwie. Nad ranem, jak podała strona ukraińska, rosyjski dron uderzył w lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Wołodymyr Zełenski ocenił, że atak był celowy i wymierzony także w obiekty cywilne, zwłaszcza na zachodzie Ukrainy. Premier Donald Tusk nie potwierdził informacji, że celem był pociąg pasażerski. Terroryzm rosyjski nie puka do drzwi Europy, on już przez nie przeszedł. Wojna hybrydowa toczy się w sposób kinetyczny, przestrzegał wczoraj w Kijowie szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski podkreślał, że wojna w Ukrainie bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo Polski.
5: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Jak wiecie z Radia Z, wczoraj nad ranem polskie systemy wykryły atak kilkunastu odrzutowych dronów Gerań-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5 kilometrów. Kwestia składu przyszłego rządu Szwecji pozostaje otwarta, komentuje ustępujący premier Ulf Kristersson. Zgodnie z wstępnymi sondażowymi wynikami wczorajszych wyborów parlamentarnych, rządząca koalicja zdobyła 174 mandaty, a centrowo-lewicowa opozycja 175. Nie znamy jeszcze ostatecznych wyników. Kwestia, jaki rząd będzie kierował Szwecją w nadchodzących latach, pozostaje otwarta, powiedział Kristersson. Jednoizbowy parlament Riksdag liczy 349 miejsc. Według prognozy publicznej telewizji SVT lewica będzie mieć 175 mandatów, a rządząca do tej pory prawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona może liczyć na 174 miejsca w parlamencie. Ciąg dalszy zamieszania wokół nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Otoczenie Karola Nawrockiego ma wątpliwości, czy minister obecnego rządu Maciej Berek, wybrany przez Sejm do Trybunału, ma odpowiednie uprawnienia, by w tym Trybunale zasiadać. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki domaga się wyjaśnienia od marszałka Sejmu, a Włodzimierz Czarzasty nic wyjaśniać nie zamierza, tylko żąda zaprzysiężenia Berka. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że ich kandydat ma kompetencje, podkreślał Michał Szczerba.
6: Pan doktor Maciej Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe. Jeśli chodzi o kwestię wykonywania przez co najmniej 10 lat zawodu radcy prawnego, jest stosowne zaświadczenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, która zaświadczyła i potwierdziła i powinno to rozwiać wszystkie wątpliwości polityczne, które się w tej sprawie pojawiają. Doktor Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 17 lat.
4: A tak odpowiadał na to Michał Wójcik z PiS-u.
7: Szczególnie jest to pokazać, że 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego. Wie pan, że KPRM nawet odpisał i różne instytucje, że on nie pracował tam jako radca prawny? To co prezydent ma zrobić w tej sytuacji? Czy pan, jeżeli by pana poprosili, gdyby pan składał CV, proszę udokumentować swój okres pracy, to dla pana by było to normalne.
4: Kancelaria Sejmu oczekuje niezwłocznego zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału, ale może go spotkać ten sam los, co 4 z 6 wybranych wcześniej sędziów, czyli nieodebranie ślubowania przez prezydenta. Gwałtowne hamowanie, a potem zbyt wolna jazda. To najczęstsze reakcje na widok znaku przy odcinkowych pomiarach prędkości, bo kierowcy nie wiedzą, jak szybko mogą jechać. Ale to ma się zmienić. Na znakach pojawi się informacja, ile maksymalnie można mieć na liczniku. Szczegóły ma dla was reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Znak z ograniczeniem prędkości pojawi się w lewym dolnym rogu tablicy informującej o początku odcinkowego pomiaru. Ministerstwo tłumaczy, że niektórzy kierowcy gwałtownie hamują przed takim znakiem albo jadą ze znacznie niższą niż dopuszczona prędkością, utrudniając ruch. Znak ma wyeliminować takie zachowania. Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego przypomina, że urządzenia rejestrujące wykroczenia służą poprawie bezpieczeństwa, a nie wyciąganiu pieniędzy z kieszeni kierowców.
9: Te urządzenia nie są schowane w krzakach, one są poprzedzone znakiem drogowym.
8: A nadmierna prędkość to ciągle jeszcze jedna z głównych przyczyn wypadków. Marcin Friedrich, Radio Z.
4: Na polskich drogach jest już 116 odcinkowych pomiarów prędkości, głównie na drogach ekspresowych i autostradach.
3: Czerwona cegła, mury, całość przypomina twierdzę. Mowa o areszcie śledczym w centrum Bytomia na Górnym Śląsku. Budynek wymaga gruntownego remontu i właśnie czeka go wielka modernizacja. Co się zmieni w tym jednym z najciekawszych takich obiektów w Polsce? Reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
10: To neogotycka perełka z połowy XIX wieku. Charakterystyczne wieże i czerwona cegła. Działa tu też jedyny taki w Polsce szpital dla osadzonych. Remont obejmie cele, spacerniak i pomieszczenia służby więziennej.
11: Poprawa warunków bytowych osadzonych, no i ogólna poprawa infrastruktury.
10: Mówi dyrektor aresztu podpułkownik Adam Nawrocki. Remont nadzorować będzie konserwator zabytków, by obiekt zachował swój historyczny wygląd i był wizytówką miasta. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Prace ruszą w przyszłym roku i potrwają 2 lata. Ich koszt to 30 milionów złotych. 9 dni, setki wystawców i tysiące gości. Zielona Góra pożegnała winobranie. Tradycja wrześniowego zbierania owoców i degustacji trunków ma w Zielonej Górze setki lat. W tym roku wybrał się tam także reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
12: Przepraszam, dobre było?
13: Perfekcyjne. Odkrywamy całą Zieloną Górę, czyli winnice, wszystko, palmiarnie, no całe miasto. To jest właśnie winobranie. Każde miasto potrzebuje takiej podobnej imprezy.
14: Dopiero przyjechaliśmy i zastanawiamy się, bo próbowaliśmy wcześniej polskie wina właśnie. Wyśmienite.
12: Skąd państwo są, jeśli mogę zapytać?
14: Zdanie polskie wina naprawdę. Tutaj jest właśnie smakosz win i ocenił dobrze.
3: Mówili zielonogórzanin Tomasz i Anna. Niestety ciemną stroną imprezy są pijani uczestnicy, którzy trafiają na szpitalne sory. W pierwszych dniach winobrania było takich ponad 225 osób w stanie skrajnego zatrucia alkoholowego. W Łodzi jeszcze przez tydzień trwa festiwal kulinarny poświęcony kuchni amerykańskiej. Jak przekonuje Szymon Płatek, szef kuchni jednej z restauracji, wcale nie musi ona być niezdrowa.
15: Uważam, że jest to spowodowane jakimś takim mitem i raczej powstało przez to, że w tych fast foodach wszystkich często wykorzystuje się słabej jakości składniki, no a u nas wszystkie produkty są robione na świeżo i są z naprawdę dobrych produktów i nie ma się czego bać, tylko trzeba próbować.
3: Listy restauracji biorących udział w festiwalu znajdziecie na stronie Jemy w Łodzi. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
2: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
1: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
2: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
1: A skrócenie szkoleń BHP?
2: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
1: A środki ochrony? Muszę w to inwestować?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Po reklamie.
4: Jest 5:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Polskie służby po pilnej naradzie zwołanej po rosyjskim ataku na pociąg 2 kilometry od naszej granicy. Premier ostrzega, że przez najbliższe tygodnie i miesiące Rosja będzie atakować ze wzmożoną siłą. Donald Tusk nie precyzuje, o jakie konkretnie scenariusze chodzi.
4: Szef rządu liczy, że nie będą to ataki na polskie koleje czy zakłady.
6: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
4: Właśnie niedaleko terminala granicznego w Dorochusku po ukraińskiej stronie dron uderzył w parking przy stacji benzynowej.
5: W Szwecji po wyborach parlamentarnych wciąż otwarta jest kwestia przyszłego rządu. Tak po publikacji wstępnych sondażowych wyników mówi ustępujący premier.
4: Według tych wstępnych wyników koalicja rządząca zdobyła o 1 mandat mniej niż centrolewicowa opozycja. Przewodnicząca socjaldemokratów już zadeklarowała gotowość rozpoczęcia rozmów o utworzeniu koalicji rządowej.
5: Donald Trump zapowiada zniesienie ceł na irlandzką whisky. Mówi to po zakończeniu swojej 2-dniowej wizyty w Irlandii.
4: Wszyscy mnie męczyli, mówiąc, to co się dzieje jest takie niesprawiedliwe. Czy mógłbyś znieść cła na irlandzką whisky? A ja powiedziałem w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, zniosę cła na irlandzką whisky. Powiedział Trump w ośrodku golfowym, gdy wręczał nagrodę zwycięzcy turnieju.
5: Teraz amerykańskie cło na produkowaną w Irlandii whisky jest 10%, podczas gdy trunek pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji nie jest obłożony taryfami. Koniec zakłóceń w ruchu kolejowym w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Opóźnienia pociągów spowodował łoś, który pojawił się na torach.
4: O 21 PKP PLK informowały, że kolejarze i specjaliści pracują, by łoś bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska. Udało się po godzinie.
5: Utrudnienia trwały przeszło 80 minut, napisało PKP PLK na portalu X. W Radiu Z wiadomości o poranku co pół godziny bez opóźnień, a 8:00 najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego będzie były minister edukacji Przemysław Czarny. Czarnek z PiS-u.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Coś tak jakby jesiennie w Polsce mówię. Nie wiem, czy słyszałeś.
9: Słyszałem, tak.
8: Dzisiaj znowu maksymalnie 21 stopni, ale na przykład na wschodzie, aha, w okolicach Lublina tylko 16.
9: Tak, ale to jest taka przyjemna jesień. Kasztany już są, liście jeszcze się trzymają.
8: I tu i ówdzie dzisiaj deszczowo. Trzymajcie się tej jesieni.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Witamy Was o poranku, to jest Radio Z. Witamy w poniedziałek, moi drodzy, 14 września, imieniny Roxana i Bernard.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Tak, święta, dzień walki z wypaleniem zawodowym.
1: To jest coś, co nas nie dotyczy, bo przecież to, co my robimy tutaj codziennie, Kamil, rano, to ciężko nazwać pracą. My
0: dokładnie
1: po prostu przychodzimy pośmiać się ze słuchaczami z tego, że wstają wcześniej.
0: I to jest najtrudniejsze, kiedy się do domu wraca i pada pytanie, co ty robiłeś? Gdzie ty byłeś? Ty byłeś w pracy.
1: O której kończysz pracę? No. O 9, o 10, to ty masz cały dzień dla siebie.
0: Kochani, to nie jest praca, to jest przyjemność i dlatego z przyjemnością pytamy, dlaczego wy już nie śpicie o tak wczesnej porze?
1: Dajcie znać, numer do nas doskonale znacie, ale powtórzę, bo jest wcześnie, mógł gdzieś umknąć. 321, a następnym razem, żebyście nie zapomnieli, nachuchamy wam na lustro w łazience i napiszemy paluchem. 321, tak. 321, 321.
0: A ja dopiszę Love Krowę. Radio Z i
2: już. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry bardzo, tu Radio Z. Jeżeli czekaliście przez cały weekend na spotkanie ze swoimi ulubionymi prowadzącymi, to oni po dziewiątej, a na razie my, Kamil Baleja i Marek Stary Brat.
1: Dzień dobry, witamy. Ogólnopolska centralka porannego wstawanka już działa. Dzień dobry, czemu wy już nie śpicie?
2: Dzień dobry. Pytacie się, dlaczego nie śpimy? No przecież odpowiedź jest prosta, żeby dłużej słuchać Radia Z. Pozdrawiam wszystkich i na razie.
1: A, że pan nie śpi, żeby dłużej słuchać radia.
0: Wspaniale, to bardzo mi się podoba ta postawa, naprawdę.
1: To jest ktoś z twojej rodziny, Marek?
0: Nie, właśnie nie.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę nie.
1: Ktoś tak sam z siebie zadzwonił?
0: Sam z siebie, słuchacz wzorowy.
1: Wstaje rano, żeby słuchać radia, no to brawo ty.
0: Jakbyśmy na koniec roku zdawali świadectwa naszym słuchaczom, tak, to ten słuchacz miałby świadectwo z paskiem.
1: Cztery paski jak nic.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Panie Sebastianie, prowadzi pan firmę. Jakie cyfrowe rozwiązania pan stosuje?
11: No to tak, mamy pendrive'y, tak, i wspólne hasło, żeby zespół zapamiętał. Aha. No i reklama w internacie. To podstawa. Przepraszam, wspólnik. Słucham. Co? Wyciekły? Jak to zablokowane? Dlaczego akurat teraz?
10: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
12: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
19: Ale że jak? Że już dzisiaj 14 września?
20: No nie może być, no.
19: Zleciało, co? 14 września, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
21: Co planuje Rosja, ostrzega premier po ataku na Ukrainę tuż przy polskiej granicy.
22: To może być ostatni dzień prezesa Piesiewicza. Zbiera się z zarząd PKO.
21: A siatkarze wstydu nie przynoszą. 3 mecze, 3 zwycięstwa na Mistrzostwach Europy.
19: 6.
21: Po naradzie ze służbami premier ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków. Pilne spotkanie zwołał, gdy Rosjanie uderzyli w Ukrainę tuż obok polskiej granicy, w lokomotywę pociągu towarowego i parking przy stacji benzynowej niedaleko przejścia w Dorohusku.
22: Z jakimi zagrożeniami musimy się liczyć? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
23: To mają być tygodnie i miesiące, w których Rosja będzie z większą aktywnością atakować cele w Ukrainie, ale niewykluczone, że na celowniku Kremla znajdzie się i terytorium Polski, mówił Donald Tusk.
24: Ataki tej nocy wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
23: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Do granicy na Bugu jest stamtąd około 800 metrów. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: Jest komentarz Rosji w sprawie niedzielnego ataku kilka kilometrów od polskiej granicy. Głos zabiera Ministerstwo Obrony.
21: Reporter Radio Z Daniel Wrzos śledzi tak komunikaty. Dzień dobry. Dzień. Jaka dobry. Jest wersja Kremla?
25: Twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy był wymierzony w wojskowe cele. Rosjanie chcieli zniszczyć infrastrukturę kolejową, którą transportowane są ładunki wojskowe z Europy. Z kolei prezydent Zełenski napisał, że atak był zamierzony, ponieważ oprócz celów w infrastrukturę kolejową i energetyczną zniszczono też obiekty cywilne. To był zmasowany ostrzał na zachodzie kraju i region od Odessy, mówi szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jarosław Chojnacki.
4: Z ocen wstępnych wynika nam, że ponad 700 środków napadu powietrznego typu drony zostało użyte na Ukrainę oraz ponad 40 pocisków balistycznych.
25: Ukraińska kolej twierdzi, że celem rosyjskiego ataku mógł być także pociąg dyplomatyczny, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.
22: Koleje ukraińskie na bieżąco muszą korygować rozkłady jazdy, bo ataki rosyjskie mają już charakter systemowy.
21: Szef PKOL-u na wylocie. Dzisiaj zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by rozmawiać o sytuacji prezesa Radosława Piesiewicza, zamieszanego w aferę Zonda Krypto.
22: Ma zarzuty i jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Poseł PiS-u Michał Wójcik nie ma złudzeń, że szef PKOL-u straci stanowisko.
5: Jeżeli się zbiera zarząd, no to zbiera się po to, żeby odwołać szefa PKOL-u. To, że zastosowano tymczasowy areszt, będzie głównym elementem tej dyskusji, że to powoduje, że narusza się dobre imię Komitetu Olimpijskiego.
21: Zgodnie ze statutem zarząd może powierzyć obowiązki prezesa jednemu z jego zastępców, gdy szef PKOL nie może wykonywać obowiązków.
22: Wybór należy do walnego zgromadzenia członków komitetu.
21: Szwecja. Dzień po wyborach parlamentarnych trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki głosowania. Po przeliczeniu 80% głosów na prowadzeniu jest szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza, czyli dotychczasowa opozycja.
22: Ale zdobyłaby zaledwie o jeden mandat więcej od koalicji rządzącej, więc jak mówi ustępujący premier Ulf Kristersson, kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta.
21: 3 mecze, 3 zwycięstwa i 0 straconych setów. Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy grają tak, jak przystało na obrońców tytułu.
22: Po wygranej z Portugalią oraz Izraelem biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną.
21: Mecze reprezentacji Polski w Sofii śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
6: Dzień dobry.
21: Nasi tacy mocni czy rywale z drugiego szeregu?
6: No dotychczasowi przeciwnicy potęgą siatkarską nie byli. Dla naszej reprezentacji, która broni tytułu Mistrza Europy, to tak naprawdę dopiero preludium do poważnego grania. Dlatego formę biało-czerwonych trudno na razie oceniać, mówi rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
7: Może trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupiliśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać z biegiem meczu.
6: Przetarcie za biało-czerwonymi. Na horyzoncie już pierwszy wymagający rywal. Jutro zagramy z Ukrainą, która także kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatnio pokonała 3-1 współgospodarza turnieju Bułgarię.
22: Mecz z reprezentacją Ukrainy jutro o 18:00, a więcej wiadomości sportowych od Marcina za pół godziny.
21: 7:30, najważniejsza rozmowa poranka. Gościem Radia Z i Bogdana Rymanowskiego będzie wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Proszę, proszę, proszę. Dzisiaj na termometrach w całej Polsce równiutko 20 stopni. Sporo deszczu, najwięcej dzisiaj na południu. Na północy popada przelotnie, ale od zachodu... Co się stało, Kamil? Coś cię swędzi?
26: Nie, słyszę.
20: Taką minę, jakby coś cię swędziało.
26: Nie, wszystko dobrze.
20: Co nie słyszysz? Kamil!
26: Nie słyszę, co mówisz.
20: No przecież słyszysz, bo reagujesz. No co kłamiesz, no?
8: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
20: Ale po południu od zachodu przyjdzie poniedziałkowe słoneczko.
26: Teraz słyszę.
20: Jak rap. Oka, jak mnie słyszysz?
26: Teraz cię słyszę.
20: Raz. Próba mikrofonu.
26: Andrzej, to ty?
20: Tak, to ja. 4:30 po 6:00. To ja, Mietku.

0: Ale jak on tutaj szybciutko na tych gitarach? Smith & Tell, Swedish Jam Factory?
1: Ja myślę, że to takie było trochę granie w stylu country, że zanim jakiś bawuł za nim biegł i on wiedział, że musi tak szybko grać, bo inaczej ten bawuł go weźmie na rogi. Na rogi go weźmie, dziękuję, zapomniałem słowa.
0: Bo to wcześniej. Co
1: jest.
0: To ma ta krowa na tej głowie?
1: Właśnie, wymiona to nie, to są niżej.
0: Telefon od rana, halo, dzień dobry, kłaniamy się nisko, tu Radio Z, numer do nas 321-321-321.
2: Teraz ja tam wam minął weekendzik, bo mi super, na rybkach byłem, odpocząłem.
0: O, super.
2: Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia, do jutra, trzymajcie się, na razie.
0: Pozdrawiam, a to był pan stały słuchacz Roman Zgliwicz.
1: Cześć,
0: pozdrawiamy,
1: Roman,
0: panie Romanie. Ja już po głosie słuchaczy poznaję.
1: Jak weekendzik minął? Dobrze minął?
0: Na rybach nie byłem, gdzie ja byłem? Na placu zabaw byłem. Wspaniałe doświadczenie.
1: No, trudno, łączymy się w bólu z tobą. No. Na placu zabaw, to jest taki lokalny świat mam, to jest w ogóle mikrokosmos. Mikrokosmos, dokładnie, wszyscy siedzą. Czy twoje dziecko już potrafi czytać wiersze? Nie. O, moje już ciągało
0: Mickiewicza. Stasiu, chodź tutaj, głodny jesteś? Nie bij go, bo się spocisz.

0: 18 minut po godzinie 6, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Proszę Państwa, ważna informacja. Były wokalista Budki Suflera
1: Jacek Kowalec.
0: Właśnie, nie, jest ten bylszy. Ten były bylszy Krzysztof Cugowski.
1: A, no tak.
0: On powiedział w wywiadzie dla TVP, że w ogóle nie ma pieniędzy i nie płaci rachunków. W sensie nie wie, ile ma pieniędzy, on rachunkami się nie zajmuje.
1: Słyszałem, tak.
0: To jest właśnie rock and roll, kochani.
1: Ale to nie, Kamil, to nie chodzi o rock and roll. To chodzi o to, że finansami pana Krzysztofa i płaceniem rachunków zajmuje się jego żona, która organizuje mu życie w każdym calu, tak mówi pan Krzysztof.
0: Czyli jak każdy żonaty facet w Polsce.
1: Tak.
0: Cześć, jestem Kamil.
1: Tak.
0: I jak co roku nie planuję sobie wakacji, tylko żona mówi, wiesz co, a dzisiaj zaplanowałam nam wakacje.
1: Cześć Kamil, cześć. A cześć, ja jestem Marek.
0: Cześć Marek.
1: Nie chciałem sobie kupić drona, ale żona powiedziała, że jak chcę sobie polatać, to mogę polecieć do sklepu po cebulę.
0: I polatałeś, co? Rozumiem.
1: No tak, znaczy tacy mądrzy jesteśmy, wiecie, bo nasze żony jeszcze śpią.
0: Tak.
1: To możemy sobie pożartować.
0: Czekaj,
1: nie.
0: Wstała.
1: O nie. Przepraszam, Aniu, ja nic nie mówiłem, to on mnie namówił. On mnie do tutaj wszystkiego namówił.

0: Jeżeli wam się wydaje, że pan prezydent Donald Trump powiedział już wszystkie głupie słowa, które miał na myśli, to jesteście w błędzie.
1: Jest nowy cytat pana prezydenta. Tak. O, i jak brzmi?
0: Warto poczekać do wiadomości Radia Zet o 6:30. To jest tak durne, że ja tego nie powiem. Ale nasi dziennikarze mają to w kontaktach.
1: Muszą tak jeszcze robić. Zostańcie z nami, szczegóły wiadomości o 6:30. Za chwilę.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie już 19 i 20 września w Warszawie na PGE Narodowym. Ponad 130 lokalnych producentów, najlepsze krajowe produkty, wyśmienite potrawy i smaki polskiej kuchni. W programie panele eksperckie, spotkania autorskie, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze oraz liczne atrakcje dla całych rodzin. W sobotę finał konkursu Polska Smakuje z udziałem najlepszych kół gospodyń wiejskich. Zaprasza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wstęp wolny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Same niskie ceny.
14: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
17: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
18: Wspólne hasła i reklama w internecie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
17: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
19: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, jest poniedziałek, 14 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michała Damiok.
20: Nowe ustalenia Radia Z w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka, która zmarła po tym, jak wypadła z okna na trzecim piętrze, była pacjentką oddziału kardiologicznego.
21: Śledztwo prowadzone jest nie tylko w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, ale także narażenia kobiety na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I dotyczy personelu oddziału, który ma obowiązek troszczyć się o pacjentkę, mówi prokurator Aleksandra Marańda z Konina.
22: Zabezpieczono dokumentację medyczną pacjentki, ustalono personel medyczny, lekarzy, pielęgniarki, które miały bezpośredni kontakt z kobietą. Aktualnie trwają ich przesłuchania.
21: Sekcja zwłok jutro. Kobieta zmarła w nocy z czwartku na piątek.
20: Szokujące słowa prezydenta USA. Donald Trump mówi, że Ukraina musi przestać atakować rosyjskie rafinerie, bo przez to rosną ceny ropy i Ukraińcy szkodzą światu.
21: Zelenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, bo to powoduje niedobór oleju napędowego na rynku. To nie wina Bliskiego Wschodu, to jest spowodowane tym, co dzieje się z Rosją i Ukrainą.
20: Trump powtarza też, że jego zdaniem wojna z Iranem skończy się jeszcze w tym roku i doprowadzi to do gwałtownego obniżenia cen ropy. Turecka policja przeprowadziła naloty na gejowskie bary i domy aktywistów LGBTQ w Ankarze, Stambule i Izmirze. Aresztowała co najmniej 60 osób. Według władz te działania miały na celu promowanie tradycyjnych wartości rodzinnych.
21: Turecka społeczność LGBTQ jest często atakowana przez rząd. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan określa ją jako dewiacyjny ruch złożony ze zboczeńców odpowiedzialnych za spadek dzietności. Relacje osób tej samej płci nie są w Turcji przestępstwem, ale powszechna jest tam homofobia.
20: Setki wystawców i dużo więcej chętnych do próbowania. W Zielonej Górze zakończył się słynny festiwal winobrania.
21: Winiarskie miasteczko w centrum miasta odwiedził reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
23: Widzę, że degustują państwo tu.
24: Tak, wino nie, słodkie. Nazwy nie powtórzę.
25: A my tylko nabywamy.
23: I co panowie nabyli?
26: Regionalne wino, aromatyczne, kwiat dzikiego bzu, marakuja.
21: Festiwal był jednak utrapieniem dla miejscowych SOR-ów, a w szpitalu uniwersyteckim w weekend otwarcia winobrania przyjęto ponad 200 osób, z czego 25 w stanie skrajnego zatrucia alkoholowego.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Z. Marcin Powinien.
27: Nie patrz tak podejrzliwie.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Komplet zwycięstw bez straty seta to bilans naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią i Izraelem Polacy, którzy bronią tytułu, pokonali Macedonię Północną w setach do 19, 16 i 13 i już myślą o kolejnych spotkaniach, mówi libero naszej kadry Maksymilian Graniczny.
29: Jeżeli będziemy trzymać swój własny poziom, to niezależnie czy przeciwnik będzie się stawiał mocniej czy mniej, to jeśli my będziemy robić swoje, to będziemy wygrywać.
27: Jutro rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, która także wygrała 3 mecze, ostatni 3-1 z Bułgarią. A drugiego w tym sezonie wielkiego szlema wygrał Aleksander Zwieriew po zwycięstwie w Paryżu. Niemiecki tenisista triumfował w Nowym Jorku, pokonując w finale Amerykanina Boba Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. 30 lat bez wygranej w wielkim szlemie, a teraz 2 w odstępie 3 miesięcy. W rywalizacji PN triumfowała reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina, która w najnowszym rankingu WTA awansowała na pozycję liderki, spychając z tronu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek oczko w dół na miejsce 9.
1: Co tam z pogodą?
0: Bardzo ładnie, 20 stopni dzisiaj w całej Polsce, chociaż na południu spadnie nawet centymetr deszczu na metr kwadratowy.
1: Centymetr deszczu na metr kwadratowy.
0: No tak podają metr, no będzie ulewa. No meteorolodzy tak mówią, bo muszą jakieś tam podawać wartości.
1: Czyli będą
0: ale to
1: kałuże takie.
0: No tak, lepiej wyjść w kurtce przeciwdeszczowej z parasolem, ale po południu od zachodu wyjdzie słonko.
28: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
1: Centymetr w kałuży to rapucha sobie tylko łapki zmoczy.

0: Jak słodko wstać, skoro świt, z Radiem Z. Dzień dobry, za 20 minut będzie godzina 7.
1: No i powiedzcie sami, jak gramy takie kawałki, to normalnie cukier w kawie sam się miesza.
0: Prawda? Od razu człowiek znajduje swoje rajstopy.
1: Prawda? Wie, i kalesony.
0: I wie, co włożyć.
1: Już słuchacze dzwonią, pytają, czy wiemy, gdzie są nasze kalesony.
0: Proszę was.
1: Bo mrozy idą.
0: Kto nosi kalesony w dzisiejszych czasach,
1: moi drodzy? Na pewno nieprawdziwi mężczyźni.
0: Spokój,
1: no. A propos, Kępa i Fiedorczuk za godzinkę dzwonią o bardzo ważnych sprawach. O czym dzisiaj? Dzień dobry, chłopcy.
0: Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry, a dzisiaj wykonamy tak zwany kryptotelefon.
3: Tak, będziemy dzwonić w sprawie kryptowalut do kantoru kryptowalut i chcemy się dowiedzieć, o co chodzi z tymi kryptowalutami.
1: To jest takie coś, co... Kantor kryptowalut?
0: Nie wiem.
1: A kryptowaluty, to jak to się odbiera?
0: Nie wiem.
1: Z czym to się odbiera?
0: Nie wiem, jakby nie jestem ekspertem w tej sprawie.
1: Ale już parę osób poszło do więzienia. Pan Kral poszedł do więzienia za kryptowaluty.
0: Ja nie chcę iść do więzienia, dlatego nie mam nic wspólnego z kryptowalutami.
1: Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi z tymi kryptowalutami,
0: żeby nie pójść do więzienia,
1: to za godzinkę i 9 minut dokładnie o 7:50 jest pan, pani na głośno mówiącym. Nie przegapcie. Radio Z i już. Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicić wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Uh-huh.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Tak już jest! Niskie ceny.

0: 20% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Po reklamie.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: No proszę, Kamil, ty grasz na gitarze. Jakie to były chwyty na gitarę? C-dur, A-dur, G-dur?
1: Skąd wiedziałeś?
2: C-G-A-F. Kamil jest w tym wieku, że jego ulubionym chwytem jest amol.
0: Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Z. Rodzina w komplecie. Baleja, Gajda, stary brat i dobra wiadomość dla podróżnych. Dobry. Uwaga, w rankingu europejskich dworców Wrocław Główny zajął 4. miejsce, a Kraków Główny 9.
1: Gratulujemy. Słuchajcie, w ogóle polskie dworce są super.
0: Tak.
1: Teraz jest tak elegancko, światowo, czysto, pachnie. A jak byłem dzieckiem, pamiętam, że jak zamawiałem tosta we Wrocławiu, bo jeździłem często, to później przez pół dnia czułem gruchanie w żołądku.
2: Może łyknąłeś z gołębiem razem.
1: No myślę, że tak może być, wiesz.
2: Kiedyś na dworcach było dużo trenowali tam sporty zimowe, bo przynajmniej w Katowicach było bardzo dużo narciarzy.

0: salach uważa z tą kropelką, bo potem paluchy zawsze były poklejone, jak się kleiło, pamiętacie?
1: O,
0: zawsze
1: tak, to... tak, i opuszki trzeba było odrywać.
2: Najgorzej to było. Tu można dokonać jakiegoś nielegalnego czynu, bo nie masz odcisków palców.
1: Tak.
0: Masz lekko ścięte. Zaraz będą wiadomości o 7, a w nich ciąg dalsze afery z Zonda Krypto.
2: Tak, bo to się nie skończyło. Co dalej z panem Piesiewiczem? Dzisiaj pan Piesiewicz może przestać oficjalnie być szefem PKOL-u.
0: A to jeszcze jest cały czas, tak?
2: Cały czas jeszcze
1: jest. Zobaczycie, on jeszcze załatwi te igrzyska w Krakowie.
0: Będzie, będzie.
2: Więcej za chwilę.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
3: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
4: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.
12: To już prawie siódma, jest poniedziałek 14 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Polski premier po naradzie służb ostrzega przed nasileniem ataków Rosji.
16: Piesiewicz na aucie. Zarząd PKOL może dziś wyrzucić aresztowanego prezesa.
11: Szukać grzybów, ale nie grzybiarzy. Posłuchajcie, jak nie zgubić się w lesie.
12: Siódma.
11: Rosyjskie ataki będą się nasilać, ostrzega premier po naradzie z wojskiem i służbami. Zwołał ją po tym, jak drony uderzyły w parking dla ciężarówek i lokomotywę pociągu kilka kilometrów od granicy z Polską.
16: Donald Tusk nie wykluczył, że eskalacja rosyjskich działań może dotknąć też nasz kraj.
11: Reporter Radia Z Daniel Wrzos zbiera wszystkie najnowsze informacje. Jakie kroki zamierza podjąć Polska w związku z tym atakiem?
2: Służby mają wzmocnić ochronę przejść granicznych. Premier zapowiedział maksymalne usprawnienie ruchu, tak żeby nie tworzyły się długie kolejki pojazdów przewożących paliwo, które mogą być celem ataku. Komendant Główny Straży Granicznej generał Robert Bagan mówi, że obecnie nie ma zakłóceń na granicy z Ukrainą.
6: Aktualnie sytuacja na przejściach granicznych jest opanowana, ruch odbywa się normalnie. Nie stwierdzamy na ten moment żadnych.
20: żadnych zagrożeń.
2: W sprawie współpracy służb i Straży Granicznej planowane jest dziś spotkanie z Ministerstwem Finansów.
11: Co jeszcze mówił premier na odprawie ze służbami?
2: Rosja jest gotowa użyć przeciwko Polsce groźniejszego sprzętu, na przykład dronów z silnikiem odrzutowym. Mają większy zasięg i precyzyjniej uderzają w cel. Premier Tusk nie wykluczył, że ataki mogą być na infrastrukturę kolejową i zakłady pracy. Uderzenie w pobliżu granicy było tak duże, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały. Premier dodał, że Polska razem z sojusznikami NATO musi być gotowa na reakcję i odpowiedź.
21: Rosja twierdzi, że ostrzał zachodniej Ukrainy dotyczył celów wojskowych.
11: Sądny dzień Radosława Piesiewicza, prezes siedzący w areszcie z zarzutami, nie jest chlubą Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
21: Jest zamieszany w aferę Zonda Krypto, dlatego dziś zbiera się zarząd PKOL, żeby zdecydować, co z tym fantem zrobić.
11: Reporter Radia Z Marcin Friedrich śledzi tę sprawę. Jakie możliwości ma zarząd PKOL i czy w ogóle może odwołać prezesa?
22: Statut tego jasno i wprost nie precyzuje. Mówi jedynie, że zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie obowiązków prezesa, gdy ten nie może sprawować swojej funkcji. Co do tego, że Piesiewicz szkodzi wizerunkowi PKOL-u, nie ma wątpliwości, mówi europoseł Michał Szczerba z KO.
23: To jest wrzut na tej organizacji, to jest wrzut w środowisku rodziny olimpijskiej.
22: Prezesa zgodnie ze statutem wybiera na 4-letnią kadencję walne zgromadzenie członków PKOL. O odwołaniu nie ma w dokumencie ani słowa. Marcin Friedrich, Radio Z.
21: Pod koniec maja zarząd wezwał Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków komitetu, ale prezes to zignorował.
11: Ropa droga i będzie jeszcze droższa. Eksperci nie zostawiają złudzeń, co nas czeka na rynku paliw. Już teraz baryłka kosztuje $106 i to za chwilę odbije się cenami na stacjach. 95 w wielu miejscach jest już grosz od magicznej granicy 8 zł za litr.
21: Olej napędowy straszy przekroczeniem 9, a jak słyszeliście w Radiu Z, Donald Trump winą za ceny diesla obarcza Ukrainę i jej ataki na rosyjskie rafinerie.
11: Rok po powodzi południe Polski pięknieje w oczach. Ziemia kłodzka podnosi się z ruin. Odbudowa jest prawie skończona, zgodnie przyznają samorządowcy.
21: Zniknęły ruiny zniszczonych domów. Są nowe osiedla dla powodzian. Trwa przebudowa całej drogi z Kłodzka do Lądku Zdroju i Stronia Śląskiego.
11: Traumatyczne wspomnienia mieszkańców prędko jednak nie znikną. Mieszkanki Stronia Śląskiego, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z, przyznają, że nadal nie chodzą w pobliże przerwanej zapory.
24: Nie chcę wspominać, bo ta woda rwała wszystko. Domy, co tylko, nie.
25: Płakałam, okropnie było. Ja siedziałam noc i dzień i noc, bez światła, bez jedzenia, bez niczego. Ale już coraz piękniej jest, już będzie dobrze.
26: Próbujemy przejechać przy Stronie, to jest wielki plac budowy.
27: Nowe trawniki, elewacje, wszystko jest nowe.
24: Jeszcze ładniej będzie niż było.
26: A bezpiecznie będzie?
24: Chyba tak.
21: Na pełną odbudowę zabezpieczenia zbiornika i zapory Stronie Śląskie poczeka jednak jeszcze nawet 5 lat.
11: Jak szukać grzybów, żeby samemu się nie zgubić? Sezon się rozkręca, a są już pierwsze przypadki grzybiarzy, którzy nie potrafili znaleźć drogi powrotnej.
21: Niedaleko Elbląga zgubiła się starsza kobieta w powiecie wysokomazowieckim, 30-latek. Jak bezpiecznie wrócić z grzybów, podpowie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
28: Wybierajmy się do lasów, które znamy. Jeśli idziemy sami, zabierzmy ze sobą m.in. wodę, coś do jedzenia, mówił mi młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
29: Zabierajmy ze sobą naładowane telefony. Przed wyjściem poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy.
28: Warto założyć kamizelkę odblaskową, może ułatwić odnalezienie nas, szczególnie w godzinach wieczornych. Dobrze jest też zapamiętywać charakterystyczne punkty w danym terenie, by bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyszliśmy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Jeśli zabłądzimy w lesie, telefon na 112 nie będzie żadną ujmą. Warto próbować dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na szybsze odnalezienie.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
31: Wczoraj byłem tym ojcem, który mówił: czekajcie, ja wiem, gdzie jest samochód. Chodźcie, chodźcie.
32: Dwie godziny szukałeś, tak?
31: Dwie godziny. Chyba w lewo teraz powinniśmy pójść.
32: I uważajcie wszystko na siebie.
31: Pod Warszawą. Tak, to prawda. Pogoda teraz będzie? Jak mi się otworzy?
32: Będzie. Nie, no mów, że 20 stopni ja i będzie padać. Powiedz. Nie mogę tak. Ale powiedz, 20 poczekaj, stopni
31: poczekaj,
32: będzie padać.
31: Poczekaj, 20 stopni będzie padać.
30: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
31: Ale żeby nie było, jak wychodziliśmy z samochodu, mówię: poczekajcie, sprawdzę na kompasie. Dobra, na południe musimy się kierować.
32: Masz kompas? No to...
31: Tak.
32: Kołpak.
31: Nie podziałał, słuchajcie.
32: Kołpak zawsze wskazuje północ, pamiętajcie.

0: tej piosence był taki teledysk, pamiętacie? I tam dziewczyna miała pępek.
1: No, dziewczyny generalnie mają pępek. Nie wiem, Kamil, czy zdajesz sobie z tego sprawę.
0: Naprawdę? No, nie była wyjątkowa?
1: No,
0: kurczę.
2: Nie, no pępek jak pępek, no.
0: 14 po 7.
2: Pokazać ci?
0: Nie,
1: ja
0: nie,
1: tam w tym ty? Teledysku jeszcze ten traktorem jeździli na końcu. Po polu.
0: Po pępku? Kochani, polityka teraz, ponieważ Polacy chcą, żeby rząd i prezydent się dogadali w sprawie kryptowalut i zrobili wspólny projekt.
2: No ale czekaj, no Polacy chcą, żeby politycy usiedli przy wspólnym stole, tak?
0: Tak,
2: ale przecież
0: tak.
2: To się dzieje u nas tylko raz w roku, w Wigilię. I to przed pierogami, bo potem to już jest kłótnia.
1: No ale dobra, ale tak na serio, to o co chodzi z tymi kryptowalutami? Co to są te kryptowaluty?
0: To ja wiem, słuchajcie, bo jak cię pochowają z monetą w kieszeni, no. Cię do krypty wsadzą, sobie wykupisz kryptę, to masz wtedy kryptowaluty.
2: Nie słuchajcie go.
1: A gdzie te monety się trzyma?
0: W kieszeni, a gdzie?
1: Albo w pępku.
2: Co to są kryptowaluty, kochani? Zadzwonimy w tej sprawie o 7.50. O co chodzi z tymi kryptowalutami? Co to jest, się pytam?

0: To był Oskar Cymes o poranku w Radiu Z. Uwaga kinomani, tytuł w internecie dzisiaj: wielki sukces polskiego kina. Bo film Możliwa Miłość w reżyserii Lee Chang-donga.
1: Kogo, przepraszam?
0: Lee Chang-donga, taki pan. No. Ten film zdobył srebrnego lwa na festiwalu filmowym w Wenecji. Wielki sukces polskiego kina.
1: Przepraszam, Lee Chang-donga to z domu Kowalski, czy to jest...
2: Nie, to jest Lee Chang-dong.
1: Lee Chang-donga. A skąd on jest ten pan?
0: To jest pan z Korei Południowej, Lee Chang-dong.
1: To jak wielki sukces polskiego kina, skoro Lee Chang-ciąg-ciąg-pong jest ping-pong, jest z Korei Południowej?
0: Bo Maciej musiał... Nie pan ping-pong, tylko Lee Chang-dong.
1: No mówię przecież pan pong.
0: Pan Maciej musiał, kojarzysz?
1: Kojarzę.
0: Jest producentem tego filmu, Polak, nasz, wyłożył na pieniądze na ten film.
1: Czekaj, powoli, a coś są tam polscy aktorzy?
0: Nie.
1: Czyli nie polski reżyser?
0: Tak.
1: Nie polscy aktorzy?
0: Tak.
1: I sukces polskiego kina, tak?
0: Tak.
2: To jest dopiero kino, co?

0: Bogdan Romanowski w studiu. Bogdan potrafi mówić tak szybko jak Eminem. Bogdan, dajesz.
1: Jestem szczęśliwy, że jestem z wami, kochani. Jak się czujecie?
2: Nie myślałeś kiedyś, żeby być takim fajnym wodzirejem w remizie? Tak? Ja bym cię widział.
1: Znaczy, myślisz, że ja bym potrafił zgasić pożar?
2: Oczywiście.
1: Bogdan,
2: pożar.
0: Uwaga, uwaga, kochani. Dzisiaj gościem Bogdana Romanowskiego będzie...
3: Dzisiaj... Przecież to są jaja. Jaja. Jak berety?
4: Ja jak jeżdżę na rowerze, to jestem szczęśliwy, kiedy widzę psa wiązanego w łańcuchu.
5: Małpę z brzytwą w Ministerstwie Sprawiedliwości, ona lata i tnie, wie pan, no dzisiaj wszystko jest zbroczone krwią, można powiedzieć.
6: Zróbcie bilans, do cholery!
7: Na żywo to idzie, ten cyrk, tak, na żywo?
1: To na żywo, no, 8:02.
2: To twój gość, Przemysław Czarnek.
1: Ale to będzie rzeźnia dzisiaj.
0: Zapraszamy!
1: Zapraszam. Radio Z
8: i już. Reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 7:30, Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy na wiadomości Radia Z. Jest 14 września.
7: To pociąg dyplomatyczny mógł być celem rosyjskiego ataku w pobliżu granicy z Polską. Tak przypuszczają ukraińskie koleje państwowe.
8: Dron uderzył w lokomotywę na stacji Jagodzin. Krótko przed atakiem był tam też skład, którym podróżował m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. W innym pociągu, który w chwili ataku był na stacji, pasażerem był David Petraeus, były dyrektor CIA.
7: Terroryzm rosyjski nie to, że puka do drzwi Europy, on już przeszedł przez drzwi, mówi w Kijowie szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
9: Te bombardowania dosłownie kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo moich rodaków. Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
8: Ruch na granicy z Ukrainą odbywa się teraz normalnie, informują służby po specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
7: Polski turysta zginął po słowackiej stronie Tatr. 36-latek spadł z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha.
8: Upadek turysty w słowackim ratownikom zgłosił przed południem przypadkowy świadek. Po mężczyznę poleciał śmigłowiec medyczny. Ratowników opuszczono przy pomocy wyciągarki. Stwierdzili jednak, że turysta nie żyje. Ciało zostało przetransportowane do Starego Smokowca.
7: Był tam jeszcze jeden turysta, 40-letni Polak, który nie był w stanie samodzielnie zejść do doliny. Ratownicy sprowadzili go z trudnego terenu i także śmigłowcem zabrali do Starego Smokowca. Na dzień dobry, utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim w stronę Gdańska. Między węzłami Piątek i Kutno drogowcy wymieniają tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Będzie można przejechać tylko prawą stroną drogi przy ograniczeniu prędkości do 80 km na godzinę.
8: Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg prosi kierowców o ostrożność i stosowanie się do znaków.
10: Jeżeli kierowcy będą uważni, będą spokojnie i rozsądnie czytali oznakowanie, nie powinno się tam dziać źle, natomiast tak szybko, jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
8: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku.
7: Wiadomości sportowe w Radiu Z. Marcin Powideł.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Ligowy klasyk bez zwycięzcy. Mecz Legii z Widzewem przy Łazienkowskiej zakończył się wynikiem 1-1. Remis na gorącym terenie w trenerskim debiucie przyjmuje z szacunkiem, mówił po spotkaniu nowy szkoleniowiec Łodzian Mateusz Stolarski.
13: Będąc racjonalnym, uważam, że wynik nie krzywdzi obu ze stron. Byliśmy naprawdę ciężkim rywalem dla Legii Warszawa. Pracowałem z zespołem 2 dni. Graliśmy na wyjeździe.
12: Widzew zajmuje w tabeli miejsce 11. Legia jest druga. Do prowadzącego Górnika traci 2 punkty. 8. kolejkę PK Ekstraklasy zakończy dziś mecz Radomiaka z Piastem. A derby Manchesteru dla City. Obywatele wygrali na Old Trafford 1-0, choć od 23 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Phila Fodena. Strzelcem jedynego gola Erling Haaland. Po tytuł mistrzyń świata w koszykówce po raz 5 z rzędu, a 12 w historii sięgnęła Amerykanki, które w finale wygrały z Francuzkami 97-79. Od zwycięstwa do zwycięstwa na Mistrzostwach Europy kroczą także nasi siatkarze. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, w trzecim spotkaniu pokonali w Sofii bez straty seta Macedonię Północną. Jutro mecz z Ukrainą.
14: A w pogodzie dzisiaj bardzo sprawiedliwie. Takie 18-19 gdzieniegdzie, 20 stopni. Najcieplej będzie na południu, na zachodzie na północy, w centrum i na wschodzie. Właściwie wszędzie.
0: Aha, dobra. Jeszcze raz.
14: No bo dzisiaj wszędzie 20 stopni praktycznie.
0: No tak, tak, tak.
14: Bardzo
0: nie, no w Suwałkach 17 przecież.
14: No, ale jak dmuchnie od dołu, to będzie 20.
0: Okej.
11: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
6: A wiecie, że o 7.50 dzwonimy, żeby wyjaśnić wszystkim raz na zawsze, o co chodzi z tymi kryptowalutami, co to jest? Bądźcie z nami.

0: ściszyła się muzyka, czy mi się wydaje. Nie, to u mnie chyba, tak?
1: Tak, chyba moje... ci się ściszyło akurat, no.
0: Ściszyło mi się coś w uszach. Ściemniło się, ściszyło mi się.
1: Wisz, że ci w uszach, bo jest poniedziałek.
0: Każdy do tego.
1: Okay. Byłeś na dyskotece.
0: Ważne, że nie szumi w głowie.
1: Obróć głowę, żebyś nie stał na linii wiatru, to przestanie.
0: Za 19 minut będzie godzina 8. O zimie teraz będziemy mówić, słuchajcie.
1: No, jaka będzie zima w tym roku?
0: Wiemy, są długoterminowe prognozy pogody i mówią, i to są dobre prognozy.
1: Dobre prognozy?
0: Mówią, że ta zima będzie cieplejsza niż zwykle i że nie będzie dużo mrozu i śniegu i będzie deszcz i gołoleć bardziej.
1: A, czyli taka późna jesień.
0: Nie papuguj mnie, wiesz?
1: Czyli no. Taka późna jesień, tak. Zamiast zimy w tym roku, tak?
0: Dokładnie.
1: Ale ciekawe, że meteorolodzy już wiedzą, że nie będzie śniegu na święta, prawda? Już tak. Psują zabawę, już.
0: To może niech powiedzą, że nie będzie świąt ani choinki.
1: Tak, o, właśnie, jak to nie będzie świąt, jak ja już sałatkę mam na balkonie. Radio Z
2: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
18: Twoja definicja dobrego snu.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer

0: Za 10:08.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Cała Polska mówi o kryptowalutach. Jest pomysł, żeby prezydent z rządem się dogadali i przygotowali wspólną ustawę właśnie w sprawie kryptowalut.
0: No, tylko że chyba niewiele osób w ogóle wie, co to są te kryptowaluty. Sprawdźmy.
3: Cała Polska się zjednoczyła właśnie. No, nikt nic nie wie.
0: Sprawdźmy na przykładzie statystycznego Polaka. Bartku, co to są kryptowaluty?
3: Takie te z tego powodu.
2: Właśnie tak. Dlatego teraz będziemy to wyjaśniać i dzwonimy do...
0: Do kantoru kryptowalut.
4: Kanga Rzeszów, proszę.
5: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pani na głośno mówiącym.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
5: Chcieliśmy zapytać o te kryptowaluty. Czy to jakoś w Polsce mocno, bo chcielibyśmy kupić, czy warto kupić?
4: Że tak powiem, nie udzielam porad inwestycyjnych. Prowadzimy kantor kryptowalut, natomiast my współpracujemy z Polską Giełdą Skangą i w chwili obecnej mamy zawieszoną działalność do czasu, aż Kanga dopnie wszelkie formalności związane z licencją. Oczywiście dostali licencję od Banku Łotewskiego, natomiast jeszcze nie mają dogranych wszystkich procedur wewnętrznych, żebyśmy mogli przeprowadzać transakcje zgodnie z prawem.
6: No dobrze, rozumiem, ale ja takie pytanie mam troszkę bardziej może ogólne. Tak, te kryptowaluty, to pani, to jest bezpieczne wszystko w ogóle? Jak to gdzie się to trzyma?
4: No tak, tylko dodzwonił się pan do kantoru kryptowalut, więc ja w żaden sposób nie będę tutaj panu, że tak powiem, polecała czy nie polecała.
5: Można tam podejść do państwa zobaczyć? Czy macie coś na miejscu?
4: Tak, jesteśmy na miejscu.
6: Aha, taką jedną kryptowalutę sobie można kupić wtedy, tak, u państwa?
4: Rzeszów Harnasiewicza 19, no w chwili obecnej
5: aha,
4: jest.
5: Aha, ale zarezerwować czy coś tam?
4: Znaczy to nie ma rezerwacji. No jak chcą się panowie czegoś dowiedzieć, no to proszę, zapraszam tutaj do nas.
6: A takie pytanie, a czy to można w ogóle na prezent kupić na przykład?
4: Znaczy, no wie pan co, no właścicielem kryptowalut jest ten, kto ma dostęp do portfela, więc...
5: Aha, okej. Okay. Gdzie to trzymać później, tak jak się kupi właśnie, bo tak ogólnie pytamy?
4: No to najlepiej na portfelu zewnętrznym typu Ledger.
5: U kogoś?
4: Można trzymać... Nie, portfel... Nie wiem, co panowie jaja razem nie robią, czy...
5: Nie.
4: Naprawdę.
5: Bo to się...
4: Chcą się dowiedzieć.
5: Społecznie tak chcemy, żeby ten troszeczkę dowiedzieli się ludzie. A państwo to z tymi nie macie wspólnego, z tymi kralami, nie kralami, wszystkimi
4: Znaczy nie, no bo to jest zonda. My współpracujemy z Polską Giełdą Skangą. Kanga.
6: To brzmi fajnie.
5: Bardzo
4: teraz
5: profesjonalnie.
4: Kanga EU. W razie czego zapraszam tutaj do nas.
6: Super.
5: Bardzo dziękujemy.
6: Pięknie, kłaniamy się. Dziękuję.
4: Do widzenia.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: No i co, wyjaśniło wam się coś?
3: Bardzo dobry telefon, nic nie zrozumiałem.
0: Tak. No bo nie, chodzi o to, że jak masz kryptowalutę, to nie kupisz marchewki, ale możesz zostać świadkiem korony.
2: Ale gdzie to możesz trzymać potem? W sypialni się to trzyma, w szufladzie czy gdzie?
0: W krypcie, no nazwa sama.
3: No.

0: Coś tak potrafię
1: zrobisz.
0: To
1: zupełnie inaczej. Wiesz, Dawid potrafi, ty nie.
2: No nie wiem, tutaj bym polemizował. No. Nie poznałeś, że to ja.
1: Tak, naprawdę myślałem, mamy jakąś nową wersję koncertową Dawida Podsiadło. No zagraliśmy. Mówię, wow.
2: Stajecie z Radiem Z, kochani. Już za chwilkę u nas punktualnie o 8:00 wiadomości. Później 8:02 najważniejsza polityczna rozmowa poranka.
1: Tak, kto będzie gościem dzisiaj?
2: Przemysław Czarnek.
1: Kandydat na prezydenta.
2: Nie, prezydenta już mają. Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Kandydat na,
2: też mają.
1: Na prezesa PKOL-u.
2: Też trochę mają.
1: Też
2: na kierownika.
1: Mają. Na kierownika. Budowę kierownika.
2: Na pana premiera. Na premiera po wyborach.
1: Już chciałem się pobawić z Bartkiem, to już psuje zabawę. Boże święte, nawet nie
2: i
1: można
2: pośpiewaj
1: pogadać.
2: Lepiej. Nie, pośpiewaj. Jakby powiedział dzisiejszy gość, zabawa, strabawa.
1: Wiesz, poudawaj sobie Dawida Podsiadło, wiesz?
2: 8:02, Przemysław Czarnek.
1: Widzisz, już zaczynasz nawet się jąkać. Jąkać się zaczynasz.
2: Ja?
1: Widzisz, tak, dokładnie ty.
2: Poniedziałki, nie? 8:02, gość Radia Z, Przemysław Czarnek, kandydat na premiera oraz Bogdan Rymanowski. Polecamy, zapraszamy. Radio Z i
3: reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.
2: Wielkimi krokami zbliża się 8:00, jest poniedziałek, 14 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
16: To się może zdarzyć znowu, ostrzeżenia po atakach Rosji blisko naszej granicy.
17: Historia, która lubi się powtarzać. Maciej Berek ciągle czeka na zaproszenie do prezydenta.
16: Gościem Radia Z Przemysław Czarnek, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.
2: Ósma.
16: Polskie służby wiedziały o możliwości rosyjskich ataków na Ukrainę w pobliżu naszych przejść granicznych. Po pilnej naradzie premier ostrzega, że takie wrogie działania Rosji mogą się nasilać.
17: Mowa o atakach podobnych do tych z weekendu, kiedy drony uderzyły w lokomotywę pociągu i parking dla ciężarówek niedaleko przejścia w Dorohusku. Wszystko to zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy.
16: Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi reakcję na te ataki. Jak się przygotowujemy na podobne sytuacje?
18: Polska współpracuje z sojusznikami z NATO, żeby odpowiednio zareagować w razie ataku. Dodatkowo wzmocnione ma być zabezpieczenie zabezpieczenie przejść granicznych. Chodzi o usprawnienie ruchu, tak żeby nie tworzyły się kolejki pojazdów, które na przykład przewożą paliwo.
19: Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
18: Premier zapowiedział na dziś rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat zmian na przejściach granicznych i sposobu ich pracy przez najbliższe miesiące.
17: Rosja ostrzelała też Odessę, uszkadzając m.in. blok mieszkalny.
16: 10 dni czeka już na zaproszenie do prezydenta Maciej Berek. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wciąż nie ma informacji, kiedy miałby zostać zaprzysiężony przez Karola Nawrockiego.
17: Historia się powtarza. Od większości sędziów wybranych poprzednio prezydent też przysięgi nie odebrał. Tamta grupa złożyła ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu.
16: Czy to samo może czekać Macieja Berka? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
20: Michał Szczerbę, europoseł koalicji, nie przewiduje ślubowania zastępczego.
21: Karol Nawrocki deklarował ustami swoich ministrów, że wszystkie zwalniające się miejsca w Trybunale będą przez niego akceptowane.
20: Takiej pewności nie ma Michał Wawer z Konfederacji, przypominając, że nie wiadomo, czy Maciej Berek spełnia kryteria wyboru na sędziego.
22: Te wątpliwości co do jego stażu prawniczego są realne, uzasadnione.
20: Na list z pytaniami w tej sprawie szefa Kancelarii Prezydenta Kancelaria Sejmu odpowiedziała, że marszałek oczekuje niezwłocznego odebrania ślubowania. Marcin Friedrich, Radio Z.
17: Maciej Berek przekonuje, że spełnia wymogi, bo od 2002 roku wpisany jest na listę radców prawnych.
16: 2:08. No i to już czas na gościa Radia Z. Rozmawia Bogdan Rymanowski.
23: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest profesor Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Witam.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
23: Dzień dobry, witam i zapraszam. Zaczynamy od krótkiej piłki. Pytanie jest następujące. Czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska? Tak czy nie?
24: W pewnym zakresie tak.
23: W pewnym zakresie tak, odpowiada nasz gość. Czekam na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl. A w jakim zakresie?
24: No nie w takim jak w PRL, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej, bo tak stawiane pytanie zawsze nas cofa właśnie do tamtego czasu, który nie był dobry. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn wszystkich w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być.
23: Wszystkich, czyli w wieku od 18 do 60?
24: Wszystkich, czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie. Tak, oczywiście każdy powinien wiedzieć, jak bronić Rzeczypospolitej Polskiej. I to w tym zakresie dlatego ta tak zwana powszechna służba wojskowa powinna być przywrócona.
23: Czy po tym, co stało się wczoraj, słyszał pan zapewne, bo pan jest z Lublina, nie wiem, czy słyszał pan w sensie na swoje własne uszy, ale doszło do bardzo poważnych ataków blisko granicy z Polską. Czy po tym, co stało się wczoraj, ma pan jeszcze jakieś wątpliwości do pomagania Ukrainie?
24: Ale ja nigdy nie miałem wątpliwości co do pomagania Ukrainie, natomiast zawsze, powtarzam raz jeszcze, ta pomoc musi być warunkowana interesami państwa polskiego. To nie może być już tak, jak na początku wojny, kiedy był rozpędzony Putin i zagrażał naszym granicom w perspektywie tygodnia, dwóch, trzech. Taka była sytuacja po 24 lutego 2022 roku. Dzisiaj pomoc na Ukrainie jest absolutnie potrzebna, natomiast ona powinna być warunkowana konkretnymi decyzjami Ukrainy w stosunku do państwa polskiego, do polskich przedsiębiorców, do polskiej historii, do polskiej przyszłości.
23: Nawet w takiej sytuacji, że zagrożeni jesteśmy my bezpośrednio na przejściu granicznym?
24: My jesteśmy zagrożeni bezpośrednio na przejściu granicznym. Powinniśmy się zbroić oraz tworzyć jednostki wojskowe, które zostały zatrzymane przez obecny rząd, jak w Poniatowej, jak w Sobieszynie wojska przeciwlotnicze. To przede wszystkim.
23: Czyli dzisiaj pan by wstrzymał pomoc jakąkolwiek wojskową Polski dla Ukrainy?
24: Panie redaktorze, tego nie powiedziałem. Dzisiaj pomagałbym Ukrainie, tylko warunkowałbym tę pomoc konkretnymi decyzjami Ukrainy w stosunku do Polski.
23: No jedną decyzją.
24: Na przykład w zakresie Wołynia, pamięci historycznej i na przykład w zakresie odbudowy Ukrainy i udziału polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. I na przykład również obecnością Polski przy stole, kiedy rozmawia się o przyszłości wojny z Rosją. Dzisiaj Ukraina woli rozmawiać z Niemcami, z Francją, bez Polski.
23: Czyli co, damy wam broń, będziecie się bronić przed rosyjskimi dronami tylko wtedy, kiedy dacie nam miejsce przy stole?
24: Damy wam broń i będziemy wam dalej pomagać, jeśli Polskę będziecie traktować poważnie i będziecie poważnie traktować interesy Polski w tym wszystkim, a nie na zasadzie jak do tej pory omijacie Polskę z daleka, mimo że przez Polskę przejeżdżacie i w Polsce macie podstawowy hub, dzięki któremu w ogóle poruszacie się po świecie. Musicie respektować interesy Polski, polskiego rolnictwa również, polskich przedsiębiorców, tak jak respektujecie interesy Niemiec czy Rosji.
23: Donald Trump.
24: Niemiec czy Francji oczywiście.
23: Donald Trump wezwał Ukrainę, aby przestała atakować rosyjskie instalacje stacje i zasoby oleju napędowego, bo kłopoty z paliwem mamy nie przez sytuację na Bliskim Wschodzie, lecz przez wojnę rosyjsko-ukraińską. Czy Kijów powinien posłuchać prezydenta USA?
24: Prezydent USA powinien zwrócić się do Putina, żeby natychmiast zaprzestał atakować Ukrainę i wtedy rzeczywiście wszystko by wróciło do normy.
23: Nie jest szokujące to, co mówi prezydent USA?
24: Troszkę tak.
23: Wasz wielki sojusznik?
24: Troszkę tak. W tym zakresie tak. No,
23: tylko troszkę?
24: Raz jeszcze powtarzam. Przede wszystkim to Putin powinien przestać atakować Ukrainę i wtedy zakończy się wojna na Ukrainie. Będzie wtedy zdecydowanie więcej powodów do normalności także na rynku paliw.
23: Po takich wypowiedziach ma pan wątpliwości co do sojuszu polsko-amerykańskiego?
24: Nie ma żadnych wątpliwości co do sojuszu polsko-amerykańskiego. Amerykanie mają swoje interesy, Amerykanie mają swoją politykę zagraniczną. Naszym absolutnie priorytetem jest sojusz transatlantycki, bez którego Polska może szybko utracić swoją niepodległość.
23: No dobrze, ale widzi pan, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Właśnie niedawno Donald Trump odmówił Arabii Saudyjskiej pomocy, jeśli chodzi o walkę z tymi rebeliantami z Jemenu, Houthi. Ma pan pewność, że Stany Zjednoczone zareagują, jeśli Rosja zaatakuje Polskę?
24: Zdaje się, panie redaktorze, Arabia Saudyjska nie jest w NATO, tak?
23: Myśli pan, że to jest zupełnie inna sprawa?
24: NATO, a my jesteśmy w NATO, jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, mamy swoich partnerów w NATO, z czego największym, najpotężniejszym są Stany Zjednoczone i od tego partnerstwa i tej współpracy dalekosiężnej, daleko idącej zależy przyszłość naszej niepodległości i suwerenności. To dla mnie zupełnie oczywiste.
23: Kiedy Prawo i Sprawiedliwość usunie ze swoich szeregów posła Zbigniewa Ziobrę?
24: A dlaczego ma Prawo i Sprawiedliwość usuwać ze swoich szeregów?
23: Czyli nie zamierzacie tego robić?
24: Nie słyszałem o takich zamiarach.
23: Przyjęcie prawie 500 000 od szefa zonda krypto pana Krala przez fundację pana Ziobry, chyba to nie jest fajna rzecz. Nie dyskredytuje go.
24: Pan Zbigniew Ziobro wyjaśnił całą sytuację, zapowiedział zwrot tych środków, potwierdził, że gdyby wiedział, czym jest zonda krypto, to absolutnie ta fundacja, bo nie Zbigniew Ziobro, by tych pieniędzy nie przyjął. Dokładnie tak samo, jak myślę, TVN24 nie przyjąłby 7 000 000 złotych na reklamy zonda krypto, Polsat nie przyjąłby pieniędzy na reklamy zonda krypto, Republika by nie przyjęła pieniędzy na reklamy zonda krypto. Dowiedzieliśmy się o tym, czym jest zonda krypto tak naprawdę w tej wiosny.
23: Prokurator generalny, minister sprawiedliwości nie powinien takich spraw wiedzieć wcześniej?
24: A to pan Zbigniew Ziobro jest teraz prokuratorem generalnym?
23: Nie, ale wcześniej była informacja dotycząca poprzedniczki zonda krypto.
24: Otóż, panie redaktorze, jeśli chodzi o jakiekolwiek czynności prokuratorskie względem zonda krypto, to mamy kwiecień 2026 roku. Służby tego państwa pod rządami Żurka, Tuska wiedziały co najmniej we wrześniu 25 roku i nie powiedziały nikomu o tych rzeczach.
23: Natomiast ale prokurator generalny nie wiedział o tym, co stało się z poprzednim właścicielem, że zaginął, że to jest dziwna historia, nie wiadomo, co się dzieje, że coś tutaj śmierdzi.
24: Pewnie tak, natomiast jeśli chodzi o czynności względem samego Krala i zonda krypto, przypomnijmy, prokuratura wszczęła postępowanie w kwietniu 26 roku.
23: Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że aż 56% badanych uważa, że PiS powinien usunąć Zbigniewa Ziobrę z partii. Nie sądzi pan, że członkostwo pana Zbigniewa Ziobry w waszej partii powoduje, że te notowania lecą na łeb na szyję?
24: Po pierwsze, że notowania nie lecą na łeb na szyję. Jesteśmy absolutnym liderem na opozycji.
23: No, zwłaszcza ostatni Cebos 15%, tylko 0,2% mniej niż Konfederacji.
24: Cebos 15% rzeczywiście uprawia rzeźbę nieprawdopodobną. Niech pan spojrzy na wszystkie inne sondażownie. Pan zobaczy wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Notowany od lipca.
23: Naprawdę pan widzi wzrost poparcia?
24: Ale niech pan zobaczy,
23: nawet do średnią?
24: Ale niech pan zobaczy nawet na średnią Ibrisu. W czterech badaniach po kolei. Robi nam cały czas wzrost w sumie o 2,5%.
23: Czyli mamy spadek. Ciarnka.
24: Panie redaktorze, efekt pracy Prawa i Sprawiedliwości programowej, również konwencji, takie jak rolna konwencja ostatnio w miejscowości Zdania.
23: Część waszych wyborców w tym sondażu uważa, że Zbigniew Ziobro jest obciążeniem dla partii. Może rację miał Ryszard Terlecki, że on was zatopi.
24: Obciążeniem dla Polaków przede wszystkim. Są fatalne rządy Tuska, dramatyczny dług publiczny, zatrzymanie tworzenia jednostek wojskowych na wschodzie kraju, co wpływa na nasze bezpieczeństwo. To są tematy, którymi Polacy na Lubelszczyźnie w szczególności się zajmują, a nie tym, czy Zbigniew Ziobro jest członkiem partii, czy nie jest członkiem partii.
23: A propos paliwa, ma pan jakiś pomysł na to, żeby paliwo było tańsze?
24: Cały czas ten
23: sam. Oprócz tego, że Tusk powinien odejść?
24: Cały czas ten sam. To znaczy absolutnie utrzymanie, tak jak to robiliśmy my przez wiele miesięcy, VAT-u na poziomie 8% i akcyzy na stawkach minimalnych po to, żeby natychmiast paliwo z powrotem spadło o złoty 50 nawet w dół.
23: A może dzisiaj odwróciliście się rolami, kiedy kiedy wy rządziliście, to dzisiejsza władza, a wtedy opozycja mówiła, że to PiS odpowiedzialny jest za wzrost cen benzyny i za wysoką inflację. Ale a dzisiaj może za wzrost cen benzyny odpowiedzialna jest wojna w Iranie.
24: Ale wzrost cen benzyny wówczas był dużo mniejszy niż dzisiaj. Paliwo było dużo tańsze niż dzisiaj. Mimo, że ceny ropy na rynkach światowych były dużo wyższe niż dzisiaj, ceny dolara były dużo wyższe niż dzisiaj, więc PiS utrzymywał ceny benzyny i oleju napędowego na najniższych wartościach w całej Unii Europejskiej. Dzisiaj niestety wiele krajów Unii Europejskiej ma tańsze paliwo niż my, a to wszystko przez to, że Orlen nie działa tak, jak powinien.
23: Krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania, poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Odejście Morawieckiego zaszkodziło PiS-owi, tak czy nie?
24: Zaszkodziło prawicy całej, tak.
23: Jak wygra PiS, mięso będzie w szkole codziennie, tak czy nie?
24: Może poza piątkiem, nie wiem. Ale na pewno nie będzie ideologicznych przesłanek do tego, żeby mięso stopować na stołówkach. Rodzice są wściekli, bo dzieci chodzą głodne przez jakąś dietę planeta i tak.
23: Jak wygra PiS, mięso będzie w szkole codziennie, tak czy nie?
24: Może poza piątkiem, nie wiem. Ale na pewno nie będzie ideologicznych przesłanek do tego, żeby mięso stopować na stołówkach. Rodzice są wściekli, bo dzieci chodzą głodne przez jakąś dietę planetarną.
23: Ma pan informację?

0: która by chroniła tych, którzy inwestują na rynku kryptowalut, jest potrzebna, ale tych, która by chroniła, a nie otwierała dalej drogę takim ludziom jak Krali Zonda Krypto.
1: No i mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, czy Polska powinna przywrócić powszechny pobór do wojska? No prawie 50-50. Tak odpowiedziało 49%, nie 51%.
0: Bo to trzeba sprecyzować pytanie i sprecyzować odpowiedź.
1: Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a. Zapraszam.
2: Pomoc musi być warunkowana interesami państwa polskiego, mówi o wspieraniu Ukrainy Przemysław Czarnek.
3: Damy wam broń, jeśli będziecie Polskę traktować poważnie, deklaruje wiceprezes PiS w Radiu Z.
2: Amerykanie mają swoje interesy, naszym priorytetem jest sojusz transatlantycki, mówi Przemysław Czarnek.
3: Służby tego państwa wiedziały i nie powiedziały nikomu, wytyka rządzącym sprawę Zonda Krypto.
2: Utrzymanie VAT-u i akcyzy na stawkach minimalnych to pomysł polityka Prawa i Sprawiedliwości na niższe ceny paliw. Oglądać dalej możecie na radioz.pl.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, stary brat i Gajda.
5: Dzień dobry, kochani, witamy gorąco.
6: Witamy. Cześć. Ciekawe, co dzisiaj w szkołach na obiad.
5: Pewnie jakieś strączki.
6: Jakieś strączki.
7: Nie, poniedziałek to pomidorowa.
5: No tak,
6: a tak, bo w piątek był rosół.
5: Smacznego, kochani.

0: No zapraszam do wspólnej zabawy
1: jesteśmy,
0: na antenie.
1: Jesteśmy, dzień dobry. Tak. No, a co myślałeś?
0: Byłem po grabki, a ja już wracam.
1: Ja czytałem gazetę akurat.
0: Kochani, dzisiaj 8.50, tak około 8.50, pamiętajcie, wielka u nas radiowa debata kandydatów na prezydenta Krakowa.
1: Najbardziej niepoważna debata w tym kraju to będzie.
0: Będzie się działo. Nie zdradzaj.
1: Dobra, nic nie mówię.
0: Ale u nas teraz też wielka polityka, bo Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny transfer do swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Uwaga, dołączył prezydent Mysłowic. Nie, prezydent Mysłowic, pan Dariusz Wójtowicz.
1: To się rymuje, prezydent Mysłowic.
0: Dariusz Wójtowicz, który swoją drogę polityczną zaczynał, co ciekawe, w SLD, sojusz Lewicy Demokratycznej.
1: Czekaj, powoli. Czyli co, od SLD do Morawieckiego? No. To jest bardzo długa podróż i raczej bezpośrednie połączenie nie kursuje.
0: No ale teraz jest pendolino, to łatwo.
1: Nie, nawet pendolino tak nie dojedziesz.
0: Ale to się, nie czepiaj się, oni są raz w SLD, raz w KO, no. A raz w PiS i to się wszystko krzyżuje.
1: No, czekajcie jeszcze, a ci z PSL-u to co?
2: Ci z PSL-u są w spółkach Skarbu Państwa.

0: To jest, Marek, piosenka o tym, co ty będziesz miał za chwilę na twarzy. Bo ty zawsze, nie, ty jesienią jesteś wąs, czy ty jesteś...
1: Ja cały czas jestem wąs.
0: Teraz lekka broda jest jeszcze.
1: Jesienią to broda i wąs, a ty?
0: Ja tylko lekka broda.
1: Delikatny meszek.
0: Raz miałem wąs, powiem ci szczerze, i żona powiedziała, że nigdy więcej. Już prawie by leżały papiery rozwodowe.
1: Moim zdaniem wyglądałeś, pamiętam ten okres, wyglądałeś naprawdę świetnie.
0: Jak mężczyzna po raz pierwszy w życiu wyglądałem.
2: No, jak Tom Selleck prawie.
0: Ja wiem,
1: właśnie,
0: ale myślałem, że wszystkie kobiety będą teraz chciały...
2: Zgłogowa.
1: A myślisz, że dlaczego ci powiedziała, że źle wyglądasz?
0: Sprytnie.
1: Z 8:30 za chwilkę wiadomości Radia Z. Czy będzie pobór do wojska obowiązkowy w Polsce? Szczegóły za chwilę. Radio Z i już.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: 8200
15: 8600.
16: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
17: Potrzebujemy towaru
18: i pieniędzy.
16: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.
1: Punktualnie 8:30, jest poniedziałek, 14 września, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
15: Przemysław Czarnek w Radiu Z. Za przywróceniem powszechnego poboru do wojska, według kandydata PiS-u na premiera, każdy mężczyzna powinien przejść przeszkolenie.
17: W ostatnich dniach Rosjanie atakują Ukrainę blisko granicy z Polską. Czarnek zgadza się, że nasz kraj powinien pomagać Ukrainie, ale nie za darmo.
18: Damy wam broń i będziemy wam dalej pomagać, jeśli Polskę będziecie traktować poważnie i będziecie poważnie traktować interesy Polski, a nie, jak do tej pory, omijacie Polskę z daleka, mimo że przez Polskę przejeżdżacie i w Polsce macie podstawowy hub, dzięki któremu w ogóle poruszacie się po świecie.
17: Według Czarnka w zamian za pomoc nasi przedsiębiorcy powinni dostać obietnicę uczestnictwa w odbudowie Ukrainy.
15: Kanada dąży do zacieśnienia związków z Unią Europejską i rozważa członkostwo stowarzyszone we wspólnocie. Premier Mark Carney miał już rozmawiać o tym z niektórymi politykami Unii. Według The Wall Street Journal po obu stronach jest gotowość do stworzenia nowych ram współpracy.
17: Dyskusje mają teraz dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników. Są też rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także do eksportu kanadyjskiej energii do Unii Europejskiej.
15: Szef OpenAI oraz właściciel portalu X popierają apel o spowolnienie rozwoju technologii AI, a wzywa do tego prezes koncernu Anthropic w obawie przed tym, że sztuczna inteligencja zawładnie internetem i będzie mogła wpływać na wyniki wyborów. W Radiu Z mogliście słyszeć o raporcie twórcy narzędzia Claude. Dokument opisuje, w jaki sposób kilka podmiotów wykorzystywało Claude'a do działań dotyczących rozwoju broni, operacji cybernetycznych, inwigilacji oraz oszustw.
17: Dwa dni wcześniej odejście z Anthropica ogłosił matematyk, który zajmował się szkoleniem modeli AI. Brytyjczyk zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI, że nieodpowiedzialnie dążą do superinteligencji i grają z życiem ludzi.
15: Los Angeles szykuje się do wielkiej gali rozdania nagród Emmy. Mówi się o wielkich szansach serialu Apple TV Wdowia Zatoka oraz The Pitt.
17: Ten drugi można w Polsce oglądać na HBO. W zeszłym roku zgarnął nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego. Opowiada o pracującym w ogromnym stresie personelu szpitalnego oddziału ratunkowego w Pittsburghu.
15: Gala uczci też pamięć wielokrotnie nagradzanej Emmy zmarłej niedawno piosenkarki i aktorki Dolly Parton. 78. gala wręczenia tych nagród odbędzie się najbliższej nocy naszego czasu.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ciekawe, jakby brzmiała prognoza pogody, gdyby przedstawiała ją Dolly Parton, co? Dzisiaj w całym kraju... Kurczę, tego nie spodziewałem.
21: Hey man!
0: Poczekaj, będzie około 20 stopni.
20: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
1: Pamiętajcie, że około 8.50 dzisiaj wielka debata kandydatów na prezydenta Krakowa.
0: Tak.
1: No to wiecie się, na kogo głosować po prostu.
0: Proszę państwa, tego nie można przegapić. Takiej debaty w porannym programie jeszcze nie było.

0: co teraz i co jest teraz? No, uwaga.
1: I uwaga wszyscy. Man, I feel like a woman.
0: Kochani, uwaga na łosie. To jest historia bardzo głośna. Na peronie w Warszawie, na dworcu centralnym, łoś wlazł na tory i pociągi trzeba było odwołać.
1: To wczoraj, 21:15. No. Ale jak łoś się znalazł na dworcu centralnym? Co on w ogóle robił w Warszawie?
0: Przyjechał zobaczyć sukces pana prezydenta. Ale wiecie, to jest w ogóle ciekawe, bo w tej naszej stolicy się dzieją dziwne rzeczy ostatnio.
1: Tak, no.
0: I jak nie dziki, to łosie.
2: No. Ja z nim gadałem, wiecie, jaki on był wystraszony? On tak? Nie miał biletu.
3: Reklama. Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Obiecaliśmy i jest, słuchajcie. Teraz Radiowa Komisja Wyborcza, wielka debata kandydatów na prezydenta Krakowa.
1: Proszę Państwa, do debaty zaprosiliśmy wszystkich, którzy w wyborczym, w ostatecznym starciu zostali potwierdzeni przez Państwową Komisję Wyborczą.
0: Tak, do wszystkich.
1: Do wszystkich.
0: I co? Odpowiedziało tylko dwie osoby. Jan Hoffman, dzień dobry, panie Janku.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Oraz kandydat pan Michał Drewnicki. Dzień dobry, panie Michale.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Poznajmy kandydatów. Pan Jan Hoffman urodził się i wychował w znanej krakowskiej rodzinie pianistów. Ma za swoimi plecami piękną starą szafę. Widać, że Kraków. Pan Michał Drewnicki, jak sam o sobie pisze, jestem
2: tak
1: stąd. Z Nowej Huty.
0: Tak.
4: A debatę poprowadzi Stanisław Aryster w naszym radiu, czyli Kamil Baleja.
0: Najpoważniejszy z nas, bo Kamil taki najpoważniejszy w telewizji występuje, mieszkał w Krakowie. No, ale no, podkreślamy to, że wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich kandydatów, tak. A tylko ta dwójka się zgodziła, więc no to też pokazuje, komu zależy, prawda, w tych wyborach. No.
1: Każdy z panów otrzyma dwa pytania o Kraków. Na odpowiedź są 3 sekundy. Czy wszystko jasne?
3: Tak jest.
1: Dobrze, pierwsze pytanie losowo, pan Jan. Bardzo proszę, pierwsze pytanie. Ile kilometrów ma krakowska sieć wodociągowa, jeżeli policzymy ją razem z przyłączami?
2: Nie mam pojęcia.
0: Bardzo dobra odpowiedź. Chyba zła. Kolejne pytanie dla pana Michała.
4: Ale nie, to musimy prawdopodobnie odpowiedź.
1: No to jest debata, 2396
0: km. To jest
4: to zapisać.
1: Odpowiedź to 2396 km.
4: Tak, proste.
1: Pytanie do pana Michała. Uwaga. Tak. Ile waży dzwon Zygmunt razem z jarzmem, sercem i całym oprzyrządowaniem? Czas start.
3: A razem z tymi, co go dźwigają?
0: Tak.
3: 3 tony.
0: 3 tony.
1: No, 12 600 kilogramów.
0: Prawie 3 tony.
1: Dokładnie.
2: Było blisko.
1: Panowie, zero jest.
0: Panowie, nic straconego, bo jeszcze mamy jedną turę pytań.
1: Dokładnie. I teraz uwaga, zła odpowiedź eliminuje z debaty.
0: Tak.
1: To jest pytanie za 1 000 000 punktów.
0: Tak, uwaga, proszę, prosimy się skupić. Kamilu.
1: Panie Janie, pytanie do pana, bardzo proszę. Ile schodów trzeba pokonać średniowieczną klatką schodową, żeby wejść na punkt widokowy wieży ratuszowej? Czas start.
2: Strzelam, 317.
1: Nie.
2: Pewnością
4: 110.
1: 110. Nie otrzymał pan 1 000 000 punktów. Jest
2: nie razie... to miasto.
1: Nie, tak, dokładnie.
2: Nie to wiesz.
0: Sprawdźmy liczce. Został nam jeszcze jeden kandydat.
1: Uwaga, pytanie dla pana Michała. Ile otworów strzelniczych ma krakowski barbakan? Świetna odpowiedź. Ile? Ile?
3: 30.
0: Końcówka dobrze.
1: Ja myślałem, że odpowiedział dobrze.
0: Nie, 130.
1: Tak?
0: No, 100. Albo. No zabrakło 100. A nie mówiliśmy, że można się pomylić o 100?
1: Nie!
3: Mówiliście, panowie, mówiliście.
1: Panowie, 0 punktów. To jest stan po 2 pytaniach dla pana Jana. 0 punktów, pan Michał Drewnicki. Gratulacje dla pana.
2: Dzięki za udział.
0: Oczywiście, to jest zwycięski remis. Tak, cała Polska słyszała, że tylko 2 kandydatów myśli o tym, żeby faktycznie zostać prezydentem miasta Krakowa.
1: Czyli jak co, panowie, to jeden zostanie prezydentem, drugi wiceprezydentem, a my w spółkach wodociągowych, jak coś, tak?
2: Jak już będę mówił jako prezydent, ile kilometrów ma polska sieć, krakowska sieć wodociągowa, to będziecie wiedzieć, że nauczyłem się tego u was.
0: Tak, super, bardzo dziękujemy. Jan Hoffman, Michał Drewnicki,
1: dobrej
0: pamiętajcie. Pamiętajcie ich przegłosowanie.
3: Dziękujemy serdecznie.
0: Przemiłego dnia.

0: aż tak spokojnie się zrobiło
1: tak,
0: tutaj.
1: Tak, no, była debata, wiecie, było tak nerwowo, to teraz musi być spokojniej. Mówiliśmy o tym, że na dworcu centralnym w Warszawie pojawił się łoś.
0: Tak, wczoraj w tej sprawie dzwonicie, 321-321-321, halo?
2: Halo. Cześć, tu Marcin z Warszawy i dzwonię w sprawie tego łosia, bo tak. Ja wiem, co się stało. On po prostu przyjechał szukać swojego łosiedla. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Płynnie przechodzimy, zmiana tematu teraz.
0: Śmieszne, fajne.
1: Nie, dobre, bardzo dobre. Proszę Państwa, dzisiaj do wygrania 500 000 złotych, nie bądź łoś, zagraj z Radiem Z, a na koniec września będzie 1 000 000 złotych do przytulenia.
0: Wow, SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 zł z VAT. Regulamin naszej zabawy jest na www.radioz.pl.
1: Wiesz, że nie trzeba mówić www, wystarczy być radioz.pl.
0: Ojeju, ale to warto, bo może starsi nas słuchają też.
3: A ja jestem chyba 50 plus już, nie?
0: Dobrze. Wziąć telefon i wysłać SMS o treści Radio Z na 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
5: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: Po reklamie.
0: Zbliża się 9, jest poniedziałek, 14 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Pomagać, ale na swoich warunkach. Przemysław Czarnek w Radiu Z o wspieraniu Ukrainy.
21: Podwyżki ropy nie mają zahamowań. Nie pomaga zamknięty saudyjski rurociąg.
20: Może chociaż w pogodzie lepiej. I tak i nie. Mamy najnowsze prognozy.
0: Dziewiąta.
20: Pomoc, tak, ale warunkowana interesami Polski, tak widzi dalsze wspieranie Ukrainy wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
21: Damy wam broń, jeśli będziecie Polskę traktować poważnie, mówi o poranku dzisiejszy gość Radia Z.
20: Prosto po rozmowie z nim Bogdan Rymanowski.
22: Tak jest.
20: To jakie warunki Ukraina miałaby spełnić, żeby dostać polską pomoc?
22: Przede wszystkim Kijów powinien wykonać wobec Warszawy kilka ważnych gestów, zarówno w sferze historycznej, jak i polityczno-gospodarczej.
23: Na przykład w zakresie Wołynia, pamięci historycznej i na przykład w zakresie odbudowy Ukrainy i udziału polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. I na przykład również obecnością Polski przy stole, kiedy rozmawia się o przyszłości wojny z Rosją. Dzisiaj Ukraina woli rozmawiać z Niemcami i z Francją bez Polski.
22: Zdaniem Przemysława Czarnka nie może być jak na początku wojny, kiedy był rozpędzony Putin i zagrażał naszym granicom w perspektywie tygodnia. Damy wam broń, jeśli Polskę będziecie traktować poważnie, a nie jak do tej pory, że omijacie Polskę z daleka, mimo że macie tutaj podstawowy hub, dzięki któremu w ogóle poruszacie się po świecie, komentuje kandydat PiS na premiera.
20: Baryłka ropy już prawie po 110 dolarów, a to oznacza bardzo złe wiadomości także dla polskich kierowców, bo wkrótce poczujemy to przy tankowaniu.
21: Nagły skok spowodowało zamknięcie przez Arabię Saudyjską kluczowego rurociągu. Stał się celem ataków dronów, a był alternatywną drogą przesyłu ropy wobec cieśniny Ormus.
20: Reporter Radia Z, Daniel Wrzos, śledzi sytuację. Jak długo może potrwać to zawirowanie?
24: No, Arabia Saudyjska nie podaje, kiedy rurociąg wschód-zachód wznowi pracę. Pobliskie magazyny ropy mają zapasy do 7 dni. Jeżeli sytuacja będzie się przedłużać, to powstaną ogromne zakłócenia w eksporcie ropy, a to odbije się na cenach na stacjach benzynowych. Zamknięcie rurociągu, który pomaga Arabii Saudyjskiej ominąć cieśniny Ormus, zagraża 4% światowych dostaw. Według ekspertów cena 95 nie powinna w tym tygodniu przebić granicy 8 zł, ale w kasie państwa nie ma obecnie pieniędzy na wprowadzenie po raz trzeci programu ceny paliw niżej.
21: Perspektywy nie są dobre. Państwa Zatoki Perskiej odwołały zaplanowane na dziś spotkanie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus.
20: Grunt pod odsunięcie Radosława Piesiewicza. Gotowy dziś posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który ma moc prawną do zastąpienia prezesa jednym z wiceprezesów.
21: Szef PKO siedzi w areszcie z zarzutami w aferze Zonda Krypto.
20: Napiętą sytuację w komitecie śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł.
25: Tak jest.
20: Piesiewicz straci dzisiaj stanowisko?
25: On wszystko na to wskazuje. Dzisiejsze posiedzenie zarządu jest konsekwencją decyzji podjętej na ubiegłotygodniowym prezydium, które zarekomendowało zastąpienie aresztowanego Radosława Piesiewicza jednym z wiceprezesów. Wśród kandydatów dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat Marian Kmita.
26: Uważam, że to spotkanie dowodzi, że wszyscy rozumieją ten problem i że jakby odsuwają pana Radosława Piesiewicza jako prezesa pokolu na bok w kategorii dokonanej, że tego powrotu już nie ma.
25: Następca Radosława Piesiewicza pełnić będzie obowiązki prezesa PKO do najbliższych wyborów, czyli do kwietnia.
21: Do przyszłego roku czekać nie chce Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski, który jako pierwszy zgłosił swoją kandydaturę na prezesa PKO, jest za przyspieszeniem wyborów.
20: Ani ciepło, ani zimno, pogoda typowa dla tego momentu roku. Właśnie to nas czeka w najbliższych dniach.
21: O najnowszych prognozach mówi Radiu Z synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
27: Pogoda będzie taka zmienna, okresami będzie pochmurno, będzie też trochę słońca. Temperatura będzie maksymalna, dość wyrównana, przeważnie około 18 do 22 stopni. W nocy około 10 miejscami mogą wystąpić także jednocyfrowe wartości.
21: Co dalej? Październik typowy z temperaturami w średniej normie.
20: Długoterminowe prognozy przewidują za to mocno deszczowy listopad.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
1: Teraz będzie prognoza pogody. Wszędzie 19-20 stopni. Troszeczkę chmur.
29: Pasuje.
1: Troszeczkę deszczu. deszczu.
2: Pasuje.
0: Słucham?
1: Troszeczkę deszczu.
2: Troszeczkę deszczu.
0: Ja już nie mogę prowadzić.
1: Kamil już jest po dziewiątej.
0: Ewelina Pacyna i Norbert Binkowski.
13: Dzień dobry.
1: To jest świetna pogoda na grzyby i na ryby, prawda?
3: Nie ma grzybów w lasach. Byłem wczoraj, jest sucho, niestety.
0: Tak,
3: a nie
0: tam
3: nie
0: grzyba. Idź, to pewnie
13: będą
0: tam
13: dzisiaj.
0: Nie ma grzybów.
1: Tam nie Kamil był. Gdzie byłeś?
3: Nic nie znalazłem, ani jednego.
28: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. Raz23drukuj.pl.
1: Ewelina, to siadamy za ster, dawaj.
13: Chętnie. Ja mam koszyk pełen nie grzybków, ale ciekawostek. Zaraz się nimi pociągniemy.
1: Może być i to. Ciekawostek nie zjemy.

0: muzyka numer 1 w Radio Z, Temper City i 13 minut po godzinie 9. Ewelina Norbert, witamy raz jeszcze.
1: Dzień dobry, a znaleźliśmy w internecie coś bardzo ciekawego. Tak. Poradnik, jak przetrwać poniedziałek.
0: Otóż
1: trzeba unikać nagłego rzucania się w wir pracy, moi drodzy. Nie sprawdzać od razu e-maili, nie pić za dużo kawy, bo to podkręca stres. I nie planować trudnych spotkań.
0: 4. I jeszcze o 5 zapomnieli.
1: To znaczy?
0: Najlepiej nie wychodzić z łóżka.
1: O!

0: Kaśpa, widzieć krokiet?
1: To było o krokiecie.
0: Kocham,
1: ja się
0: krokiety.
1: Przesłyszałam. Ja też.
0: Moja babcia lubi pyszne krokiety.
1: Moja mama również.
0: 22 minuty po godzinie 9. Słuchajcie, jak się wygrywa duże pieniądze, to pierwsza rzecz w przypadku męża to telefon do żony.
2: Zaraz będę dzwonił do żony. Powiem, że jesteśmy szczęśliwi, że mamy trochę kasy. No, no to jest sporo.
0: A sporo, Ewelina, dla ciebie to ile?
1: Zależy, jaki dzień miesiąca mamy. Teraz
0: 14.
1: Jest połóweczka. No, to 2000 styknął.
0: No to
1: ale
0: uwaga.
1: Dzisiaj w naszych walizkach mnóstwo kasy, yes. Między innymi 50 tysięcy. I przede wszystkim 500 000 złotych. O tę kasę wchodzicie do gry, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353. On kosztuje 3,69 zł.
0: No i zabawmy się do godziny 10. Każdy SMS, który wyślecie do nas, mnożymy 10 000 razy.
1: Radio Z 7353. Do dzieła!

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.

0: Szkoda na to jest to Hania Kuzmowicz w duecie z Kajrą, a wysłuchacie Zetki. Mamy 20 minut do 10 i teraz naprawdę szokujące doniesienia od naukowców dla kociarzy. Otóż koty śledzą nas nawet za zamkniętymi drzwiami.
1: Koty tworzą w swojej głowie coś w rodzaju mentalnej mapy otoczenia.
0: Szok.
1: Skanują, potrafią śledzić położenie swoich opiekunów, nawet jak zamkniemy drzwi. Niesamowite, co?
0: Dlatego ja nie mam kota, bo cenię to... sobie prywatność. Słuchajcie.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co powiesz na weekend pełen energii?
5: Tak!
4: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
18: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
20: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie.
22: Radio Z.

0: Linkin Park w Radio Z, a my z Eweliną mamy dla was bardzo ważną wiadomość, bo zostało dokładnie 12 minut, żeby skorzystać z bonusa w grze do rządzy pieniądza 10 tysięcy.
1: 500 000 złotych czeka, wy nie czekajcie. Radio Z 7353 369 VAT, tyle to kosztuje i macie 10 tysięcy szans na pół bańki. Gdy

0: Sean Baker w Radiu Z. 6 minut do godziny 10. Czemu ty się tak garbisz?
1: Ojej, już się prostuje, Barbiku. A ty masz jakiegoś pajączka?
0: Nie mam, nigdy nie
1: nosiłem. Ty też nie najprościej siedzisz,
0: słuchaj. Razu zacząłem się prostować, jak o tym zaczęliśmy rozmawiać.
1: A dlaczego o tym mówimy? Bo w wiadomościach zajmiemy się wadami postawy polskich uczniów. Jest alarm fizjoterapeutów i chcemy o tym porozmawiać. Wiadomości punktualnie o 10. Zostańcie z Zetką.
2: Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już w czwartek w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Girls, czyli Girls Band stworzone przez samą Julkę Żugaj. Czy powtórzą sukces założycielki? Przekonamy się.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Reklama.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
21: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
22: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
0: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
5: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
23: Po reklamie.
24: Dochodzi 10:00, słuchacie Radia Z. Na najnowsze wydanie wiadomości zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
25: PiS szykuje protest w obronie Trybunału. Czarnek zapowiada w Radiu Z.
26: Postawy uczniów wymagają naprostowania. Alarm fizjoterapeutów.
25: 50 tysięcy złotych emerytury? Takie rzeczy w wiadomościach ekonomicznych.
1: 10:00.
25: PiS szykuje masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym, zapowiada je w Radiu Z Przemysław Czarnek.
26: Mówi, że w miasteczku, które powstało przed gmachem Trybunału, będą dyżury posłów Prawa i Sprawiedliwości.
25: Daniel Wrzos w studiu ze szczegółami z panu PiS. To kiedy mają być te demonstracje?
27: No, kiedy dojdzie do siłowego wejścia do Trybunału przez sędziów wybranych przez Sejm, ale nie zaprzysiężonych przez prezydenta. Przemysław Czarnek zarzeka, że protesty będą pokojowe i wielotysięczne.
28: My nie jesteśmy odbicie się z policją, tylko będziemy bronić Trybunału razem z setkami tysięcy ludzi na ulicach Warszawy. To jest gwarancja, którą mogę dać w Radiu Z.
27: Przy okazji demonstracji Czarnek przytacza zeszłotygodniowe zamieszanie przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, której rektor związany ze środowiskiem Ziobry został odwołany, a pełniący obowiązki dopiero w asyście policji wszedł do budynku.
26: PiS zapowiada wniosek do prokuratury w związku z odwołaniem rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.
25: Kręgosłupy polskich uczniów uginają się pod ciężarem wad postawy. Problem z tym ma nawet 90% dzieci, alarmują fizjoterapeuci.
26: Skąd się to bierze? Pytał specjalistów reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
29: Głównym powodem wad postawy u dzieci jest mała aktywność fizyczna i siedzący tryb życia, mówiła mi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
30: Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
29: Największe ryzyko utrwalania się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia, bo dzieci, które spędzały dzień na zabawach ruchowych w przedszkolu, spacerach czy wycieczkach rodzinnych, po tym jak zaczną naukę szkolną, połowę czasu dnia spędzają w pozycji siedzącej. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Niedaleko Krety zatonęła łódź z migrantami. Wiadomo, że zginęła co najmniej jedna osoba, ale 25 uważa się za zaginione.
26: 51 rozbitków uratowano, zabierając na dwie inne łodzie. Tą, która zatonęła, płynęło prawie 80 osób.
25: Rok po wielkiej wodzie, ziemia kłodzka to nadal plac budowy. Stopień zaawansowania odbudowy samorządowcy oceniają na 50%.
26: Ale efekty widać na przykład w Stroniu Śląskim, do którego trudno teraz dojechać. Nie z powodu zniszczeń, a przebudowy całej sieci dróg.
25: Mieszkańcy nadal jednak żyją w strachu, bo tylko częściowo została zabezpieczona zniszczona zapora. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
31: Ruin zniszczonych domów już nie ma. Odbudowany jest stadion. Powstało nowe osiedle dla powodzian, ale też jeszcze gdzie się nie obejrzeć. Widać koparki i sprzęt budowlany.
32: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
31: Bo tu wahadło, tak, tam koparki.
33: Tak, no muszą robić, żeby było ładnie.
31: W stronie pięknieje, ale czy czuje się bezpiecznie nadal bez odbudowy zapory?
32: Nie czuję się bezpiecznie.
31: Przyznaje mi burmistrz Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. Na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Grażyna Wiatr, Radio Z.
26: Nadal też nie wiadomo, co z budową nowych zbiorników nad Stroniem i Lądkiem. Wody Polskie analizują różne warianty i mają zdecydować w przyszłym roku.
25: Uwaga na dzikie zwierzęta. O tej porze roku traficie na nie znacznie częściej niż na łosia w centrum Warszawy. Z Radia Z wiecie, że potężne zwierzę zablokowało wieczorem ruch pociągów na Dworcu Centralnym. Łoś dostał środek usypiający, a strażacy bezpiecznie zabrali go z torów.
26: Ale właśnie zaczęły się jesienne migracje dzikich zwierząt, więc na drogach spotkacie je częściej. Zwierzęta mogą być agresywne i pojawiać się dosłownie znikąd.
25: Te ostrzeżenia ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
34: Zwierzęta przebiegają swobodnie między leśnymi drogami. Coraz częściej pojawiają się jednak na torach i w miastach. Trzeba uważać, bo jak mówi mi Renata Szpakowska z lubelskiej drogówki, każde zderzenie z łosiem czy sarną może skończyć się tragicznie.
35: W ubiegłym okresie odnotowaliśmy takie zdarzenia, gdzie skutki tych zdarzeń były bardzo widoczne. Zdarzało się też, że osoby na lubelskich drogach w wyniku takich zdarzeń ponosiły śmierć.
34: Dlatego policja apeluje, żeby w terenach zalesionych zwolnić, patrzeć na znaki i rozglądać się. Mateusz Kasiak, Radio Z.
26: Po martwe zwierzę trzeba wezwać odpowiednie służby. Najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 112.
25: W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Ropa jest droga i będzie jeszcze droższa. Eksperci nie zostawiają złudzeń. Baryłka już teraz kosztuje 108 dolarów i za chwilę wpłynie to na ceny przy dystrybutorach. 95 w wielu miejscach jest już o grosz od granicy 8 zł za litr. Olej napędowy straszy przekroczeniem 9. A Donald Trump winą za cenę diesla obarcza Ukrainę i jej ataki na rosyjskie rafinerie. W Europie rosną też ceny gazu. Są najwyższe od 4 lat. Podobnie jak ceny żywności. Najwyżej od niemal 4 lat jest indeks FAO, który mierzy światowe ceny zbóż, olejów jadalnych, mięsa, nabiału i cukru. A to znaczy, że także w Polsce kończy się okres stabilizacji cen i trzeba się szykować na powrót podwyżek. Coraz droższe robi się finansowanie elektryków. Jak pisze Puls Biznesu, leasingodawcy i operatorzy flot obniżają prognozowaną wartość używanych aut na prąd. To oznacza, że większą część ceny klient musi spłacić w trakcie umowy, a miesięczne raty rosną. W skrajnych przypadkach za miesięczny koszt elektryka można dostać auto spalinowe o klasę, a nawet kilka klas wyższe. Ślązacy w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych. Druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza. Co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy złotych. Stawkę zamykają emerytury równe 2 grosze w dolnośląskim i lubelskim.
24: Ile? Słyszałaś?
1: Szok i niedowierzanie. Szok i niedowierzanie. A co w pogodzie? W Kołobrzegu w tym momencie najwięcej. 18 stopni, najniższa temperatura w Lesku 13. Wszędzie może pokropić, ale w połowie dnia może być nawet 21 stopni na zachodzie kraju.
24: To zapamiętam. 21.
4: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Jest sprawa. Mm-hmm. Sprawa w sądzie.
24: Milioner chce odzyskać kasę od swojej ex.
1: O co chodzi? Wyjaśnimy za chwilę, tak. Ale trochę muzyki na dzień dobry. Kasia Kowalska na początek. Ewelina i Norbert.
24: Witamy.

0: Śmiejesz się z tego ała na pewno. Ała.
1: No, romantycznie się zrobiło.
0: 15 minut po 10. Słuchajcie, to była piękna para. On zamożny, milioner z Singapuru, ona piękna, młoda. Tak ją kochał, że kupował jej mnóstwo luksusowych prezentów, zegarki, biżuteria, zabierał ją na drogie wycieczki, ale niestety rozstali się, no i kilka dni później facet poszedł do sądu.
1: Teraz żąda od swojej byłej dziewczyny około 1,5 miliona polskich złotych, bo przeliczaliśmy to bardzo skrupulatnie. Okay. Twierdzi, że płatności były pożyczkami bez odsetek, które ona ma spłacić. Ona natomiast twierdzi, że te prezenty były wyrazem jego uczucia i co ważne, sąd jej uwierzył.
0: Okej, czyli nie musi oddawać.
1: Nie. No, dobrze, czyli nie ma... Odrobinka romantyzmu jednak.
0: W tym sądzie.

0: Prawie. To Gym Class Heroes i Adam Levin w Radiu Z. Naturalnie. Ty masz, mój drogi, jakieś marzenia, bo tak przymknąłeś oczy, tak, jakbyś odpłynął.
1: Chciałbym polecieć na Maderę. Wow. Na miesiąc.
0: A, myślę, że to się da załatwić, tak? Ale będziemy tęsknić. A jakie marzenia mają nasi słuchacze? Posłuchajcie, Magdy.
2: Marzy mi się, no może Norwegia, Skandynawia, Finlandia, właśnie, żeby się przejechać. Ale ja lubię góry. Ja lubię góry, ja lubię wodę. I tak mnie troszkę tak ciągnie, nie? No i oczywiście białe noce też jest bardzo, bardzo fajnie coś takiego przeżyć.
1: Być może macie podobne marzenia albo trochę inne. Można je zrealizować za 500 000 złotych na pewno, które czekają dzisiaj w walizkach Rządzę Pieniądze Radia Z.
0: Radio Z pod 7353. Taki SMS wystarczy. On kosztuje 3,69 W, a mamy dla Was ekstra okazję rozmnożenia swoich zgłoszeń.
1: Tylko do 11:00 za każdego Waszego SMS-a od teraz pomnożymy 15 500 razy.
0: Radio Z 7353.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Słuchaj, Marian.
12: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
13: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.
23: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Tu Radio Z, 19 do 11. Jest sezon na grzyby aktualnie. Z tego, co mówią znajomi, to naprawdę można trafić na sporo grzybów w lasach, ale trzeba uważać na ząb diabła.
1: Słuchajcie, jest grzyb, który wygląda jak z horroru.
0: Tak.
1: I niektórzy twierdzą, że krwawi. Chodzi o kolczakówkę piekącą. To podobno grzyb idealny dla miłośników przyrody, bo ten krwawiący grzyb przypomina deser z malinowym syropem i jego potoczna nazwa to właśnie ząb diabła.
0: Trzeba go omijać szerokim łukiem, jest bardzo trujący. Jaki jest? Wygląda, jakby krwawił, tak? No ja jak wracam z grzybów z pustym koszykiem, też mi serce krwawi.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
12: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
17: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Człowiek z fenomenalną grzywą Bon Jovi w Radiu Z. A może by tak zagrać dzisiaj u nas o 500 000 zł?
1: Czemu nie? Trzeba łapać szansę, może do kogoś się uśmiechnie, nie?
2: 500 000 zł czeka. Wysyłajcie SMS już teraz o treści Radio Z pod 7353. 15500 szans tylko do 11.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ja ci przyniosłem ciastko, ale ty już zauważyłaś, bo miałabyś niespodziankę. 5 minut do 11.
1: Wow,
0: serniczek, ale dla ciebie.
1: A ja mam dla ciebie drożdżówkę, może być taka wymiana?
0: Tak się będziemy wymieniać? Dobra.
1: Ajajaj, no wiesz, siłka jest robiona, to nam nie zaszkodzi.
0: Zapraszamy za chwilę wiadomości. Radio Z
2: i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój picciuś wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
14: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
14: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
13: I w ekstra cenie, to rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
4: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: Travistofast i Travisto.
4: Aflofarm.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Po reklamie.
1: Na naszych zegarach prawie 11, a to oznacza, że pora na wiadomości. Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
20: Dzień dobry, zapraszam.
21: Afera korupcyjna w Ukrainie, prokurator generalny uciekł z kraju. Prezes Piesiewicz na wylocie, dziś zbiera się zarząd PKOL-u. Eksperci biją na alarm, aż 90% polskich uczniów ma wady postawy.
22: 11.
21: Wielkie zamieszanie na Ukrainie. Prokurator generalny Rusłan Krawczynko o 2:30 w nocy wyjechał z kraju. Zapowiada, że chce przekazać zagranicznym partnerom informacje o aferach korupcyjnych w Kijowie. Jak podkreślają ukraińskie media, prokurator wykorzystał służbowy samochód do wyjazdu na Litwę pod pretekstem pilnej delegacji. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. O czym na Zachodzie chce mówić Krawczynko?
23: Ma przedstawić szereg dowodów na rzekomą korupcję i nadużycia władzy w specjalnych antykorupcyjnych organach Ukrainy. Tyle, że to wszystko po tym, jak właśnie ta specjalna antykorupcyjna prokuratura zatrzymała kilka osób z najbliższego otoczenia Rosłana Krawczynki i przedstawiła im zarzuty działania w grupie przestępczej, która prała brudne pieniądze. Po naciskach ze strony Pałacu Prezydenckiego prokurator generalny wystąpił z wnioskiem o dymisję. Dziś Wołodymyr Zełenski zaapelował do parlamentu, żeby prokurator jak najszybciej został odwołany. Głosowanie odbędzie się jutro.
21: W zeszłym roku Krawczynko chciał, żeby Biuro Antykorupcyjne i Antykorupcyjna Prokuratura bezpośrednio mu podlegały. Zmiany zostały zablokowane jednak po masowych protestach i manifestacjach w całej Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że Radosław Piesiewicz dziś straci stanowisko szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O 13:00 zbiera się zarząd PKOL-u, który ma wyłonić jego tymczasowego następcę. Z tym tematem teraz Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Kto jest faworytem do przejęcia schedy po prezesie aresztowanym na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto?
24: No teoretycznie kandydatów jest 8, ale faworytem pozostaje dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat, Marian Kmita.
25: Wszyscy wiemy, z jakim zadaniem się mierzymy, jest to zadanie poważne. No i będziemy próbowali sobie z tym razem, podkreślam razem, dać radę.
24: W gronie liczących się kandydatów są także wiceprezes Tomasz Hamera i namaszczony przez Piesiewicza jego zastępca Mieczysław Nowicki. Niezależnie od tego, kto przejmie dziś obowiązki prezesa, sprawować będzie funkcję tymczasowo do najbliższych wyborów, które planowo powinny odbyć się w kwietniu.
21: Dzisiejsze posiedzenie zarządu PKOL-u będzie pierwszym od czasu aresztowania Radosława Piesiewicza. Trudne dni przed mieszkańcami północnych dzielnic Gdyni. Do piątku nie będą mieli w kranach ciepłej wody. Z powodu inwestycji drogowych miejskie przedsiębiorstwo cieplne musiało odciąć dostawy. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
26: Gdyńska spółka OPEC nazywa to w swoim komunikacie chwilową przerwą, ale ta chwila potrwa aż 4 doby. Bez ciepłej wody są bardzo duże części dzielnic Obłóże i Oksywie, a także fragmenty Babich Dołów i Pogórza. Wszystko dzieje się z powodu rozbudowy ulicy Pułkownika Dąbka, podczas której trzeba przełożyć ciepłociąg o dużej średnicy. Gdyński OPEC podkreśla, że do rozpoczęcia sezonu grzewczego pozostały jeszcze 2 tygodnie. Ciepła woda wróci do kranów długo przed tym terminem. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
21: Utrudnienia dotyczą kilkudziesięciu ulic. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy, alarmują fizjoterapeuci. Problemy najczęściej dotyczą kręgosłupa, a ich powodów jest co najmniej kilka, mówi Radiu Z fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
27: Głównym powodem wad postawy u dzieci jest niestety ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Niekorzystny wpływ na postawę ciała ma również nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki podczas na przykład odrabiania lekcji czy też spędzania wolnego czasu.
21: Największe ryzyko utrwalania się złych nawyków pojawia się między 6. a 7. rokiem życia, bo dzieci, które spędzały dzień na zabawach, idą do szkoły i połowę dnia spędzają siedząc. Dlatego eksperci podkreślają, najważniejszy jest codzienny ruch oraz nauczenie dzieci prawidłowego siedzenia.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W najbliższych godzinach najmocniej popada na Podkarpaciu, w okolicach Rzeszowa czy Krosna i dalej idąc na zachód naszego kraju, w okolicach Konina, Kępna, Wrocławia, do Zielonej Góry, a nawet Gorzowa Wielkopolskiego.
1: Ale synoptycy obiecują, że po południu na zachodzie przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia, tam też dzisiaj najcieplej, nawet 21 stopni.
2: Radio Z. I już.
28: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: 4:45. Ewelina, lubisz sprzątać w domu?
1: No właśnie, nie za bardzo. Ale ja mam czysto. Nie. Mam czysto, ale to naprawdę, naprawdę mnie wiele kosztuje.
0: Za chwilę powiemy wam, kto znany ogłosił bardzo ważną teorię na temat sprzątania. Będziecie zaskoczeni. Teraz Depeche Mode.
1: Enjoy the silence. No to witamy ponownie. Ewelina.

0: Uśmiechamy się, kiedy słyszymy Oskara Cymsa. Co noc w Radiu Z, 20 minut po 11. Jesteś dobra, Ewelina, w filozofię?
1: No to zależy, to zależy.
0: A znasz teorię koła?
1: Nie.
0: Posłuchaj.
2: Bo jak człowiek się cały czas kręci w tym samym kole, to nie wychodzi poza to koło, no to nic nie będzie, a trzeba spróbować. Ja też spróbowałam i co? I teraz siedzę i się zastanawiam, co tu się narobiło.
1: No, przemówiła do mnie ta
0: Magda
1: filozofia.
0: Wygrała 15 tysięcy złotych w rządze pieniądza, a wy dzisiaj możecie wygrać nawet 500 000 złotych, a w finale września
1: milion.
0: Nawet milion.
1: Do tego od teraz każde zgłoszenie wpada do gry 21 tysięcy razy. Radio Z wysyłacie pod 7353, to kosztuje 3,69 zł i wpada do gry 21 tysięcy razy.
3: Radio Z. Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Domówka pełna muzycznych wspomnień, jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.

0: zachować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Swedish House Mafia i Lee Kelly. Takie wyjątkowe połączenie w Radiu Z. 19 do 12, a teraz zapraszamy Was na najkrótszą na świecie podróż samolotem.
1: Ona trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, wyobraźcie sobie. To jest najkrótszy, regularny lot pasażerski na świecie, bo trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund. Samolot ledwo wznosi się nad ziemię i choć dystans między dwoma szkockimi wyspami Westray i Papa Westray to tylko nieco ponad 2,5 kilometra dla mieszkańców jest koniecznością, to jest ich okno na świat, wyobraź sobie.
0: Lot trwa dokładnie 53 sekundy. Co, Ewelina, można zrobić w tym czasie?
1: You tell me.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr w szawicach głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
10: A nosek?
9: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
10: Całą noc?
9: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
10: Dobranoc, nosku.
9: Dobranoc, skarbie.
11: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To Artur Gadowski w Radiu Z, a wy do 12 każdego waszego SMS-a możecie wysłać raz, a doleci ich do nas aż 21 tysięcy.
1: A ponieważ gramy o 500 000, to trzeba szybciutko wysłać Radio Z pod 7353.

0: Down Here w Radio Z, to pani Lynn Marlin. Zawsze mam wątpliwości, jak to się wymawia.
1: Lynn Marlin.
2: Lynn Marlin.
0: Tu Radio Z.
1: Minut do 12. Dzięki, że jesteście z nami. Uwaga, kierowcy, mamy złe wiadomości. Będzie drożej. Ile i dlaczego? O tym za chwilę.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Kochamy góry, proszę Pana. Piękne widoki. Co roku przyjeżdżamy.
5: Trzeci raz już jesteśmy.
6: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
13: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 12:00, tu Radio Z. W studiu Lucyna Półżyczka zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Paliwa mogą jeszcze bardziej podrożeć, powodem kryzys na Bliskim Wschodzie. To nowy trend, eksperci o rosyjskich atakach przy ukraińskiej granicy. Leśnicy kontra kładziarze, rusza akcja Jesień 26.
9: Dwunasta.
8: Paliwa coraz droższe, a przez kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie mogą jeszcze podrożeć. Cena benzyny 95 dochodzi już do 8 zł za litr. Przez atak dronów Arabia Saudyjska wyłączyła kluczowy rurociąg, który służył jako alternatywa dla zablokowanej cieśniny Ormuz. Reporter Radia Z Daniel Wrzos przygląda się sytuacji na rynku paliw. Jak będą wyglądać ceny na stacjach w kolejnych dniach?
10: No wiele zależy od tego, jak długo będzie wyłączony rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej. Magazyny mają zapasy do 7 dni. Tymczasowe zamknięcie tego połączenia to zaburzenie 4% światowych dostaw. Na stacjach benzynowych barierą na razie pozostaje 8 zł za litr, jeżeli chodzi o benzynę 95, mówi analityk Reflex Urszula Cieślak.
11: Właściciele stacji będą robić wszystko, aby granicy 8 zł póki co nie przekraczać. Natomiast w przypadku właśnie autogazu i oleju napędowego spodziewamy się niestety dalszego wzrostu średnich poziomów cen.
10: Na razie rząd nie planuje wprowadzenia po raz trzeci programu ceny paliw niżej. Minister energii mówi, że w budżecie państwa nie ma na to obecnie pieniędzy.
8: Baryłka ropy na światowych rynkach zbliża się już do $110. Atak na ukraińskie przejścia graniczne to nie przypadek, a nowy rosyjski trend, tak twierdzą eksperci. W ciągu ostatnich 3 tygodni Rosjanie 6 razy wysyłali drony kamikadze na ukraińską granicę. Przed wczorajszym uderzeniem w pobliżu przejścia do Rochusk-Jagodzin zaatakowali też posterunki graniczne z Mołdawią i Rumunią. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, dlaczego Rosjanie atakują właśnie granicę?
12: Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie testują w ten sposób mechanizmy obrony państw sąsiednich. Drony lecą w kierunku Mołdawii, Rumunii czy Polski, sprawdzając, jaka będzie reakcja lotnictwa czy systemów przeciwpowietrznych. Do tego skutecznie zaburzają ruch graniczny. Wszystkie zaatakowane przejścia wykorzystywane są do transportu ukraińskiego ziarna. Na wszystkich też stały kolejki tirów jadących na zachód Europy. Jak ostrzegają ukraińskie służby, kolejne takie ataki są bardzo prawdopodobne.
8: Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w pociąg na stacji Jagodzin, tuż przy polskiej granicy. Kolejny dron spadł na stację benzynową niecałe 2 kilometry do terminala granicznego. Te rosyjskie ataki przy granicy z Polską komentuje szefowa unijnej dyplomacji. Ich celem było zastraszenie państw Zachodu, żeby przestały okazywać wsparcie Kijowowi, mówi Kaja Kallas i podkreśla. Powinniśmy postąpić dokładnie odwrotnie. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć. Straż Leśna zaczyna dziś akcję Jesień 26. W czasie grzybobrania i wzmożonych spacerów chce zablokować wjazd do lasów pojazdów silnikowych. W walce z składami, motocyklami i samochodami pomogą zwiększone patrole, kamery leśne i fotopułapki, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
13: Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
8: Straż Leśna ma też wyłapywać złodziei drewna i wandali, którzy niszczą leśną infrastrukturę. Akcja Jesień 26 potrwa miesiąc. Igrzyska azjatyckie w ogniu krytyki. Na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy w Nagoi w Japonii na jej gospodarzy lecą gromy, a chodzi o fatalne warunki zakwaterowania sportowców. Skargi zgłaszają przedstawiciele komitetów olimpijskich krajów, które biorą udział w imprezie. Sprawę zna Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jakie konkretnie padają zarzuty?
1: No, Koreańczycy na przykład zwracają uwagę, że w Nagoi zabrakło tradycyjnej olimpijskiej wioski, a prowizoryczne domki nie spełniają podstawowych norm. Przeciekające krany, zalana podłoga i mikroskopijne łóżka, co jest kolosalnym problemem dla mierzących ponad 2 metry koszykarzy, którzy nie mogą nawet wyprostować nóg. Wszystko opatrzone zdjęciami w mediach społecznościowych. Część sportowców musiało być ewakuowanych z powodu rekordowych opadów deszczu. Wielu z nich trafi do kajut statku wycieczkowego. Inni próbują szukać zakwaterowania na własną rękę poprzez serwisy internetowe.
8: Igrzyska azjatyckie ruszają w sobotę. Weźmie w nich udział w sumie około 17 tysięcy osób, sportowców i członków ekip. Organizatorzy zapewniają, że mimo trudnej sytuacji każdy znajdzie zakwaterowanie. Teraz już kultura w Radio Z. Gorąco zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Wielkie gratulacje dla Macieja Musiała. Film pod tytułem Możliwa Miłość, którego m.in. wraz z Krzysztofem Piesiewiczem był producentem wykonawczym, został nagrodzony na festiwalu w Wenecji. Zdobył srebrne lwy, wielką nagrodę jury, czyli drugie najważniejsze wyróżnienie imprezy, a także prestiżową nagrodę krytyków i preści. W mediach społecznościowych Musiał podziękował całej ekipie, głównie reżyserowi, mistrzowi południowo-koreańskiego kina Lee Changowi Dongowi. To przede wszystkim jego sukces, podkreślił. Obraz jest inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, opowiada o losach dwóch małżeństw żyjących w zupełnie różnych rzeczywistościach społecznych, a nagrodę główną w Wenecji, Złote Lwy, otrzymał duński dramat Woman Unknown w reżyserii May El-Tuki. A dziś na innym festiwalu w Toronto studenckiego Oscara odbierze Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jego produkcja Kamaty Piura Express znalazła się w ścisłym finale. Podczas gali dowiemy się, jaki kolor statuetki otrzyma, złoty, srebrny czy brązowy. Film automatycznie kwalifikuje się do oscarowego wyścigu. I jeszcze Los Angeles, gdzie trwają ostatnie przygotowania do ceremonii rozdania nagród Emmy. Tej nocy poznamy najlepsze produkcje telewizyjne. Według ekspertów największe szanse na statuetki mają seriale Apple TV, Wdowia Zatoka oraz The Pitt. Ten drugi w Polsce można oglądać na HBO. Twórcy gali uczczą też pamięć wielokrotnie nagradzanej Emmy, zmarłej niedawno piosenkarki i aktorki Dolly Parton.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
7: Dzisiaj w nocy od 8 stopni na północnym zachodzie naszego kraju do maksymalnie 13 na południu. Do tego przelotne opady deszczu także na południu.
15: Ale jutro, moi drodzy, cudowne słońce. W większości rejonów lampa, szczególnie na zachodzie kraju nawet 25 stopni. Trochę deszczu na Suwalszczyźnie i na Podlasiu.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Działo się na finale US Open, za chwilę o tym opowiemy, ale teraz trochę gitarowego grania.
7: Evanescence, Bring Me to Life na 6 minut po 12. Ewelina Norbert, witajcie.

0: 15 po 12. Tu Radio Z i utwór o naszym wydawcy Krzyśku. Po 14. Out of touch.
1: Musisz to wyjaśnić.
0: Poza zasięgiem, w sensie. Nie odbiera. Nie interesuje go zajęcie. Słuchajcie, Aleksander Zwieriew, nie wiem, czy dobrze mówię, w nietypowy sposób zakończył finał US Open. Po zwycięskiej piłce przez chwilę był przekonany, że wcale nie wygrał. W sensie, że spotkanie jeszcze trwa.
1: Potem tłumaczył dziennikarzom, co miał w głowie. Myślałem, że to wynik 5-1 zamiast 6-2. Aha. No, jak to w tym powiedzonku. Chwila, nie uwagi i znów sukces.

0: Don't put your blame on.
1: Szkoda, że wy nie słyszycie, jak Ewelina śpiewa.
2: A jak Norbert śpiewa.
1: Rag and Bone Man, 23 minuty po 12. Jak się wygrywa pieniądze, to trzeba mieć też plan, na co je wydać. I o tym teraz Grażyna.
3: Oj Boże, planów mam dużo, dużo. Oprócz kwiatów jest jeszcze wiele rzeczy. Także plany mam, no, obszerne.
1: Och, obszerne. Czy w tych obszernych planach zmieści się 500 000 zł?
2: No, mam nadzieję. Najważniejszy plan na dzisiaj to zgłosić się po kasę do Zetki. 500 000 czeka w naszych walizkach. Radio Z ślecie pod 7353. To kosztuje 3,69 W i od teraz będzie wpadało do gry 12 tysięcy razy.
1: 12 tysięcy, bo mamy godzinę 12, a ten bonus obowiązuje tylko do godziny 13. Radio Z pod 7353.
4: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: Co powiesz na weekend pełen energii?
8: Tak!
7: Spędź go na Euromoney i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromoney. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
10: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
7: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
11: Też możecie wygrać.
7: Wielki finał 28 września.
12: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
7: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: Ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Acer. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 20 minut do 13, u nas Marisa z utworem Będzie Pięknie.
1: A teraz szokujące doniesienia z internetu. W Kalifornii 30-kilkuletni mężczyzna pozwał OpenAI za to, że ChatGPT podtrzymywał jego wersję i przytakiwał, że tak, jesteś Jezusem.
0: Czyli po pierwsze uwierzył, a tak. Po drugie trzymał go w tym.
1: Tak.
0: To jest trochę niesprawiedliwe, uważam, bo mój ChatGPT też mnie oszukuje bardzo często. Mówi, że jestem przystojny, szczupły i wcale nie muszę ćwiczyć. Radio Z
2: i już. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku. To jest mnóstwo pieniędzy. Za
3: pieniądze w Radiu Z. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
16: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
17: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
16: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
18: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
19: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
19: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
6: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
6: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską Ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na Was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
2: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pół miliona złotych nawet czeka na was dzisiaj w Rządzę Pieniądze Radia Z.
1: I czeka także specjalny bonus. 12 tysięcy losów przez najbliższe 9 minut. Radio Z 7353.

0: sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
1: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
2: Zadzwonimy,
3: pogadamy
1: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz:
0: jest pan, pani na głośno mówiącym,
2: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
1: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 35.
1: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku tylko w Polsacie.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
17: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
16: Z PSB zawsze się da.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
24: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
25: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
26: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
4: Po reklamie.
5: To już prawie 13:00. W Radiu Z sprawdzamy najważniejsze wiadomości. Lucyna Płużyczka ponownie.
27: Piesiewicz zostaje w areszcie. Decyzja sądu w sprawie szefa PKOL-u. Granica na nowych zasadach po rosyjskich atakach. Pilne spotkanie. I apel do kierowców o ostrożną jazdę. Jest coraz więcej wypadków z udziałem pieszych.
5: 13:00.
27: Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach, który odrzucił zażalenie jego obrońców na areszt i tym samym utrzymał w mocy postanowienie Sądu Niższej Instancji. Szef PKOL-u może dziś też stracić stanowisko. W Centrum Olimpijskim w Warszawie właśnie rusza zebranie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. No to co, wkrótce poleci głowa obecnego prezesa?
0: Jest na to bardzo duża szansa, jeśli zarząd pochyli się nad artykułem 21 Statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, według którego podczas niemożności pełnienia funkcji przez prezesa PKOL na mocy uchwały zarząd powierza ją do końca kadencji jednemu z wiceprezesów, a tych jest aż 8. Wśród nich jest Andrzej Supron, jeden z nielicznych sprzymierzeńców Piesiewicza.
2: Od razu powiem, że nie będę startował. Mam sporo swoich zajęć.
0: Ale pan jest nie w opozycji do Radosława Piesiewicza, tylko pan go wspiera.
2: To jest taka sytuacja, że podzielono na sportowców, na tych dobrych, na tych złych.
0: A zatem czekamy na biały lub czarny dym z Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Mateusz Ligenza, Radio Z.
27: Przypomnę, że szef PKOL-u został zatrzymany ponad 2 tygodnie temu w związku z aferą Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Praca i współpraca na przejściach granicznych na nowych zasadach. Dziś spotkanie premiera i ministra finansów w tej sprawie, bo po wczorajszych rosyjskich atakach o krok od Polski w pobliżu przejścia do Rochusk-Jagodzin potrzebny jest, tu cytat, specjalny charakter działań i to na najbliższe miesiące.
3: Będę rozmawiał z panem premierem m.in. o usprawnieniu prac na granicy. Wiadomo, że Krajowa Administracja Skarbowa, służby celne tam pracują w pełnej koordynacji z pozostałymi służbami, ale oczywiście ta dyskusja, ta rozmowa jest jeszcze potrzebna.
27: Jak mówi minister finansów Andrzej Domański, potrzebna jest też efektywna koordynacja ze wszystkimi służbami. O szczegółach działań ma natomiast informować premier. A po nasilonych atakach tuż przy polskiej granicy mieszkańcy województwa lubelskiego żyją w strachu. Już niemal codziennie dostają alerty. Coraz częściej wyją też syreny alarmowe, bo zagrożenie jest coraz większe. Z samorządami i mieszkańcami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Wielu mieszkańców uważa, że władze nie są przygotowane. W Świdniku na przykład, kiedy zawyły syreny, panował chaos. Ludzie myśleli, że zaczęła się wojna, mówi mi pan Konrad ze Świdnika. Dzieci krzyczały, matki zaczęły wychodzić z torbami. W takich sytuacjach trzeba zejść do piwnicy albo garażu, mówi mi wicewojewoda lubelski Wojciech Wołach.
7: Ukrywamy się, czy stoimy przy ścianach tzw. konstrukcyjnych, inaczej mówiąc nośnymi.
6: Wicewojewoda dodaje, że takich alertów i ostrzeżeń będzie coraz więcej, bo sytuacja przy granicy z Polską jest coraz bardziej napięta. Mateusz Kasiak, Radio Z.
27: Teraz przy polskiej granicy z Ukrainą trwają wzmożone kontrole. Odprawy odbywają się normalnie. Seria tragicznych wypadków z udziałem pieszych w województwie łódzkim. W Kalenicach w powiecie łowickim auto potrąciło 2 mężczyzn, którzy przechodzili przez jezdnię. Jeden z nich zginął na miejscu. W Charłupi Małej pod kołami samochodu zginął 59-letni pieszy. Z kolei na autostradzie A2 życie stracił 25-latek. Służby apelują o ostrożność. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
8: Zmrok zapada już coraz wcześniej, rankiem pojawiają się mgły, warunki na drogach robią się coraz trudniejsze, dlatego apelujemy do kierowców, by zdjęli nogę z gazu i zachowywali na drogach szczególną ostrożność, mówił mi podkomisarz Maksymilian Eszek z łódzkiej policji.
9: Tutaj apel oczywiście do kierowców o wyobraźnię, pamiętajmy o bezpieczeństwie własnym i innych uczestników ruchu drogowego.
8: Mundurowi apelują też do pieszych, by nosili odblaski i by nie przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, a przed wejściem na jezdnię upewnili się, że można bezpiecznie przejść na drugą stronę drogi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
27: Policjanci przypominają, że piesi w zdarzeniu z autem praktycznie nie mają szans na przeżycie.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
29: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
30: W najbliższych godzinach najmocniej popada na Opolszczyźnie, do tego na Śląsku, widzę też w województwie łódzkim i do tego także na Podlasiu. Na termometrach aktualnie między 17, no może maksymalnie 20 stopni, najcieplej na zachodzie.
5: Ja już jestem przy weekendzie, dawaj. Sobota piękna, 22 stopnie na zachodzie, odrobinka deszczu na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, w niedzielę więcej deszczu,
29: ale
5: wciąż
29: ładnie. Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
28: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
31: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
30: 4 minuty po 13. Ace of Base na rozpoczęcie muzycznej godziny 13. Ewelina Norbert.
5: Witajcie ponownie. No to co? Pobujemy się razem. All That She Wants.

0: 11 po 13. ATB i dopamin w Radio Z. A teraz gdzie się przenosimy? Do Doliny?
1: Chocholowskiej. I zamiast dopaminy będzie o adrenalinie, bo z pewnością ona towarzyszy turystom, którzy na swoim szlaku spotykają niedźwiedzią rodzinę. Tak było w weekend, ale co ciekawe, najpierw niedźwiedzica z młodymi niespiesznie ruszyła w górę przez las, potem za nią małe niedźwiadki. No jest bardzo obszerne fotostory z tego wydarzenia, bo turyści chyba przestali się obawiać niedźwiedzi i robią im zdjęcia.
0: Niedźwiadki powinny chyba iść na korepetycje do tego misia z Krupówek.
1: O!
0: Fotki, nagrania kosztują. To nie mało.

0: Madonna Money Kika Love Life. Bardzo pozytywny numer na antenie Zetki, 17 minut po 13. A teraz Wanda w roli głównej. Wanda, która nie wierzyła, no ale otrzymała nagrodę i uwierzyła.
1: Pomyślałam, że to jakiś żart, no ale jednak chyba nie.
2: No nie, moi drodzy, to żaden żart. Dzisiaj do wygrania nawet 500 000 zł, a rozwiązaniem tego 500 000 jest po prostu wysłanie SMS-a o treści Radio Z pod 7353.
0: Taki SMS kosztuje 3,69 zł, a od teraz do 14 wpada do gry 25 tysięcy razy i błagam, wy się tym zainteresujcie, bo finał naszej zabawy coraz bliżej, a gracie nie tylko o 500 000 dzisiaj, ale także o 1 000 000 zł w finale września.
2: To raz jeszcze powtórzę, 25 tysięcy szans za jednego SMS-a. Radio Z pod 7353 to działa tylko do 14, także spieszmy się. Radio Z
3: i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
4: Reklama.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
13: Cebulę z pire.
14: Pierogi z serem.
15: Makaron carbonara.
16: Fasolka po bretońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
16: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
17: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Castorama!
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: dzieło. Chociaż piosenka Dolly Parton, Whitney Houston, I Will Always Love You w Radiu Z.
1: Zmieniamy klimat, teraz wracamy do wakacji. Nowość w Radiu Z, Lost Frequencies i Mary Froise. È tutto che ho preciso.

0: To jest najpiękniejszy język świata, portugalski. Także ja muito obrigada, powiem muito obrigada. Pięknie zagrałeś.
1: No dobra, słuchajcie, w tym roku przejście na czas zimowy nastąpi w nocy z soboty 24 października niedzielę 25, można sobie zanotować.
0: Co?
1: Chodzi dokładnie o godzinę 3, wtedy wskazówki cofamy na 2.
0: Ale przecież mieli z tego zrezygnować.
1: No tak, ale nie mieli czasu.
2: Reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę?
12: Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
21: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
22: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Po reklamie.

0: 14 do 14.
1: Sponsorem konkursu jest Tauron.
2: Wystartowała nasza nowa zabawa, nazywa się Zrób to z Radiem Z. Tym razem na Euromanii. Wchodzicie na radioz.pl, piszecie, z kim chcecie jechać na Euromanię. W tej sprawie z nami Aneta z Zielonki. Witaj.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Aneta, co takiego napisałaś, powiedz?
3: Napisałam, że bardzo jest nam potrzebny reset. Mamy ostatnio bardzo dużo spraw na głowie, problemów takich codziennych, także bardzo potrzebujemy resetu.
0: No to słuchaj, prosta sprawa, wygrywasz pobyt w biurze na Euromanii.
2: Brawo!
0: Brawo, brawo.
3: Ale dziecięce!
0: Łatwizna, co? Słuchaj, dostajesz zakwaterowanie w Podlesicach, hotel Berkowa. Do tego będzie na ciebie czekało wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie okolicznych zamków, wspinaczka, turniej rycerski i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Na pewno uda wam się zresetować.
2: A poza tym dla wszystkich słuchaczy też mamy zaproszenie na Euromanię z Radiem Z. W sobotę, w niedzielę czekamy na was od 11 do 17. No i przy okazji spotkacie się z naszą wspaniałą Anetą, słuchaczką z Zielonki.
0: Baw się dobrze, kochana. Wszystkiego dobrego.
3: Super, dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu był

0: Panie i panowie, tu Radio Z, ale żarty się skończyły, bo zostało dosłownie 5 minut, żeby móc skorzystać z mega premii, która dzisiaj, teraz, przez 5 minut wynosi jeszcze 25 tysięcy szans.
1: Na 500 000 złotych, podkreślmy, w dzisiejszym finale i 1 000 000 złotych pod koniec września. To będzie finał miesiąca. Jeden SMS, Radio Z, pod 7353, wpada do gry 25 tysięcy razy.
2: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
3: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
2: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
3: Piotr Kędzierski, zapraszam.
4: Reklama.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Co powiesz na weekend pełen energii?
15: Tak!
14: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt na Jurze. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie.
19: Prawie 14:00, pora na wiadomości w Radiu Z. Ponownie Lucyna Pużyczka, prosimy.
20: Dron w Bałtyku koło Jarosławca. Sprawę badają służby. Dziki panoszą się w miastach, Warszawa chce zmian w przepisach. Cios w nielegalne wyścigi w Łódzkiem, w akcji Grupa Speed. Dron na plaży w Zachodniopomorskiem. Jak informuje wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wojsko podjęło go z morza w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Wstępne oględziny wskazują, że pochodzi z Rosji. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gosłowski. Wiadomo dokładnie, co to za maszyna?
21: Na razie trwają oględziny na miejscu zdarzenia. Jak usłyszałem od podpułkownika Dariusza Rozkosza z żandarmerii wojskowej, to wojsko zlokalizowało jednostkę i wyciągnęło ją z morza. Na pewno to dron wojskowy. Oznaczenia sugerują pochodzenie rosyjskie. Zdaniem służb dron mógł wpaść do morza, do wód międzynarodowych i przedryfować do Polski. Nie wiadomo, czy bezzałogowiec był uzbrojony, czy była to jednostka obserwacyjna.
20: Wojsko bierze pod uwagę różne scenariusze. Więcej informacji armia ma podać po południu. Przemysław Czarnek za powrotem obowiązkowego pobytu naboru do wojska. Każdy powinien wiedzieć, jak bronić Polski, tak mówił w Radiu Z kandydat PiS na premiera i tłumaczył, w jakim zakresie jego zdaniem należy wrócić do powszechnego poboru.
6: No nie w takim jak w PRL, czyli 2 lata wojska normalnego i 3 lata marynarki wojennej. Natomiast przeszkolenie wojskowe dla dorosłych mężczyzn wszystkich, tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, powinno być.
10: Wszystkich, czyli w wieku od 18 do 60?
6: Wszystkich, czyli tych, którzy nadają się do służby wojskowej fizycznie. Tak, oczywiście każdy powinien wiedzieć, jak bronić Rzeczypospolitej Polski.
20: A 51% głosujących w sądzie na radioz.pl uważa, że nie powinniśmy przywracać powszechnego poboru do wojska. Cała rozmowa z Przemysławem Czarnkiem jest na naszej stronie i w naszych mediach społecznościowych. Warszawa wystąpi do Ministerstwa Rolnictwa i Komisji Europejskiej o zmianę przepisów dotyczących dzików, bo liczba tych zwierząt na terenie stolicy ciągle rośnie. Służby miejskie każdego dnia interweniują w ich sprawie kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset razy. Z tym tematem teraz w wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak.
15: Tak jest.
20: Jakich zmian oczekuje stołeczny ratusz?
18: Wyłączenia Warszawy z restrykcyjnych przepisów dotyczących afrykańskiego pomoru świń. Na ich podstawie dzików nie wolno obecnie wywozić z miasta do lasu, dlatego służby mogą jedynie płoszyć zwierzęta lub uśmiercać na miejscu. Potrzebne są zmiany na poziomie krajowym, grzmi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
22: Miejmy nadzieję, że ponieważ nie mieliśmy ogniska ASF-u w Warszawie ani w okolicach, no to, że to nasze stanowisko zostanie wzięte pod uwagę.
18: Władze miasta apelują do mieszkańców o niedokarmianie dzików i zamykanie altan śmietnikowych, żeby odciąć je od pokarmu.
20: Eksperci zwracają uwagę, że choć dzików przybywa w miastach, to jest ich coraz mniej w lasach. Obecnie w Polsce żyje blisko 60 tysięcy osobników. To o 200 tysięcy mniej niż dekadę temu. Mocne uderzenie policji w Łódzkiem w nielegalne wyścigi. W akcji kilkanaście radiowozów i policyjny śmigłowiec. Mundurowi znaleźli w mediach społecznościowych informacje o nielegalnych wyścigach organizowanych w powiecie pabianickim w okolicach drogi ekspresowej S14. Miały się odbyć w nocy z soboty na niedzielę, ale na miejsce ruszyli funkcjonariusze m.in. z grupy SPID, mówi Radiu Z młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
23: Podczas działań policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymano 16 dowodów rejestracyjnych oraz 2 prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawiono 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych.
20: Zabezpieczono też 5 samochodów wartych w sumie prawie 800 tysięcy złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach, grozi im za to do 5 lat więzienia. Wiadomości w Radiu Z wracają za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Darka Klimczaka.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
19: Dzisiaj trochę deszczowych chmur, ale przejaśnienia synoptycy obiecali na zachodzie kraju. Jutro pogoda się odrobinkę poprawi, temperaturowo podobnie, ale bez deszczu.
15: 25 stopni we wtorek, a w środę to już nawet 26. A my witamy
26: Kasię i Roberta. 26?
15: No właśnie, no, we Wrocławiu.
27: No proszę. I tu się przybliżymy, bo to daleko nie jest. Są autostrady, są pociągi. Oczywiście.
25: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
26: Tylko jest jeden problem, bo ja do środy nie spakuję całej rodziny, więc no trudno, jadę sama.
27: No to wiesz, to są w stanie to wybaczyć, jestem przekonany. Nawet nie zdążysz usłyszeć szelestu drzwi zamykanych za sobą.
26: Ale jakbyś dostał na przykład wezwanie do sądu w roli świadka, to nie, to lepiej może nie.
27: 4 minuty po 14, mamy poniedziałek. Jak to dobrze, że poniedziałek udowodnimy, to dzisiaj Kasia Wilk.
26: Robert Karpowicz, hip hip, hurra!
27: Jeszcze mi nie wierzysz, zobaczysz.

0: Seagull for Money. Ostatni dzień lata w Radiu Z, 11 minut po 14. Dzisiaj mamy 14 września i to według kalendarza jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. No, ale to serio, dzisiaj, w poniedziałek, naprawdę.
1: Kto ma dzisiaj siłę na walkę? Ja myślę, że możemy się umówić, że dzisiaj oddajemy walkowerem.
0: Nie oddajemy, absolutnie nie. Ja niezmiennie uważam, że ten poniedziałek jest i będzie wyjątkowy. A jeszcze jak widzę, jakim kawałkiem Kędzior otworzy za chwilę swoją historię, to serducho rośnie.
1: To już za chwilę u nas. Zresztą umówmy się, z każdą chwilą jesteście coraz bliżej końca pracy, a my będziemy z Karpiem was w trakcie tej podróży czule i mocno trzymać za rączkę. Bądźcie z nami, to razem lepiej.
0: To dla niedowiarków. Na to poniedziałkowe popołudnie. Świetne dźwięki. Alcazar, This is the world we live in w Radiu Z.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Z powodu Weekend w Radiu Z, to teraz Piotr Kędzierski i jego historie.
3: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
4: Pani Sylwio, jak ja panią bardzo serdecznie pozdrawiam. Ja, Piotr z Warszawy, historię Kędzierskiego w Radiu Z. Sylwia Grzeszczak słynie z pięknych, emocjonalnych ballad, ale ma też swoją bardziej szaloną i rozrywkową stronę. Bang, bang. Pokazało ją właśnie w tym wydaniu. Piosenka znalazła się także w kampanii Radia Z przecież, dzięki czemu jej charakterystyczny refren można było usłyszeć nie tylko w radiu, ale również w naszym spocie. Co ciekawe, za tekstem utworu stoi także inny znany polski artysta, który od lat występuje pod charakterystycznym pseudonimem. Kto napisał Bang Bang? A. Mezo, B. Liber, czy C. Donatan?
3: Dzwońcie 321 321 321.

0: Sylwia Grzeszczak, Bang Bang w Radio Z, 24 minuty po 14. Monika z Gdyni, dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Dzień dobry, hej.
0: A ty w trasie jesteś, co?
2: No chwilę mam przerwę, mam od pasażerów, tak, stoję właśnie pod sklepem i słyszałam wasze pytanie, mówię, a spróbuję zadzwonić.
1: Bo my już wiemy, ale słuchacze nie wiedzą, Monika, że ty jesteś taksówkarką i moja koleżanka też jest taksówkarką i mówi za każdym razem, jak mam klientów, to oni dalej mówią, o, to kobieta prowadzi. Też tak masz?
2: Tak, za każdym razem.
0: O, to pani wie, gdzie ja mieszkam, bo pan mi powiedział.
1: To ja teraz apeluję, ludzie, nie dziwmy się, naprawdę.
0: Nie, nie, kompletnie nie. Monia, było pytanie dotyczące piosenki Sylwii Grzeszczak, Bang Bang. Kto napisał tekst do tej piosenki i kto napisał tę piosenkę? Wiesz, znasz odpowiedź?
2: Znam, jest to Oliber, były partner właśnie Sylwii Grzeszczak.
1: Tak jest, no, brawo oczywiście. Dla ciebie. I tak po prostu w przerwie między jednym klientem a drugim wygrywasz u nas Radio Z, czyli zestaw do słuchania Radia Z. No myślę, że w samochodzie też się przyda, co? Tak będzie oldschoolowo.
2: Oczywiście, tak jest.
0: Jednego długiego kursu ci dzisiaj życzę, tak żebyś, wiesz, zarobiła na cały tydzień. I zrobiła sobie luzik.
2: Dzięki śliczne.
0: I wszystkiego dobrego.
1: Takiego, wiesz, na drugą strefę. Dzięki. Ściskamy cię mocno, a jutro po 14 znowu wpadnie do nas kędzior i jak zawsze będziemy dla was prezenty. Radio Z
3: i już. Reklama. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
13: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
15: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
16: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
13: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da!
20: Słuchaj, Marian.
21: No?
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
23: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
25: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
24: Znaczy Frosta kupiłeś?
25: Prościej się nie da.
26: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Po reklamie.

0: Jak wam się podoba ta nowość? Ja jestem na tak, to Take That, Michael Patrick Kelly w Radiu Z, Feel My Love. A my przechodzimy teraz z taką super premią szans. Jeżeli właśnie teraz włączyliście Radio Z, to musi być znak. Mm-hmm. Po prostu. Jeden SMS to od tej chwili 15 tysięcy szans na finał.
1: No i teraz bardzo ważna informacja, bo tym jednym SMS-em wchodzicie do gry dzisiaj o 500 000 złotych. To nie są żarty, pół bańki czeka. No i pod koniec września o okrągły 1 000 000 złotych. Jeden SMS i dwa finały, ale te szanse nie będą trwały wiecznie, tylko do 15. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Duże i małe przyjemności tylko w Radio Z. Poranek, a my bez pośpiechu przed lustrem kradniemy te kilka minut tylko dla siebie. Ulubione miejsce, czas i zapach, który zamienia pielęgnację w rytuał. Małe przyjemności tylko w Radio Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie, wygraj 500 000 złotych i zestaw kosmetyków Ziaja Pullulan, które pomogą Ci celebrować Twoje rytuały każdego dnia. Sponsorem konkursu jest firma Ziaja, producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków z serii Ziaja Pullulan.
3: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: tak jakby dancingi lat 80. spotkały się z jakimś nowoczesnym klubem. Bardzo to fajne. Brave Flames of Love w Radiu Z. Zmiany w Polskim Komitecie Olimpijskim. Trwają obrady zarządu. Na miejscu jest oczywiście nasz dziennikarz i wszystko dla was śledzi.
1: Krótko mówiąc, wiemy, co dalej z Piesiewiczem i te rewelacje za chwilę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 15.
2: Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
2: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
9: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz? Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
21: Desmoxan. I już nie palisz.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
3: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
0: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 15, jest poniedziałek, 14 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Darek Klinczak, dzień dobry.
23: Dzień dobry. Koniec ery Piesiewicza w PKOL-u, o tym na początek wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że dron znaleziony nad Bałtykiem był rosyjski. Kierowcy autobusów miejskich będą mogli jeździć w krótkich spodenkach. To rewolucyjna zmiana w Warszawie.
1: 15.
23: Radosław Piesiewicz nie jest już szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed chwilą zarząd PKOL-u uznał, że z powodu aresztu formalnie nie może sprawować tej funkcji. My łączymy się z Mateuszem Ligenzą, który śledzi obrady zarządu. Dzień
2: dobry,
23: Mateuszu.
2: Jestem, dzień dobry, witam was serdecznie.
23: Powiedz, dlaczego zarząd tak zdecydował?
2: No zarząd przede wszystkim zdecydował, że mamy nowego prezesa PKOL-u. Został nim Marian Kmita. 43 głosy za, 9 przeciw i 1 głos wstrzymany. My jako Radio Z zaglądamy wszędzie tam, gdzie nie ma wstępu. Przecież jest taka tajemnicza czarna kotara, ale jeżeli ktoś śledzi nas m.in. na platformie X od 40 minut, już miał taką perełkę w postaci tej informacji, że został wybrany nowy prezes PKOL-u. Marian Kmita przecież znany jest z tego, że już długo był w strukturach PKOL-u, ale też na co dzień jest osobą, która zarządza sportem w Polsacie. Z tego co wiem, to w tym momencie trwa jego przemówienie w stosunku do wszystkich, którzy mogli dzisiaj głosować. Gigantyczna przewaga, jeszcze raz powiem, 43 osoby za Marianem Kmitą. Gdyby chciano go jednak nie wybrać, to trzeba byłoby takich głosów przeciwko uzbierać aż 27. Z PKOL-u Mateusz Ligenza, Radio Z.
23: Radosław Piesiewicz rządził PKOL-em od 3 lat. Trwa badanie wojskowego drona wyłowionego z Bałtyku na wysokości Rusinowa koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wstępne oględziny wskazują, że pochodzi z Rosji. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć, bo jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być bardzo ostrożnym.
4: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
23: Więcej informacji wojsko ma przekazać jeszcze dzisiaj. Z dnia na dzień rosną ceny paliw na stacjach, nie tylko w Polsce. Od początku wojny w Zatoce Perskiej, czyli od lutego tego roku, cena ropy na światowych rynkach wzrosła prawie o połowę. Sytuację pogorszył jeszcze niedawny atak Houthi na Arabię Saudyjską. Na jednej ze stacji paliw na Śląsku jest nasz reporter Przemek Taranek. Dzień dobry, Przemku.
5: Dzień dobry, witam.
23: Jakie są tam ceny, no i co mówią kierowcy?
5: Masakra, dramat, to jest chore. Te słowa najczęściej padają ze strony kierowców w komentarzu do cen paliw. Tutaj, gdzie jestem, benzyna 95 kosztuje 7 zł 99 groszy, diesel 8 zł 94 grosze. Kierowcy tęsknią już za rządowym programem CPN, czyli ceny paliwa niżej.
17: No, najlepiej było, żeby interweniowali, przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma.
24: Obawiam się, że to jest na tyle drogi program, że już po prostu jest.
5: A no właśnie, raczej nikt nie ma nadziei, że ceny spadną w najbliższym czasie. Kierowcy mówią, że będzie wręcz przeciwnie, każdy leje tutaj do pełna. Katowice, Przemek Taranek, Radio Z.
23: No i tak jest, na giełdach ceny ropy cały czas idą w górę, baryłka kosztuje ponad 100 dolarów. Mimo że kadencja Macieja Berka w Trybunale Konstytucyjnym zaczyna się pojutrze, to prezydent wciąż nie przyjął od niego ślubowania. Przemysław Czarnek z PiSu zapowiada w Radiu Z masowe protesty, jeśli Berek podejmie siłową próbę wejścia do budynku Trybunału. Na razie przed Trybunałem stanęło miasteczko. Jaki jest scenariusz działań, powie nasz reporter Daniel Wrzos.
25: Protesty mają być pokojowe. Jeżeli sędziowie wybrani przez Sejm, ale nie zaprzysiężeni przez prezydenta, będą chcieli wejść do Trybunału z policją, to PiS i jego zwolennicy wyjdą na ulicę.
26: Cała Polska gotuje się do tego, żeby przyjechać natychmiast do Warszawy i zablokować ulicę Warszawy. Będą to naprawdę gigantyczne manifestacje.
25: Według Przemysława Czarnka nie należy porównywać zapowiadanych manifestacji do protestów sprzed kilku lat, kiedy rządził PiS i przeprowadził zamach na niezależność wymiaru sprawiedliwości. Wtedy nie wysyłaliśmy ministrów do Trybunału, odpowiada kandydat PiSu na premiera.
23: Czarnek nie wyklucza, że w miasteczku obok Trybunału pojawią się na dyżurach także posłowie PiSu. Kierowcy warszawskich autobusów czekali na to od dawna. Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, aby w czasie upałów mogli zakładać szorty, a nie wyłącznie długie spodnie. To dobra zmiana, komentuje prezes miejskich zakładów autobusowych Jan Kuźmiński.
27: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
23: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku. Teraz jeszcze wiadomości ekonomiczne Radia Z. Dzisiaj od Lucyny Płużyczki.
28: Zapraszam.
29: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Rodzice, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o 300 zł z programu Dobry Start, wciąż mają na to czas. Ostateczny termin mija 30 listopada. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, bez wizyty w ZUS-ie. W województwie kujawsko-pomorskim na przykład na szkolne wyprawki zakład wypłacił już ponad 65,5 miliona złotych. A 1 października ruszy nabór wniosków dla rolników, którzy chcą inwestować w przetwarzanie i sprzedaż żywności. Rolnicy indywidualni będą mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 120 tysięcy złotych, a mikroprzedsiębiorcy do 500 tysięcy. Wnioski można wysyłać do 2 listopada w formie elektronicznej przez system Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Posiadanie mieszkania to dobra forma lokowania kapitału, tak uważa 57% Polaków. 56% respondentów spodziewa się, że w najbliższym czasie ceny mieszkań pójdą w górę. 63% kupujących zdecydowało się na nowe lokum właśnie ze względu na perspektywę szybkiego zysku. Tak wynika z sondażu serwisu Oto Dom. Chiny największym dostawcą towarów do Polski w lipcu wyprzedziły pod tym względem Niemcy, podaje NBP. Najbardziej wzrósł import sprzętu komputerowego, samochodów osobowych oraz trwałych towarów konsumpcyjnych. Jutro się obudzimy, spojrzymy na to, co dzieje się za oknem i będzie taki piękny jesienny poranek i mgły będą, to szczególnie na północnym wschodzie i na południu kraju, a wtorek naprawdę bardzo przyjemny, na zachodzie nawet gorący, tam około 25 stopni, nieco chłodniej na północy i południu, tam około 18, nie powinno padać.
1: 6 po 15, Kasia Wilk,
0: Robert Karpowicz, Lorlin w Radiu Z.

0: świetna ekipa Temper City Self-Aware w Radiu Z, 12 minut po 15. A to już nie są takie pojedyncze przypadki, bo to jest ponoć prawdziwa plaga, a mowa o lewych zaświadczeniach kościelnych.
1: No wiecie co, takie
0: nie
1: rzeczy.
0: Nie są żarty. Chodzi o takie zaświadczenie dla chrzestnego, nauki przedmałżeńskie, bierzmowanie, karta spowiedzi. To jest tylko kilka propozycji z tego, aha, co można sobie pozałatwiać w sieci. I ceny wahają się od 100 zł do nawet 450 zł.
1: To nie tak źle, nie.
0: To jest dużo, 450.
1: Ale daj spokój, to wciąż taniej niż co łaska. Radio Z i już. 450, tyle w cenniku dawno nie widziałam. Nie, luzik, naprawdę.

0: i nóżki same tupią. To jest Michał Szpaki, Maj w Radiu Z, 19 minut po 15. Dla nas z Kasią sytuacja jest jasna. Dzisiaj wchodzicie do gry i jeszcze dzisiaj możecie wygrać sobie 500 000 zł. Grać czy nie? Karolina?
1: Powiem tak, ryzykować, bo można dużo zyskać.
2: Oj tak, tym bardziej, że od tej chwili mnożymy wasze SMS-y 24 tysiące razy, a dzisiaj w walizkach czeka na was między innymi 50 tysięcy, jest też oczywiście 500 000 i mamy nadzieję, że dzisiaj walizka z taką kwotą powędruje do waszych rąk.
0: Ale ta wielka kasa zawsze zaczyna się od wysłania tego jednego SMS-a. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 teraz.
2: I na ukojenie nerwów w poniedziałek w pracy, bardzo proszę. Wild World, Mr. Big w Radiu Z, 20 minut po 15.

0: Daria Zawiałow, Artur Rojek w Radiu Z i Dziwne. Na zegarach 15.30 już prawie. I co to oznacza?
1: A to oznacza, że robi się gęsto na ulicach. O korkach powiemy więcej w wiadomościach Radia Z za chwilę.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
4: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny!
15: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
16: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
15: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
17: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Po reklamie.
19: Mamy poniedziałek, na zegarach już 15.30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Darek Klimczak, zapraszamy.
20: Marian Kmita, pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to decyzja zarządu PKOL-u. Zdecydował tak, bo dotychczasowy szef komitetu jest w areszcie i na razie z niego nie wyjdzie. Nie zgodził się na to dzisiaj sąd okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony. Radosław Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia pod zarzutem płatnej protekcji oraz w sprawie zonda krypto. Unia Europejska nie zamierza stać bezczynnie wobec rosyjskich prowokacji przy polskiej granicy. Olaf Gill, rzecznik Komisji Europejskiej, mówił dzisiaj, że oprócz potępienia Unia podjęła szereg działań po to, by wzmocnić europejską obronność. Wymienił program pożyczek SAFE oraz złagodzenie zasad budżetowych tak, aby takie państwa jak Polska mogły swobodnie zwiększać wydatki na obronność. Kierowcy, uważajcie na dzikie zwierzęta. Policjanci apelują o ostrożność przede wszystkim na drogach przez lasy. Trwa rykowisko jeleni, rozpoczęło się także bukowisko łosi, czyli ich okres godowy. O rozwagę apeluje Rafał Syczew z policji w Mrągowie.
21: Zwierzęta w tym czasie są bardziej aktywne i mogą nagle pojawić się na jezdni. Zwracajmy uwagę na znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną, dostosujmy prędkość do warunków ruchu i zachowajmy szczególną czujność, zwłaszcza o świcie i po zmroku.
20: Uważać trzeba nie tylko na łosie czy jelenie, coraz więcej jest także dzików i saren. I tak przeszliśmy do pierwszych dzisiaj wiadomości dla kierowców w Radiu Z. Sporo utrudnień mamy.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Na początek o zablokowanej A2 od granicy z Niemcami w stronę Poznania za węzłem Nowy Tomyśl. Ciężarówka wpadła na bariery. Ruch normalny jest od zjazdu Bóg. Kłopoty mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Teraz o problemach na drodze z Lublina do Warszawy. Za zjazdem Kurów Wschód zderzyły się 4 auta, w tym jedna ciężarówka. Ruch jest jednym pasem. Jest nieduży korek. Dużo większy jest na 8 z Wyszkowa do Warszawy. Za Trojanami stoi się kilka kilometrów. Ten korek kończy się dopiero w Radzyminie. 321-321-100. Ten numer dla Was. Jeśli coś się dzieje wokół Was na drodze, dajcie nam znać, powiem innym.
1: A deszczowe popołudnie, taki będzie ten poniedziałek właściwie do samego końca. Trochę więcej przejaśnień będzie na zachodzie naszego kraju. W nocy czekają nas mgły. One zaczną się pojawiać na początku na Warmii i Mazurach, a później będą schodziły na południe. To będzie w miarę ciepła noc, mówimy o połowie września, od 8 do 14 stopni.
2: 8 stopni to tak chłodno.
1: To jest ciepło, nie narzekamy, nie
2: dobra,
1: marudzimy.
2: Ciepło, ciepło, gorąco będzie w nocy. Super. O, jak będzie gorąco. Zresztą to, jak będzie gorąco w nocy, to zależy wyłącznie od Was.
1: Za 27 minut 16, Kasia Wilk.
2: Robert Karpowicz, hej, hej.
1: A to za chwilę mi opowiesz o tym, jak to, co tam, jak to działa.
2: To nie ma co opowiadać, naprawdę.
1: Przereklamowane.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu Z za 20 minut 16. Jest taki pewien kolor, że ja o kolorach w ogóle będę dzisiaj mówił, tego
1: no
0: się nie spodziewałem.
1: Tak.
0: Ale dlatego, że według naukowców jest taki kolor, który świadczy o wysokiej inteligencji ludzi, którzy go noszą. I to jest, wyobraźcie sobie, kolor niebieski. On jest jakiś taki przyjazny, podobno obniża poziom pobudzenia układu nerwowego, ułatwia skupienie, sprzyja myśleniu abstrakcyjnemu, kreatywności, jednocześnie uspokaja. I teraz bardzo proszę, zwróć uwagę, jakiego koloru mam dzisiaj koszulkę. Proszę, zwróć uwagę na to.
1: No to jest taki ciemny granat.
0: To jest ciemny granat?
1: To jest
0: ciemny granat. A to nie jest niebieski?
1: To nie stało koło niebieskiego, niestety.
0: No masz.
1: Ale nie wiem, jak wy, ale ja akurat jak widzę niebieski kolor na ulicy, to naprawdę daleko mi od tego, żeby się uspokajać, więc coś jest nie tak z tymi badaniami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Z.

0: I to Luczando, bo dzisiaj po godzinie 17 ktoś z was zagra o 500 000 złotych.
1: Ale tylko przez 9 minut macie szansę na nasz super mnożnik. 24 tysiące szans za każde Radio Z wysłane pod 7353. Czas leci, grajcie teraz.

0: On jest naprawdę mistrzem duetów. Bruno Mars tym razem z Karol G w Radiu Z i ich nowość Steel.
1: O tym, co z cenami paliw, powiemy więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16.
2: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Kochamy góry, proszę Pana.
4: Piękne widoki.
3: Co roku przyjeżdżamy.
5: Trzeci raz już jesteśmy.
6: Nie musimy się opalać, po prostu chcemy se pospacerować, pozwiedzać. O, tak można powiedzieć.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
19: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
20: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
21: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy. Szansa, pieniądza,
2: Radio. Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
22: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
23: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
24: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
25: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
27: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
26: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
28: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
30: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
29: Pieskie życie ma smak!
30: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Po reklamie.
1: Jest poniedziałek, 14 września, dochodzi godzina 16, czas na wiadomości w Radio Z, które przygotował i przedstawi Darek Klinczak.
0: Marian Kmita przejął od aresztowanego Piesiewicza obowiązki prezesa PKOL-u. Dron znaleziony na polskiej plaży mógł wpaść do Bałtyku daleko od brzegu. Trener Jagiellonii pisze oświadczenie, w którym przeprasza za aferę z sędziami.
1: Szesnasta.
0: Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u. Zostanie na tym stanowisku do końca kwietnia przyszłego roku, kiedy upływałaby kadencja Radosława Piesiewicza, który jest w areszcie. Jednym z głównych zadań będzie wyprostowanie finansów związku, tak mówi Kmita.
3: Pan sekretarz generalny poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
0: Jak dodał, będzie też chciał zakończyć sytuację z Piesiewiczem oraz uregulować sprawy ze statutem PKOL-u. Na czas pracy w PKOL-u Kmita zapowiedział wzięcie urlopu w telewizji Polsat, gdzie pracuje na co dzień. Dron znaleziony dzisiaj na plaży nad Bałtykiem to najprawdopodobniej rosyjski dron Gerbera, tak wynika z nieoficjalnych informacji. Mógł wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę w Rusinowie koło Jarosławca. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, kiedy będzie dokładnie wiadomo, skąd pochodzi dron?
4: Pierwsze oficjalne informacje wojsko ma przekazać jeszcze dziś. Przede wszystkim, czy bezzałogowiec był uzbrojony i skąd dokładnie pochodził. Na razie służby wskazują, że to najprawdopodobniej rosyjska maszyna, ale potrzebne są dokładne analizy i opinie biegłych. Potem prokuratura będzie ustalać, jak bezzałogowiec trafił w okolice Rusinowa, skąd z wody wyłowiło go wojsko oraz gdzie jednostka pierwotnie miała dolecieć.
0: Śledztwo w tej sprawie prowadzić ma prokuratura okręgowa ze Szczecina. Ceny paliw coraz wyżej, ropa na światowych rynkach zdrożała dzisiaj do 107 dolarów za baryłkę, po tym jak Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg z cieśniny Ormus. Prognozy co do przyszłości jej ceny są dalekie od optymistycznych. Jak to wróży cenom na naszych stacjach, powie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Nie ma wątpliwości, że kierowcy w Polsce muszą się liczyć z kolejnymi podwyżkami cen na stacjach i przebiciem następnej psychologicznej bariery, mówiła mi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Odpowiednio 8 i 9 zł za litr jeszcze w tym tygodniu.
5: Tankowanie coraz bardziej uderza po kieszeni, przyznają kierowcy.
7: Za drogo i będzie, myślę, jeszcze gorzej.
5: Zdaniem ekspertów paliwo po 10 zł to prawdopodobny scenariusz wcale nie tak odległy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Dużo będzie zależeć od tego, jak szybko i czy w ogóle Arabii Saudyjskiej uda się naprawić strategiczny rurociąg. Przemysław Czarnek zaskakuje w Radiu Z słowami o Donaldzie Trumpie. Trochę szokujące, przyznaje wiceprezes PiSu pytany o prezydenta USA, który zrzuca na Ukrainę odpowiedzialność za wysokie ceny paliw.
8: Prezydent USA powinien zwrócić się do Putina, żeby natychmiast zaprzestał atakować Ukrainę i wtedy rzeczywiście wszystko by wróciło do normy.
9: Nie jest szokujące to, co mówi prezydent USA?
8: Troszkę tak.
9: Wasz wielki sojusznik?
8: Troszkę tak. W tym zakresie tak. No,
9: tylko troszkę?
8: Raz jeszcze powtarzam. Przede wszystkim to Putin powinien przestać atakować Ukrainę i wtedy zakończy się wojna na Ukrainie. Będzie wtedy zdecydowanie więcej powodów do normalności także na rynku paliw.
0: Jak słyszeliście w wiadomościach, Donald Trump całą winą za wysokie ceny paliw obarczył prezydenta Ukrainy. On musi przestać niszczyć olej napędowy w Rosji. Niech atakuje inne cele, mówił Trump w Irlandii. Jego zdaniem to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie Amerykanie walczą z Iranem, nie ma żadnego wpływu na ceny paliw. Adrian Siemieniec bije się w piersi. Trener Jagiellonii przeprasza za aferę, która wybuchła po jego kontaktach z sędziami. Oświadczenie Siemieńca przeczytał Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, co napisał szkoleniowiec?
10: Wielokrotnie powtarza słowo przepraszam. Nie powinienem zachować się w ten sposób i naprawdę bardzo żałuję tego, co się stało, pisze Siemieniec i dodaje, że jest sobą rozczarowany. Następnie wymienia długą listę tych, których w związku z całą sytuacją przeprasza, w tym swoją rodzinę, klub Jagiellonię oraz sędziów. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się rozczarowani, a którym zależy na dobru polskiej piłki, kaje się trener Jagi i jednocześnie broni. Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Siemieniec zauważa, że wielu przekroczyło tę granicę.
0: Afera wybuchła po tym, jak wyszło na jaw, że przed jednym z meczów Siemieniec kontaktował się z arbitrami w sprawie żółtych kartek dla jego zawodników. Przed jej pokazaniem sędzia miał dawać trenerowi znać, aby ten mógł zdjąć zagrożonego kartką piłkarza z boiska.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Dzisiaj jeszcze szaro i deszczowo prawie wszędzie. Najwięcej szans na słońce mają mieszkańcy zachodu, ale już wtorek naprawdę bardzo przyjemny. Będzie się można uśmiechać. Słońce będzie nas ładować witaminą D. 25 stopni nawet na zachodzie kraju. 22 kreski na termometrach w centrum. Nieco chłodniej na północy i południu. Tam tylko 18.
1: No i to jest moment, kiedy można już delikatnie luzować, bo przecież 4,5 minuty po 16 to znaczy, że albo pracę skończyliście, albo za chwilę kończycie. W Radiu Z przyjemne dźwięki. T-Love, Warszawa.

0: Voice Stars w Radio Z i o takie tempo nam chodziło, o taką energię i o takie emocje, bo przecież jest poniedziałek, to nie jest łatwy dzień, ale i w poniedziałek można znaleźć coś, co można nazwać sukcesem, jak u ciebie jest, Kasia?
1: Doskonale jest. Mam rzeczywiście spektakularną historię, która raz, że jest sukcesem, dwa, że przyniosła mi dużo radości, bo dzisiaj pojechałam tramwajem z rowerem swojego 6-letniego syna do serwisu. Panowie oczywiście naprawili, co trzeba, bardzo dziękuję, ale już wracać tramwajem nie chciałam, więc ruszyłam na tym rowerze.
0: Na rowerku takim dziecięcym?
1: Takim małym dziecięcym. Mój synek ma 6 lat.
0: Znaczy, ja muszę państwu wytłumaczyć, że Kasia rzeczywiście jest filigranowa, natomiast czy to jest rozmiar na 6-letni rowerek? No ja nie wiem.
1: No jedno jest pewne, uda bolą, jutro będą zakwasy, to bez dwóch zdań.
0: Ale trudno to przebić. Absolutnie. Ale to jest mój duży sukces. Spróbujcie. Co wam się dzisiaj udało? Dajcie znać. 321.

0: I'm out of love i Anastasia w Radiu Z. 18 minut po 16, ale ile razy to już mówiliśmy, że żeby wygrać, to trzeba zagrać. A wtedy szczęście się pojawi, jak u Michała z okolic Bydgoszczy.
1: Pomogę szczęściu może akurat. I gdzieś tam z tyłu głowy była taka myśl, że no jakbyście zadzwonili, to te pieniądze naprawdę by się przydały, to naprawdę by zmieniło jakby dużo, więc liczyłem, że może kiedyś to się wydarzy, ale totalnie się nie spodziewałem, że to może być dzisiaj.
2: Powiem tak, to się znów wydarzy. Dzisiaj o 17 losujemy numer telefonu, więc jeżeli już wysłaliście SMS, to bądźcie gotowi, czuwajcie. A kto jeszcze tego nie zrobił, to naprawdę już ostatnia szansa. Dzisiaj do wzięcia 500 000 zł, a w finale września okrągły milion.
0: Jeden SMS bierze udział w tych dwóch finałach i to jest ostatni dzisiaj bonus od nas dla was. Do 17 każdy SMS daje wam 20 tysięcy więcej szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Tęskniliśmy za tą panią, prawda?
0: Prawda. Dobrze, że jesteś.

0: Summer Sun, cudowna grupa Texas w Radiu Z, 25 minut po 16. To jest taka kapela, która zawsze sprawdza się dobrze w samochodzie. No i teraz do kierowców będziemy mówić, bo pewnie znacie ten moment, kiedy leci się ekspresówką albo autostradą i nagle pojawia się odcinkowy pomiar prędkości.
1: Tak,
0: i nagle,
1: ja zwykle...
0: aha,
1: tak.
0: No i ciekawe.
1: Tętno wysokie i człowiek się zastanawia, no to ciekawe, ile mogę, a ile nie. I tak zwykle trzeba się dostosować do tego samochodu, który jedzie najwolniej. Otóż nadchodzi wielka zmiana i o niej powiemy w wiadomościach Radia Z o 16.30.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
16: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
15: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Co powiesz na weekend pełen energii?
3: Tak!
2: Spędź go na Euromani i zrób to z Radiem Z. Weź udział w naszym konkursie i wygraj z bliską ci osobą wyjątkowy pobyt w resorcie jurajskim w hotelu Berkowa w Podlesicach. Czekają na was zamki, wspinaczka, turnieje rycerskie i wizyta na Pustyni Błędowskiej. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z na Euromani. Partnerami akcji są Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie i Tauron.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Czas na zmiany. Kto zastąpi Radosława Piesiewicza w PKOL-u? Czy jesteśmy bezpieczni? Wnioski po rosyjskim ataku blisko polskiej granicy. Strefa ziobrystów. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to nie jedyny ich przyczółek.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z, na zegarach już 16.30. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla nas Darek Klimczak.
8: Polska jest dzisiaj dla Rosji celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe, tak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W ten sposób skomentował znalezienie nad polskim morzem drona, wysłanego najpewniej przez Rosjan. Zaapelował o budowanie świadomości i odporności na tego typu wydarzenia. Według niego, dopóki jest zagrożenie ze strony Rosji, to nasz kraj będzie testowany na różne sposoby. Zawieszone zostało śledztwo w sprawie lekarza, który wykazywał, że pracował w szpitalu 72 godziny na dobę. Prokuratura w Elblągu, która je prowadzi, chce poczekać na opinię biegłego. Jak wiecie z wiadomości, chirurg ze szpitala w Braniewie zarabiał 1 800 000 rocznie, pracując na kilku umowach jednocześnie. Wynikało z nich, że w jednym miesiącu spędzał w pracy niemal dwa razy więcej czasu niż jest godzin w tym miesiącu. Kierowcy będą wiedzieć, jak szybko jechać, aby nie dostać mandatu. To na razie projekt badawczy drogowców. Przy znaku o odcinkowym pomiarze prędkości postawią dodatkową tablicę, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
9: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
8: Te tablice na razie pojawią się na wybranych odcinkach dróg. Więcej wiadomości dla kierowców już teraz. Tragiczne jest to poniedziałkowe popołudnie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Mamy śmiertelny wypadek w wielkopolskiej Białej Wsi na drodze 308. Między Nowym Tomyślem a Grodziskiem wielkopolskim autobus zderzył się z osobówką. Zginęły trzy osoby. Droga tam jest zablokowana. Podpowiadacie nam, jak ominąć to miejsce.
11: Proszę objeżdżać przez Opalenicę lub Wąko Lewą.
8: Do tego wypadku wrócimy w wiadomościach o 17. W Gdańsku wielki korek na Majora Sucharskiego. Stoicie od letnicy niemal do obwodnicy nawet godzinę. Stoją także Lenartowicza oraz Główna. Teraz S17 z Warszawy do Lublina, na obwodnicy Garwolina zator na 2 km. Dużo gorsza sytuacja pod Żywcem. Na S1 korek w stronę Węgierskiej Górki na pół godziny. Nieco krócej tylko stoicie na dojeździe z S1 do ronda w samym Żywcu. Gdy coś się dzieje, dzwońcie do nas.
10: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
12: To jest jednak połowa września, więc mogliśmy spodziewać się tych opadów deszczu, które przechodzą dzisiaj przez Polskę, chociaż na zachodzie już pojawiają się przejaśnienia. Na termometrach też wysoko, bo w okolicach 20 stopni prawie w całym kraju. W nocy pojawią się mgły i przelotne opady deszczu od Górnego Śląska przez Podkarpacie aż po Zamojszczyznę.
10: Sponsorem programu było raz23drukuj.pl, sklep internetowy z tonerami, papierem i artykułami biurowymi. raz23drukuj.pl.
7: 27 minut do godziny 17 i jak wam coś tak stuka niebezpiecznie w samochodzie, to wystarczy dać ten numer głośniej i wszystko się naprawia. I to
12: tak,
7: działa.
12: Tak. No, po prostu trzeba zagłuszyć i to zawsze działa. Za 27:17, to już było. Kasia Wilk.
7: Robert Karpowicz. Dzień dobry, cześć.
12: Dzień dobry.

0: Dodajemy energii w poniedziałkowe popołudnie. To był Felix Jen w Radiu Z.
1: I wspominamy to, co działo się u nas kilka dni temu. Oni wpadli, Kuba i Kuba narobili szumu. Teraz gramy ich nowość, Chłopaki w Radiu Z.

0: Chłopaki i dziewczyny. Wszyscy w Radiu Z gotowi, żeby pochwalić się swoimi poniedziałkowymi sukcesami.
1: 18 minut do 17, to sprawdzamy, co wam się dzisiaj udało.
2: Mnie udało się nauczyć mojego 10-letniego syna jeździć na rowerze. Do tej pory było to wykonalne.
3: Mnie się dziś udało rozwiązać 80 krzyżówek.
4: Moim sukcesem było zdanie prawo jazdy kategorię B. I tak jak mąż mi powiedział, że zdam prawo jazdy, będę miała bramę elektryczną, ale jak na razie jej nie mam.
0: Po pierwsze gratulacje, a po drugie, z tego co wiem, to na bramę elektryczną trzeba mieć co najmniej kategorię C plus E.
1: Na to na szczęście jest rozwiązanie. Po prostu musisz wołać męża za każdym razem, jak wjeżdżasz i wyjeżdżasz. O! Minie tydzień, kasa na bramę się znajdzie, gwarantuję.
5: Radio Z i już. Reklama.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Po reklamie.

0: Ewa Farna w Radiu Z. 9 minut brakuje nam do godziny 17 i właśnie jeszcze przez 9 minut macie ostatnią szansę na 20 tysięcy losów w Żądzę Pieniądza w Radiu Z.
1: O 17 losujemy numer.
2: Muzyka numer 1.
1: O 17 losujemy numer. Dzisiaj gramy o 500 000 zł. To ostatnie chwile. SMS Radio Z 7353.

0: Street from Desire, to jest Drain, czyli Indiana w Radiu Z. 4 minut brakuje nam do 17, już za chwilę wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4399 zł. W ratach tylko 88 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny!
9: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
10: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
9: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
9: Aflofa.
11: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
12: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
13: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
14: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Dochodzi 17, jest poniedziałek 14 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu ZT. Ma dla nas Darek Klimczak.
10: Trzy młode osoby zginęły w zdarzeniu osobówki z autobusem w Wielkopolsce. Cały czas nie wiemy, jak się zachować, gdy zawyje alarm. Widać to było na Lubelszczyźnie. Mariana Kmitę, który zastąpił Piesiewicza, pytamy o pierwsze zadania na stanowisku szefa PKOL-u.
9: 17.
10: Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. W zdarzeniu osobówki z autobusem na drodze wojewódzkiej koło Grodziska Wielkopolskiego zginęły trzy młode osoby. Wszystkie jechały samochodem osobowym. Pasażerom i kierowcy autobusu nic się nie stało. W studiu Marcin Friedrich.
11: Jestem.
10: Dzień dobry. Czego dowiedziałeś się o tym wypadku?
11: Doszło do niego w miejscowości Biała Wieś. To fragment drogi wojewódzkiej 308 między Nowym Tomyślem a Grodziskiem Wielkopolskim. Jadące od Nowego Tomyśla BMW wpadło w poślizg i bokiem uderzyło w nadjeżdżający sprzeciwka autobus. Mówił mi młodszy aspirant Karol Płuciniczak.
12: Najprawdopodobniej nie dostosował kierowca prędkości do warunków panujących na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad kierowanym przez siebie pojazdem.
11: Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi, ale chwilę przed zdarzeniem w tym miejscu spadł deszcz i nawierzchnia była śliska.
10: Droga z Grodziska do Nowego Tomyśla jest tutaj zablokowana. W Europie nie milkną echa wczorajszego ataku rosyjskich dronów na ukraiński pociąg tuż przy polskiej granicy. Putin eskaluje konflikt i wysyła sygnał, żeby nie pomagać Ukrainie. To dominujące głosy, m.in. szefa NATO czy szefów dyplomacji Niemiec, Francji i Włoch. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński. Dzień dobry, Michale.
13: Dzień dobry.
10: Co mówią politycy z zachodu Europy?
13: Atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak bardzo zdesperowany jest Putin. Będziemy zwiększać pomoc dla Ukrainy, mówi szef NATO Mark Rutte. Szef niemieckiej dyplomacji Boris Pistorius podkreśla z kolei, że to zdarzenie obliczone jest na wzbudzenie strachu w Europie. Musimy zachować zimną krew, apeluje Pistorius, a minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot zauważa, rosyjski ostrzał pociągu przy granicy z Polską ma podzielić Europę. Putin testuje reakcję Zachodu i dopuszcza się prowokacji. To z kolei głos szefa włoskiej dyplomacji Antonio Tajaniego.
10: Jest też odpowiedź Rosji. Armia będzie kontynuować działania na całym terytorium Ukrainy, tak powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. A po ostatnich rosyjskich atakach mieszkańcy województwa lubelskiego żyją w coraz większym strachu. Niemal codziennie dostają alerty, coraz częściej wyją też syreny alarmowe. Problem w tym, że wiele osób nadal nie wie, co w takich sytuacjach robić. Kiedy w Świdniku zawyły syreny, zapanowała panika, mówi w rozmowie z reporterem Rady Z Mateuszem Kasiakiem pan Konrad.
14: Ludzie panikowali, dzieci krzyczały, matki zaczęły wychodzić z torbami. Czy tak wygląda...
15: A pan co zrobił, jak usłyszał te syreny?
14: Czeka na odwołanie i tak naprawdę uspokajałem wszystkich, którzy się znajdowali obok mnie.
16: My jesteśmy, ja jestem człowiek wojny, musi pan wziąć pod uwagę. I my to wtórnie przeżywamy. Gdzie ja pójdę, proszę pana? Jak w bloku mieszkam, gdzie ja pójdę? Do piwnicy, do kogo? Po co, na co?
10: Dodaje z kolei jedna z mieszkanek Lublina. Samorządy tłumaczą, że alerty będą wysyłane wtedy, kiedy jest zagrożenie. Każdy powinien dokładnie przeczytać też poradnik bezpieczeństwa. Kiedy zawyje syrena, należy ukryć się w piwnicy, garażu lub z dala od okien przy ścianie nośnej budynku. Ruszyło śledztwo w sprawie włamu do szpitala w Miastku, którego celem były lajki w mediach społecznościowych. Grupa influencerów w ubiegłym tygodniu nagrała film i zrobiła sobie sesję zdjęciową w placówce, która w sierpniu złożyła wniosek o upadłość. Na materiałach widać m.in. jak leżą na łóżkach szpitalnych. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie mówi Radiu Z, że szpital złożył już oficjalne zawiadomienie o przestępstwie.
17: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala. Technik kryminalistyki wykonał oględziny w szpitalu, zabezpieczyliśmy ślady, przesłuchaliśmy świadka.
10: Według władz szpitala po wizycie influencerów uszkodzone zostały drzwi oraz zamki. Władze też podkreślają, że mimo, że szpital w Miastku nie przyjmuje pacjentów, to nikt nie ma prawa do budynku wchodzić. Polski Komitet Olimpijski ma nowego prezesa. Tymczasowo tę funkcję do kwietnia przyszłego roku będzie pełnić Marian Kmita. Stało się tak, bo zarząd PKOL-u uznał, że obecny prezes Radosław Piesiewicz jest niezdolny do wykonywania obowiązków. Jak wiecie z wiadomości, Piesiewicz siedzi w areszcie. Z Marianem Kmitą na gorąco po zakończeniu obrad rozmawiał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
0: Była bardzo owocna dyskusja. Na zarządzie jestem zbudowany, bo mówiliśmy jednym głosem co do roli tej instytucji w ekosystemie polskiego sportu. Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
2: Będzie pan dalej szefem sportu w Polsacie?
0: No nie, muszę się pożegnać na te parę miesięcy. Pewnie pójdę na urlop bezpłatny albo jakoś to rozwiążemy tak, żeby nie łączyć tych dwóch historii.
10: Za Kmitą głosowała zdecydowana większość członków zarządu PKOL-u.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
8: Ciepło, a nawet gorąco, tak będzie jutro na zachodzie kraju. W pozostałych miejscach przyzwoicie, 22-23 stopnie. Za to w środę będzie odwrotnie. Na zachodzie chłodno i opady deszczu. Za to wschodnia część kraju będzie cieszyła się słońcem. Na termometrach w środę nawet 26 stopni.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
9: 5 minut po 17, a to znaczy, że już za chwilę finał Rządzę Pieniądza w Radiu Z. Dzisiaj gramy o 500 000 zł. Miejcie telefony pod ręką i zostańcie z Radiem Z.

0: Dua Lipa Physical w Radiu Z, 12 po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No i dla wielu osób to właśnie teraz zaczyna się prawdziwy poniedziałek, kiedy gramy o 500 000 złotych. Numer telefonu mamy wylosowany, dzwońmy już teraz, bo nie ma na co czekać. Chciałbym usłyszeć już tę osobę, przywitać się z nią, no i zacząć rozmowę o naprawdę dużych pieniądzach. Te 500 000 to jest jedna z wielu nagród. Halo, dzień dobry, tu Radio Z z tej strony, Kasia Wilki, Robert Karpowicz.
2: Cześć.
3: Tak jest.
2: Tak
3: dzień
2: jest.
3: Dobry, jesteś... dzień dobry.
2: Dzień dobry, słyszymy, że jesteś zwarty i gotowy i chciałbyś wygrać trochę kasy. Czy to się zgadza?
3: Jasne, że tak.
0: Doskonale.
2: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
2: Łukasz, a co robisz w poniedziałek o tej porze? Już po pracy, przed pracą?
3: Właśnie oglądam z dzieckiem bajkę.
0: Okej, no to jest dobry moment, kiedy rodzic może sobie trochę wyluzować. A w jakiej miejscowości jesteś?
3: W Kaliszu.
0: Okej, a twoje dziecko to powiedz mi, to jest chłopiec, dziewczynka? Coś
3: dziewczynka,
0: więcej
3: Lilia. Okay.
0: I ile Lila ma lat?
3: 5.
0: To coś tam podpowie tacie, nie?
3: Myślę, że tak.
2: O, myślę, że jak Lila dowie się, w jakiej sprawie dzwonimy, to zacznie robić listę prezentów i nie wiem, czy tutaj pół miliona wystarczy.
0: To braknie.
2: No dobra, to co, konkrety. Łukasz, mamy dla ciebie czerwony portfel Radia Z. Dzisiaj w nim 13 000 złotych.
0: Mhm. To jest kasa pewna i gwarantowana i wtedy nie musisz ryzykować, bo ryzyko zawsze jest takie, że możesz trafić mniejszą kwotę w walizkach. Gdybyś nie chciał, to zabierasz pewniaka i tutaj już bez żadnych negocjacji po prostu 13 tysięcy złotych ci się należy.
3: Dobrze, a mniejsza kwota jaka jest?
0: Aha, dobra. To ta mniejsza kwota w walizkach, no, to mogą być różne kwoty. Wybierasz walizkę, a tam może być tak. Uwaga, 5 tysięcy... Mhm. 15 tysięcy, 20 tysięcy, 50 tysięcy, albo nawet 500 000 złotych.
2: I co robisz?
3: No nie wiem właśnie. Zastanawiam się, trudna decyzja.
2: To prawda. No Lila, nie wiem, 5 lat, może już ma jakieś zdanie na ten temat. Nie wiem, czy się chcesz doradzić córki.
0: Może na razie niech ogląda bajkę. No, daj
3: dobrze,
0: tacie spokój.
3: To wybieramy walizkę chyba.
2: Okej. Okay. Mówisz, że wybieracie walizkę, to ciocia Kasia dorzuca na lody 2000 złotych do waszego pewniaka. 15 tysięcy teraz na stole.
0: Pół lodziarni można wykupić. 15 tysięcy.
3: Najmniejsza kwota to jest 5 tysięcy, tak?
0: Tak. No to jest różnica dychy.
3: No dycha.
0: Kurczę, na stole 15 tysięcy złotych.
3: Dobrze, no to co, ryzykujemy.
0: Czyli jednak wolisz wejść w walizki?
3: Tak.
0: No to dobra, Łukasz, to w takim razie gramy.
2: Bardzo proszę. Dobrze. Wyobraź sobie, że te walizki układają się w taki napis Radio Z. I teraz z tego napisu musisz wybrać jedną literę.
3: Myślę, że I.
0: Okej. Pod literą I mamy 35 walizek. Wybierz jedną.
3: To wybieramy tą piątą, bo ma 5 lat, to niech będzie piąta.
0: Ach, no pewno. No jasne, okej. No i teraz pytanie, czy jesteś gotowy, czy nie? Jak tam u ciebie z oddechem i z pulsem?
3: Kurde, z ciśnieniem gorzej.
2: Złap Lilę za rączkę, może ci to pomoże.
3: No. Dobrze, no otwieramy, no czekajmy, zobaczymy.
2: Otwieramy.
1: Masz 5000 złotych.
2: Ale słuchaj,
3: ale
2: Łukasz,
3: to jest
2: powiem ci tak.
0: No to ja jest właśnie 5 tysięcy.
2: Często o godzinie 17, jak czasami odbieram swoje dziecko z przedszkola, to siadamy i oglądamy bajkę i nigdy nie zarobiłam 5 tysięcy złotych w tym czasie.
0: Ja też nie.
3: Tak jest. Tak
0: jest. Tobie się udało. Dobrze.
3: Tak jest, bardzo się cieszę.
0: Wielkie gratulacje.
2: Ściskamy was mocno.
3: Dziękujemy bardzo.
2: Trzymajcie się, całujemy.
3: Dziękujemy, my też całujemy, pozdrawiamy
1: wszystkich. Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: 25 minut. Po godzinie 17 o tej porze być może wracacie z pracy, jedziecie na zakupy. Przed chwilą nasz słuchacz Łukasz wygrał 5000 zł w Radiu Z i wy możecie na przykład jutro o tej porze na te zakupy jechać bogatsi o sporo więcej kasy.
1: Tak, bo od teraz w grze mamy 550 tysięcy złotych, a do gry można dołączać już teraz. Jak zawsze wystarczy SMS o treści Radio Z, wysyłacie go pod numer 7353, to tylko 369 VAT i już jesteście w grze o 550 tysięcy i o milion pod koniec września.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Haier 205 cm. Teraz za 3799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
6: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
7: A w dodatku można go podać również na noc.
6: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
5: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: planuje, to kupuje. Także online.
1: Od 30 lat!
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: To poniedziałkowe późne popołudnie na zegarach 17.30, pora na wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
17: 3 miesiące w areszcie spędzi ojciec podejrzany o zgwałcenie swoich 2 małoletnich córek. Tak zdecydował sąd rejonowy w Prudniku w województwie opolskim. Śledczy nie wykluczają, że dzieci pokrzywdzonych przez 34-letniego mężczyznę może być więcej. Atak na pociąg z Kijowa do Warszawy pokazuje, jak bardzo zdesperowany jest Władimir Putin, tak uważa sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Zapewnia, że sojusz będzie dalej wspierać Ukrainę. Jeśli Putin uważa, że może powstrzymać Europę i podważyć jej jedność, to się myli, mówi szef NATO. Jeszcze przez 4,5 godziny zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. Samoloty tam nie lądują i nie startują. Wszystko przez emisję wulkanicznego popiołu, przez Etnę. I jeszcze zaproszenie na 3 pytania na koniec dnia. Po wiadomościach za pół godziny o 18:00 usłyszy je Michał Drewnicki, kandydat PiSu na prezydenta Krakowa. Rozmawiać z nim będzie Beata Lubecka. A teraz o problemach na drogach i ulicach. Dzisiaj jest ich bardzo dużo.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Nadal ogromne korki są w Gdańsku na trasie Sucharskiego. Stoicie od letnicy niemal do obwodnicy i dlatego do nas dzwonicie na 321-321-100.
19: Stoimy od 40 minut, wszystkie autobusy, wszystko po prostu kompletnie stoi.
17: Korków w Gdańsku jest więcej, stoicie także na Żołnierzy Wyklętych, Jana Skolna, Łostowickiej czy Armii Krajowej. Korek mamy również na S10 ze Stargardu do Szczecina na 20 minut. W tej chwili za Kobylanką pracują drogowcy. Tyle samo stoicie na drodze 434 na dojeździe do Śremu od strony Kurnika, to oczywiście Wielkopolska. Zostańmy w niej jeszcze przez chwilę. Zatkany jest przejazd przez Wolsztyn w stronę Sulechowa. Na DK32 zderzyły się 2 osobówki i ciężarówka. I jak zawsze korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Od Balic aż do Zakopianki.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
21: Późnym wieczorem i w nocy będą wciąż pojawiały się opady deszczu, głównie na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w okolicach Lublina. W nocy i nad ranem pojawią się także mgły w północnej i wschodniej części naszego kraju. Wtorek ładny, piękny, głównie na zachodzie, bo nawet do 25 stopni tam słońca nie zabraknie.
20: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
22: Ja wiem, że dzisiaj w wielu miejscach jest szaro i ciemno i pada, ale są też dobre strony tej sytuacji, bo to jest idealna pogoda na taką ciepłą szarlotkę, o, albo placek z śliwkami.
21: O, i namówiła.
22: Polecam
21: I do
22: się.
21: Tego kawka i Damiano Dawid.

0: tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Z, ale ona też cudownie wypada na koncertach na żywo. Bardzo dobrze się ją ogląda, jeszcze lepiej się jej słucha. No,
1: czy
0: cudownie.
1: Jest coś, czego ona nie potrafi robić? Mam nadzieję, że chociaż nie potrafi gotować, wtedy ja poczuję się lepiej.
0: Miałem powiedzieć, że nie wiem jak z szarlotką, jakby już dzisiaj ta szarlotka się pojawiła kilka razy, to nie wiem jak u Zali z szarlotką, musimy to kiedyś sprawdzić.
1: Ale myślę, że kupuje świetną.
0: To na pewno. Za 18 minut będzie 18. Sprawdzamy, co tam w lokalnej Polsce. No i okazuje się, że jest ciekawie. W Przegini, w Małopolsce, na dożynki wpadła kontrola skarbowa. No i tam wszyscy oczywiście w szoku, bo kontrolerzy karali między innymi koła gospodyń wiejskich.
1: Ale jak?
0: No, że nie miały kasy fiskalnej i tam się mandaty posypały tym naszym kochanym dziewczynom.
1: Momencik, ustalmy coś, bo ja uważam, że jednak są jakieś świętości na tym świecie i umówmy się, że do nich między innymi należą koła gospodyń wiejskich, prawda?
0: I one są na czele, oczywiście, że tak. Z reguły oprócz mandatu pamiętajmy o tym, że dochodzi też do przejęcia towaru, który jest tam nielegalnie sprzedawany. To ja bym się chciał dowiedzieć, gdzie są teraz te wiejskie jaja, te przetwory w słoikach, szarlotki z przepisu prababci, co tam koło gospodyń wiejskich miało? Ciekawe, gdzie to jest.
1: Ja nigdy nie miałam takiego marzenia, ja nigdy nie chciałam pracować w skarbówce, ale w tym momencie to zaczynam się poważnie zastanawiać. Radio Z
2: i już. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
4: A nosek?
3: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
4: Całą noc?
3: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
4: Dobranoc, nosku.
3: Dobranoc, skarbie.
5: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Po reklamie.
20: Hello, it's LP and you're listening to Radio Z.